i robisz milion głupich min. Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj.

0: passeggeri di uomini, senso
1: Ucho na świat w Polskim Radiu Białystok.
2: Australijskie wyprawy są między innymi ekscytujące dlatego, że wiemy doskonale, że dużo tam jest zwierzyny przecudnej, przeegzotycznej, ale nie do końca bezpiecznej, chyba tak można powiedzieć. Kasia Bondaruk-Augustyńczyk, lingwistka i pilot wycieczek, była, wróciła cała, zdrowa. Jak to jest z tymi pająkami, wężami i innymi stworzeniami, które no dobrze znać, zanim je spotkamy?
3: Byłam, wróciłam, cała i zdrowa, to prawda, ale co się strachu najadłam przed wylotem, to moje, bo jeszcze na długo przed tym, jak się do Australii wybrałam, to tak się nasłuchałam, że wstyd się przyznać, ale ja tak nawet uwierzyłam, że tak będzie. Nasłuchałam się, że jak się ląduje na dowolnym lotnisku w jakimś pierwszym mieście, do którego docieramy w Australii, to że tam będzie taka wielka szyba i na tej szybie będą wszystkie te pająki i różne inne rzeczy, które potem będziemy mogli w Australii spotkać. Poleciałam do Melbourne, to było takie moje pierwsze australijskie miasto. Ja rzeczywiście na tym lotnisku się tak wszędzie rozglądałam, gdzie jest ta duża szyba z tymi owadami i innymi zwierzątkami, ale nic takiego nie było. Natomiast w Australii wszystko jest naj. Albo jakieś takie najładniejsze, największe, najgroźniejsze, na przykład pająk na świecie, najstraszniejsze, najbardziej jadowite itd. itp. I to nas odpowiednio nastraja, zanim się tam wybierzemy. To jest też powód, dla którego niektórzy boją się wchodzić do wody, bo mogą w niej być krokodyle albo inne jakieś takie groźne meduzy. Ale jak one są, to są też ostrzeżenia o tym, że są i wiadomo, że tam się konkretnie nie kąpie, nie wchodzi, nie pływa. Są całe takie miasta i kawałki wybrzeża, gdzie po prostu jest piękna plaża i piękna woda, ale się nie wchodzi do tej wody. Jak już się tak w głowie człowiek oswoi i upora z tym, że nie na każdym kroku coś czyha, żeby nas zabić, to wtedy już jest dobrze. I wtedy możemy się bardziej skupić na oglądaniu tej fajnej zwierzyny, której też jest bardzo dużo.
2: Ale zaglądamy do butów, czy tam nie siedzi pajączek?
3: Zawsze. Do butów, pod łóżka, nie wchodzimy po ciemku do łazienek, szczególnie jak jesteśmy na tym takim outbacku, w tym w środku, w tym interiorze australijskim, czasami na takich tak zwanych kampach, gdzie te warunki są takie, powiedzmy, bieszczadzko-biwakowe, więc tam się po prostu chodzi z czołówką na głowie i patrzy wszędzie, pod nogi, wokół. Tam bywają też psy dingo, które mogą sobie wejść do takiej na przykład toalety albo kuchni, albo czegokolwiek, więc nie tylko małego szukamy, jak chodzimy, tylko właśnie większych stworzeń też, ale na spokojnie. No to jest wszystko takie ogarnialne.
2: A z tych zwierząt, które są przyjazne, fajne i warte zaobserwowania, oprócz oczywiście misiów koala?
3: Oprócz misiów koala to są kangury. Kangury w przeróżnych wariantach, o różnych nazwach, które dla nas są po prostu kangurami, bo tak jak jedziemy szczególnie po raz pierwszy do Australii, to jeszcze nie jesteśmy specjalistami w tych wszystkich takich krzyżówkach i tak dalej, więc kangury wszelakiej maści, bo są też białe, takie kangury albinosy. Każdy chce sobie zrobić zdjęcie z kangurem, z takim znakiem przy drodze, też mam. To jest coś, na co bardzo czekamy i właśnie chcemy sobie robić zdjęcia ze znakami zwierzyny. Są kolczatki, są na przykład kłoki krótkoogonowe i to jest najfajniejsze zwierzątko, jakie chyba w ogóle jest, jak dla mnie, w Australii. Ono jest najbardziej popularne na zachodzie Australii. Jest nawet taka wyspa u zachodnich wybrzeży Australii, gdzie jest ich tam tak strasznie dużo, że każdy może sobie zrobić słynne selfie z kłoką i właśnie to jest jeden z takich targetów, takich celów, dla których się jeździ do Australii, żeby sobie zrobić zdjęcie z kłoką. Ja niestety kłoki widziałam tylko w zoo i jak polowałam na selfie, to najlepsze, co mi się udało zrobić, to takie trzy pupy kłok skulonych za mną. Niestety nie chciały się odwrócić w drugą stronę. Są wielbłądy, co jest też ciekawe. To są też dzikie wielbłądy, takie całe tabuny tych dzikich wielbłądów, bo kiedyś, jak jeszcze Europejczycy odkrywali i eksplorowali kontynent, to stwierdzili, że fantastycznie się do tego nadają wielbłądy, bo to jest takie miejsce, gdzie jest mało wody, szczególnie w środku, a wielbłądy były na to odporne i po jakimś czasie te wielbłądy się tak oddzieliły od tych takich udomowionych stad i teraz jest bardzo dużo dzikich wielbłądów. W bardziej tropikalnych częściach Australii, na przykład w lasach deszczowych na zachodnim wybrzeżu, na północnym wschodzie, są kazuary, które żyją tam na wolności. To są takie piękne ptaki, które są bardzo kolorowe. i o których mówi się, że są ogrodnikami lasów deszczowych, bo one wydalają mnóstwo nasionek i przez to się przyczyniają do takiego zróżnicowania flory. Jeśli chodzi o ptaki i jeszcze całkiem pokaźną listę innych zwierzątek, jest naprawdę dużo do oglądania. O, wiem, kukabura. Kukabura chichotliwa. To jest chyba taki mój ulubiony ptaszek, który jak się zaśmieje, to jest tak, jakby się człowiek śmiał, ale taki rubaszny i z takim naprawdę dobrym poczuciem humoru. Dużo jest takich fajnych ciekawostek.
2: Cudowna nazwa. Można w ogóle spędzić bardzo dużo czasu chociażby z aparatem, żeby zachować trochę we wspomnieniach tych kolorów i intensywności.
3: Tak, z aparatem też, ale samo takie tropienie tej zwierzyny i wypatrywanie jej wszędzie, gdzie się da, jest bardzo fajne. Nawet jeśli to by miało być tylko takie mentalne zdjęcia, to też dużo nam zostaje w głowach.
1: Ucho na świat w Polskim Radiu Białystok.

0: Reklama.
1: Załoga, przygotować się do odejścia. Cumy oddaj, żagle staw. Cała naprzód, ku przygodzie!
2: Marian, Marian! Obudź się i zdejmij ten abażur z głowy!
1: Ale miałem sen.
2: Nie wątpię.
1: Piękny sen, który niebawem stanie się realny. Kobieto, zbieraj się, pakuj klapki. W lipcu ruszamy do Augustowa!
3: Co ma pływać, nie utonie. 29. Mistrzostwa Polski w pływaniu na byle czym z Polskim Radiem Białystok w Augustowie. Na wasze zgłoszenia czekamy do 13 lipca. Łączna pula nagród 30 tysięcy złotych. Sprawdź na www.pnbc.pl.
0: To była reklama.
4: Tajemnice hotelu Ritz i zbrodnie lat 20. ubiegłego wieku. Krwawe tropy Andrzeja Fiedoruka, czyli literackie źródło wiedzy o realiach międzywojennego Białegostoku. Fragmenty czyta Krzysztof Bittdorf.
5: Lewicki wyszedł na podwórko, po którym kręciło się już dwóch policjantów. Na widok Lewickiego regulaminowo zasalutowali. Panie, Stefan nie dał im dokończyć. Nakaz macie?
6: Tak jest.
5: Zameldowali jednocześnie. Nadgorliwcy, pewnie niecały rok służby.
6: No to otwieramy, panowie. Weźcie jakiś łom z tego warsztatu w podwórzu.
5: Masłowski wynajmował narożne mieszkanie na parterze budynku. Okna wychodziły na ulicę od szczytu i na podwórze, które na dodatek miało przejście na Słonimską. Jak na mylinę, lokalizacja idealna, ocenił. Policjanci łomem podważyli drzwi od dołu, wysadzili je z zawiasów i pchali się już do środka.
6: Powoli, panowie, powoli.
5: Daj który latarkę. Nie przekręcając włącznika, wszedł do środka i już wiedział, że coś jest nie tak. Drzwi od środka uszczelnione były podłożonym kocem, a w powietrzu unosił się specyficzny zapach. Zniżył głowę do podłogi i powąchał. Tak, to na pewno resztki eteru. Panowie, ostrożnie. Nie palimy i niczego nie włączać. W kuchni na stole stała litrowa butelka z wódką i trzy koniakówki. Natomiast w sypialni na szerokim łóżku leżały zwłoki recepcjonisty Masłowskiego. Znalazł kilka drobniaków i bilet do kina Apollo na wczoraj, na godzinę 9:45.
6: Panowie, wywietrzyć dokładnie całą chałupę, otworzyć też drzwi wejściowe. Nikogo nie wpuszczać, niczego nie ruszać, jasne? To jest, panie aspirancie.
5: Skrótami przez pokręcone uliczki bojar dotarł na komendę. Najpierw postanowił załatwić najtrudniejszą kwestię – wizytę u naczelnika. Zapukał w futrynę obitych blachą drzwi.
6: Wejść!
5: Panie naczelniku, mamy truposza. Najprawdopodobniej morderstwo. Trzeba by ekipę dochodzeniową, no i prokuratora. Dziwiański spojrzał na niego spod łba i bez słowa wykręcił numer prokuratury. Znał zatargi swojego podwładnego z tą instytucją.
6: Śledczy też koledze aspirantowi zakazać?
5: Stefan ponownie zaprezentował swój popisowy numer 1. Minę niewiniątka.
7: Kulego Lewicki.
6: Wam dać kilka poważnych spraw. To w pół roku miasto będzie jak panie, bezludna wyspa. Tego Robinsona.
5: Per Kulego naczelnik zwracał się do każdego. Ale sposób, w jaki wypowiadał owo tajemnicze Kulego, był niczym barometr. Wieszczący pogodę bądź gradową burzę. Teraz barometr naczelnika stał na pozycji słonecznie. Już ze swojego gabinetu zadzwonił do mecenasa.
6: Słuchaj, ruszyło się. Jest pierwszy trop, a dokładniej trup. Więcej będę wiedział wieczorem. A, w niektóre sprawy wprowadziłem Zygmunta. Okej, wieczorem będziemy u niego.
5: Nasienkiewicza złapał dorożkę. Zamówił kurs do Ritza. Widocznie kierownik Bittdorf nie znalazł nikogo na zastępstwo, więc osobiście obsługiwał klientów.
6: Panie Bittdorf, mam z panem do pogadania. O której kończy pan pracę?
5: Kierownik zbladł. Trzęsącymi się rękami przekładał klucze z przegródki do przegródki.
6: No, o 8:00. Albo lepiej zróbmy to teraz. Ma pan kogoś do recepcji na zastępstwo?
8: Jeśli to nie zajmie dużo czasu, to póki co postawię bojar.
5: Stefan wziął kierownika pod ramię i poprowadził do jego gabinetu. Tam, nie pytając o pozwolenie, usiadł na jednym krześle. Ten rad niewola stał u drzwi, przystępując z nogi na nogę.
6: Panie Bittdorf, pana sytuacja nie wygląda najlepiej. Pod pana nosem handlowano narkotykami, to na szeroką skalę, i co? Niczego pan nie zauważył?
5: Teraz to biedak trząsł się już jak osika. Stefan postanowił odwrócić sytuację i wprowadzić dobrego policjanta. Posadził biedaka na krześle, a sam przysiadł na krawędzi biurka. No to jak, panie Bindorf? Ten pochylił się, objął głowę dłońmi.
8: Ja wiedziałem, ale kiedyś przyszedł taki jeden, czarniawy. Powiedział, że jak słowo pisnę, to skrzywdzą żonę i córkę. No co miałem robić? Ale pieniędzy nie brałem.
5: Stefan wyciągnął notes. Kto jeszcze rozprowadzał narkotyki oprócz Masłowskiego?
8: Tylko on. I to w poniedziałki, środy i czwartki.
5: A kto dostarczał towar?
8: Nie wiem, chyba ten czerniawy, bo parę razy widziałem go w hotelu.
5: Chyba niczego od niego więcej nie wyciągnę. Lewicki postanowił kończyć wstępne przesłuchanie.
8: Aha, panie kierowniku, ma pan może jakieś zdjęcie Masłowskiego? Zdjęcie, mówisz pan? Zaraz, niech chwilę pomyślę. Tak, chyba coś mamy. Z okazji otwarcia cukierni była zorganizowana feta i przy recepcji zrobiono zdjęcie właściciela z dyrektorem hotelu. Chyba wtedy pracował Masłowski. Zaraz, momencik.
5: Spod sterty papierów wyjął album i zaczął go przeglądać. Po przerzuceniu kilku stron wyjął z naklejonych ramek zdjęcie i podał Lewickiemu.
8: To ten na drugim planie.
5: Tak, poznaję. Mogę chwilowo zatrzymać zdjęcie?
8: Tak, oczywiście. Panie Spirancie, to co to będzie?
5: Nie wiem. O tym zadecyduje sąd. Na pana korzyść świadczy fakt, że nie brał pan pieniędzy, ale z posadą w Ritzu to raczej się pan pożegnasz.
3: I Stefan zostawił w gabinecie zrozpaczonego pana kierownika. Nawet było mu go trochę szkoda, ale w ten sposób kończy się większość aktów tchórzostwa. Z drugiej strony nie wszyscy rodzą się bohaterami.
5: Wyszedł na rozgrzaną majowym słońcem ulicę. Przy postoju dorożek swój kram rozłożył czyściciel butów. Lewickiego jakby trafił piorun.
8: Buty!
5: Skoczył do pierwszej z brzegu dorożki.
8: Na Kraszewskiego 39.
5: Dopiero widok płucy buta pozwolił mu skojarzyć dwa fakty. Po pierwsze, przy łóżku nie było żadnego obuwia. Ani butów, ani papuci. Dwa, ktoś musiał czegoś szukać i to tak skutecznie, że nawet zdjął skarpetki. Potem w półmroku nie dobrał właściwej pary.
3: Na miejscu nie było już zwłok, które odwieziono do miejskiej kostnicy. Dochodzeniówka też kończyła zbieranie odcisków. Lewicki przetrząsnął całe mieszkanie. Oprócz nocnych pantofli nie było ani jednej pary obuwia. Przy okazji znalazł trochę nieudolnie ukrytej heroiny i 5-litrowy pusty słoik po eterze. Po mieszkaniu, chociaż już wywietrzonym, snuł się dziwny zapaszek, niby perfum. Pracownik dochodzeniówki sprawdzał zawartość łóżka.
8: Patrz, Stefan, niezły dziwak. Buty trzyma pod materacem. Dawaj je natychmiast. Jeśli to takie ważne, to może najpierw zdjęcie.
5: Widząc zainteresowanie aspiranta, oponował śledczy.
8: Tak, oczywiście, zdjęcie koniecznie.
5: Stefan był nieco skonfundowany, że pod wpływem emocji tak się zagalopował. Tyle razy powtarzano mu na kursach, że emocje i uczucia to zguba dla prawidłowo prowadzonego śledztwa.
8: Buty do wora i na komendę.
5: Po godzinie Stefan siedział w służbowym pokoju, a przed nim na biurku stała para eleganckich brązowych pantofli.
9: No to zobaczymy, panie Masłowski, co tam ciekawego schował pan w tych eleganckich bucikach.
5: Zaczął standardowo, od wyjęcia wyściółek. Oprócz reklamowej pieczęci, szewcy Roman Samitowski, Białystok, Lipowa 16, nic nie znalazł. Niczego nie znalazł też w noskach.
9: No to zanim nóż pójdzie w ruch, obcasiki,
5: mruknął do siebie. Próbował nożem podważyć jeden obcas, potem drugi. Nic. Spróbował przekręcić w bok. Już pierwszy obrócił się, ukazując zagłębienie, w którym była starannie złożona na kilkanaście razy karteczka z zapisanymi szeregami cyfr. Drugi obcas zawierał podobną skrytkę, ale ta była pusta.
10: Był to fragment powieści Andrzeja Fiedoruka Krwawe tropy w interpretacji Krzysztofa Bittdorfa.

0: Reklama. Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Motozbyt. Twój autoryzowany partner Dacia w Białymstoku. Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Postaw na doświadczenie i firmę lokalną.
0: To była reklama.
2: Siódmy maja, czwartek. Wysyłam poranne dzień dobry i zaproszenie na wspólny poranek. Zaczynamy od wiadomości o 6:00. Adam Klimiuk.
3: 25 nielegalnych migrantów przewozili zatrzymani przy polsko-litewskiej granicy Ukraińcy. Stopy procentowe pozostają na dotychczasowym poziomie, zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Paryski Louvre zapowiada ponowne otwarcie sal, w których doszło w ubiegłym roku do spektakularnego włamania. Kolejnych migrantów i przewożących ich tzw. kurierów zatrzymała Straż Graniczna i terytorialsi w pobliżu polsko-litewskiej granicy. Chodzi o 4 Ukraińców, którzy różnymi samochodami przewozili łącznie 25 obcokrajowców. O szczegółach Wojciech Szubza.
4: Cudzoziemców zatrzymano w okolicach Sejn, Rutki Tartak i Augustowa. Niektórych próbowano przewieźć w bagażnikach samochodów. Po kontroli okazało się, że to obywatele m.in. Pakistanu, Afganistanu, Maroka, Erytrei i Etiopii. Wszyscy będą zawróceni na Litwę. Natomiast zatrzymanym obywatelom Ukrainy za organizowanie nielegalnego przekroczenia granicy grozi do 8 lat więzienia. Dodatkowo będą zobowiązani do powrotu do Ukrainy. Mają też dostać zakaz wjazdu do Polski nawet do 10 lat. Od początku tego roku funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej na polsko-litewskiej granicy zatrzymali w sumie 33 organizatorów i pomocników nielegalnego przekroczenia granicy. Wojciech Szubsta, Polskie Radio Białystok.
3: To zgodne z przewidywaniami ekspertów. Stopy procentowe pozostają na dotychczasowym poziomie. Tak zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Część ekonomistów spodziewa się, że wzrost inflacji spowodowany wojną na Bliskim Wschodzie skłoni Radę do podwyżek stóp w tym roku. Jak mówi analityk z firmy Rankom Mat.pl Jarosław Sadowski. Takiej decyzji spodziewają się też inwestorzy.
5: Niestety istnieje ryzyko, że nadejdą w najbliższych miesiącach podwyżki rat, a może to wynikać z tego, że choć na razie przynajmniej mamy utrzymanie poziomu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie, to notowania kontraktów terminowych przewidują, że w przeciągu najbliższych 6 miesięcy może jednak pojawić się podwyżka stóp.
3: Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi teraz 3,75%. Prawie 166 tysięcy podlaskich podatników nie złożyło swojej rocznej deklaracji PIT, ale nie muszą obawiać się żadnych konsekwencji. Po 30 kwietnia ich zeznania zaakceptowano automatycznie. W całym regionie 95% deklaracji podatkowych za ubiegły rok złożono elektronicznie, informuje rzecznik podlaskiej KAS Radosław Hancewicz. Dodaje, że wielu podatników z województwa podlaskiego skorzystało z możliwości automatycznego zatwierdzenia zeznań.
6: Mogli to zrobić, ponieważ usługa Twój e-PIT ma bardzo przyjazne rozwiązanie dla podatników rozliczających się na zeznaniach PIT-37 i PIT-38. Przygotowane przez KAS wstępnie wypełnione zeznania podatkowe po upływie czasu na ich złożenie są automatycznie zatwierdzane i przesyłane do urzędów skarbowych także za tych podatników, którzy nawet do nich nie zajrzeli. Pamiętać jednak trzeba, że nie są automatycznie akceptowane pozostałe zeznania, czyli m.in. PIT-28, PIT-36, PIT-36L.
3: W przypadku tych deklaracji podatnicy powinni byli je zaakceptować, uzupełniając o brakujące dane, a tym, którym zeznanie rozliczone

0: Automatycznie naliczono dopłaty. Urząd Skarbowy wyśle informację o kwocie do zapłaty. Radosław Hancewicz informuje, że urzędy skarbowe w Podlaskiem zwróciły już na konta podatników ponad 504 miliony złotych. Paryski Louvre zapowiada ponowne otwarcie sal, w których doszło w ubiegłym roku do spektakularnego włamania. Galeria Apollo, z której zniknęły warte kilkadziesiąt milionów euro klejnoty, ma zostać udostępniona zwiedzającym latem. Nadal nie wiadomo jednak, co stało się ze skradzionymi eksponatami. O tym Stefan Folzer.
1: Nowy dyrektor Louvru, Christophe Louribeau, poinformował na łamach Le Monde, że Galeria Apollo zostanie ponownie otwarta w lipcu. Nie będzie jednak można w niej oglądać klejnotów z kolekcji rodu Bonaparte. Te, które przetrwały kradzież, w tym uszkodzona korona cesarzowej Eugenii, zostaną tymczasowo przeniesione do innego skrzydła Louvru i pozostaną tam do czasu stworzenia odpowiednio zabezpieczonej przestrzeni. Władze Louvru zapewniają, że po włamaniu wzmocniły systemy bezpieczeństwa muzeum. Odnowiono bramy wejściowe, a w środku budynku uruchomiono mobilny posterunek policji. Szersze zmiany mają zostać wprowadzone w ramach wielkiego planu modernizacji muzeum. Szacowane na ponad miliard euro prace mają ruszyć w najbliższych miesiącach i potrwać do 2031 roku. Tymczasem odnalezienie skradzionych eksponatów wydaje się coraz mniej prawdopodobne. Czterech sprawców jest w rękach francuskiego wymiaru sprawiedliwości. Jednak los klejnotów wciąż pozostaje nieznany. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: To były wiadomości Polskiego Radia Białystok.
2: Sponsorem programu jest Zakład Mięsny Cabo, producent wędlin tradycyjnych Biebrzańskie Specjały.
3: W prognozie pogody jest niskie ciśnienie, opady deszczu i bardzo nierówna temperatura. Dzisiaj w ciągu dnia od 13 na północy do 25 na południu regionu. Silniejszy wiatr też dmuchnie z północy i będzie chłodniejszy. Niewykluczone burze, my najbardziej czekamy na opady, żeby uchronić się przed pożarami. Bościółka sucha jak pieprz. Na termometrze teraz w Białymstoku 11 stopni.
2: Sponsorem programu jest Zakład Mięsny Cabo, producent wędlin tradycyjnych Biebrzańskie Specjały.
4: Na dzień dobry, Polskie Radio Białystok.
3: Bzowo-majowo witamy dzisiaj naszych słuchaczy. Poranny świat jeszcze ciut zaspany, ale już się dobudzamy i startujemy w kolejny piękny dzień. Dzień dobry świecie, Dorota Sokołowska i Zdzisław Wasilewski. Na zegarze 5 po 6.

Spektakularne zachody słońca i oczywiście bardzo długi dzień. To cieszy w maju, ale wschody też bywają malownicze, chociaż nie dzisiaj. Dzisiaj skryte za chmurami jest słońce, przynajmniej nad Świerkowej. 4:41, wtedy się właśnie obudziło w Białymstoku, zajdzie 5 minut po godzinie 20. Dzisiaj ważny dzień, ponieważ to dzień hasła i o tym będziemy mówić również w naszym programie.

Reklama. Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych nr 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood S.A. Zadzwoń 85 653 24 55. To była reklama.

Sztuczna inteligencja wkracza z impetem do naszego życia, już nie tylko sumuje nasze doświadczenia przeszłości, ale też przewiduje przyszłość i przedstawia dane, zabierając się za człowieka. Naukowcy z Jemińskiego Uniwersyteckiego Centrum Medycznego wykorzystali ją do analizy skanów całego ciała. W badaniu wzięło udział prawie 70 tysięcy uczestników, a badano m.in. mapę, w której przedstawiano, jak tłuszcz i mięśnie rozmieszczone są w ludzkim ciele w zależności od wieku, płci i wzrostu. Co to daje? Przede wszystkim ma pokazać, jak jesteśmy uzależnieni od na przykład jedzenia, jakie mogą być poważne zdarzenia sercowo-naczyniowe i ryzyko, uwaga, śmierci. No i oczywiście potem naukowcy też będą dopracowywać swoją metodę, zwłaszcza pod kątem przewidywania i leczenia i nawrotów, jeżeli chodzi o pacjentów onkologicznych oraz różnych grup pacjentów innego rodzaju. Stworzyli już taki internetowy kalkulator wskaźników ciała, skorygowanych o wiek, płeć i wzrost. No, strach zaglądać, więc życzenie, obyśmy zdrowi byli, jest jak najbardziej aktualne.

0: autopromocja.
1: Nowa aplikacja Polskiego Radia Białystok już jest dostępna. I teraz to ty możesz być jeszcze bliżej nas. Dzięki aplikacji łatwo skontaktujesz się z nami, wysyłając zdjęcia, filmy albo głosówki. Podziel się tym, co dzieje się wokół ciebie, a my zajmiemy się resztą. Słuchaj nas na żywo, przeglądaj wiadomości z regionu i korzystaj z podcastów, kiedy tylko chcesz. A jak pobrać aplikację? Wszystkie szczegóły znajdziesz na radiobiałystok.pl. Nowa aplikacja Polskiego Radia Białystok. Jesteśmy jeszcze bliżej ciebie.
0: Autopromocja.
2: Jest 6:30. Posłuchajmy wiadomości. Adam Klimiuk.
3: Dwa drony wleciały od strony Rosji w przestrzeń powietrzną Łotwy. Jeden z nich rozbił się w magazynie ropy naftowej w Rzeżycy, około 40 km od granicy z Rosją. W trzech regionach Łotwy ogłoszono zagrożenie przestrzeni powietrznej. Na miejscu upadku dronów jest wojsko, policja i straż pożarna. Służby wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Maturzyści napiszą dziś pierwsze egzaminy na poziomie rozszerzonym. O 9:00 przystąpią do egzaminów z języka angielskiego. Po południu odbędzie się pisemny z historii muzyki. Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do 5. Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30% punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego. Wynik z egzaminu służy tylko przy rekrutacji na studia. Wyniki matur Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi 8 lipca. Pomysły do budżetu obywatelskiego Czarnej Białostockiej na 2027 rok mogą zgłaszać już mieszkańcy gminy. W poprzednich edycjach udało się m.in. kupić defibrylatory na potrzeby szkół, doposażyć klub sportowy i wybudować plac zabaw. W ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego Miejską Bibliotekę Publiczną odwiedzi piosenkarz Robert Janowski, a w planach jest też spotkanie z kucharzem Karolem Okrasą. Swoje pomysły do kolejnego budżetu obywatelskiego mieszkańcy mogą zgłaszać do 15 maja poprzez formularz dostępny na stronie internetowej gminy. Później, 10 czerwca, rozpocznie się głosowanie na wybrane propozycje, a wyniki urzędnicy ogłoszą pod koniec wakacji. To były wiadomości Polskiego Radia Białystok.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Biuro Podróży Mam Was Travel, oferujące wakacje w Hiszpanii, Grecji, Francji i Włoszech. www.mamwastravel.com.
2: Wczesny poranek w Białymstoku był bez słońca, przynajmniej słońce było schowane oczywiście za chmurami, ale zaczyna już się powoli pojawiać na naszym niebie przyświerkowej. Ciekawa jestem, jak jest w innych miejscach regionu. No i co dzisiaj można wyczytać w prognozie pogody, w szczegółach pani Dorota Pacocha. Dzień dobry.
5: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Tak, troszkę słońca się przebija, chociaż generalnie dominują na niebie chmury. Będzie, i dzisiaj tak też będzie przez cały dzień. Zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. W tym momencie temperatura w regionie waha się od 7 do 15 stopni Celsjusza, 7 mamy na północy, 15 na południu. W Białymstoku w tym momencie 13 stopni Celsjusza na termometrach, a na barometrach mamy 988 hektopaskali i ciśnienie będzie dzisiaj w ciągu dnia nieznacznie już rosnąć. Prognozowane są na dzisiaj przelotne opady deszczu, na które wszyscy czekają. Już teraz, także przez całą noc, występowały opady, które głównie zajmowały obszar zachodni i północno-zachodni województwa. Także miały miejsce wyładowania atmosferyczne, więc jakieś tam lokalne burze pojawiają się faktycznie nad regionem. I dzisiaj też burze są prognozowane, zwłaszcza na wschodzie i na południu regionu. I w tych burzach można się spodziewać porywów wiatru do około 60 km na godzinę, a suma opadów powinna maksymalnie wynieść od 10 do 15 litrów na metr kwadratowy. Dzisiaj jeszcze ciepło, choć na północy regionu, na Suwalszczyźnie, taka umiarkowana, powiedzmy, temperatura do około 13 stopni Celsjusza, natomiast na południu jeszcze ciepło do 25 stopni i w tym momencie wieje słaby wiatr, natomiast z biegiem dnia nasili on się do umiarkowanego i lokalnie na południu porywistego i będzie wiał przeważnie z kierunków zachodnich. Więc jeszcze ten dzisiejszy dzień dość ciepły, już kolejne dni nieco chłodniejsze, jeszcze najbliższej nocy spodziewamy się zanikających burz, jeszcze przelotnych opadów deszczu i temperatury jutro nad ranem od 6 do 10 stopni. No, więc powoli zbliża się zmiana pogody.
2: Dziękujemy pięknie za te informacje i czekamy na te, które poda pani nam również za godzinę. A rozmawiałam z panią synoptyk Dorotą Pacochą.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Biuro Podróży Mam Was Travel, oferujące wakacje w Hiszpanii, Grecji, Francji i Włoszech. www.mamwastravel.com.
1: Na dzień dobry, Polskie Radio Białystok.

Tu Polskie Radio Białystok. Bezpieczne hasło powinno składać się z co najmniej kilkunastu znaków, wielkich liter, cyfr, symboli specjalnych. Nie mówimy tu o najpopularniejszych 1, 2, 3, 4, 5, 6 czy admin. To najsłabsze. A jakie mają być najmocniejsze? O tym powiemy za chwilę.

0: Reklama.
1: Halo, halo?
2: Nadajemy do państwa z tajnego laboratorium.
1: ABSURD.
2: Absurd.
1: Z tej strony dr Mateusz.
2: I dr Urszula.
1: Zapraszamy na dni otwarte w naszym laboratorium.
2: Sobota i niedziela, godzina 19.
1: Wtorek, godzina 12.
2: Białostocki Teatr Lalek.
1: Spektakl Rzadkie Gatunki.
2: Reżyseria Igor Gandra.
3: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
0: To była reklama. Na dzień dobry, Polskie Radio Białystok.
4: Pierwszy czwartek maja to jest doskonała okazja do tego, żeby przypomnieć sobie zasady tworzenia silnych i bezpiecznych haseł. Właśnie dzisiaj przypada Światowy Dzień Hasła. Chrońmy nasze dane, bo zabezpieczają wrażliwe informacje o nas, no i oczywiście nasze pieniądze w banku. Święto ma skłaniać do refleksji w poruszaniu się po wirtualnym świecie, w którym chyba jest pełno pułapek. Dlatego solidne hasło to podstawa.
5: Hasło. Nieoczywiste, na pewno nie skojarzone z jakimiś naszymi znakami szczególnymi, z datą urodzenia. Zdecydowanie różne.
6: Jak to pani zapamiętuje?
5: Nieraz sobie zapisuję na karteczkach, ale ogólnie mam bardzo dobrą pamięć, więc nie mam z tym problemu.
6: A zdarzyło się kiedyś, że ktoś się włamał na któryś skąd?
5: Nie, mi akurat nie. Bardzo dużo osób wśród moich znajomych miało takie sytuacje, ale ja na szczęście jeszcze nie miałam takiego przypadku.
7: No, zdarzyło się. W jakichś grach najczęściej.
6: I co, jakieś wnioski wyciągnęłaś z tego?
7: No, że trudniejsze hasło trzeba. Do każdych mediów i tak dalej, każde inne hasło. Trudniejsze.
8: Żeby nikt się nie połapał. Duża litera w środku, na początku, na końcu, jakieś znaki.
6: To poszczególne witryny po prostu zmieniają hasła, dodając albo nazwę tą witrynę, albo trzy ostatnie litery, plus małpa, coś takiego. W ten sposób działam.
9: A zmieniasz te hasło na przykład co jakiś czas?
6: Nie. Sprawdza się ten sposób, co nim funkcjonuje.
10: Hasła w ochronie danych osobowych są bardzo ważne.
11: Inspektor ochrony danych, a także członek społecznego zespołu ekspertów przy prezesie Urzędu Ochrony Danych Osobowych Andrzej Rybus-Tołoczko.
10: Kiedyś w przepisach było określone, że hasła muszą być zmieniane raz na 30 dni. Teraz zgodnie z przepisami RODO decyduje o tym administrator danych, czyli każdy, kto zarządza danymi osobowymi. Jednakże są nowe wytyczne dotyczące haseł, mówiące o tym, że hasła, jeżeli są co najmniej 16-znakowe, litery wielkie, litery małe, a także na przykład znaki specjalne czy cyfry, to hasło złożone takie z co najmniej tych 16 znaków może być już niezmieniane. Z hasłem jest oczywiście też taka zasada, że jedna osoba, jeden profil, jedno hasło, czyli nie podajemy sobie haseł, no i przede wszystkim nie używamy tych najprostszych. Najgorsze hasła 2024 roku to hasła przede wszystkim takie jak 1, 2, 3, 4, 5, 6, czy password, czy najlepsze, moje ulubione, to 1, 2, 3. I to są hasła, które jeszcze ludzie stosują, to są hasła, które po niecałej sekundzie można przełamać. Jeżeli chodzi w ogóle o sprawdzanie haseł, to najlepiej to zrobić na przykład na stronie nordpass.com i wpisać hasło, które się ma, żeby podało, czy w ogóle nasze hasło jest silne i czy rzeczywiście nadaje się do tego, by mogło chronić nasze dane, nie tylko osobowe, ale wszelkiego rodzaju również i inne.
5: Na pewno by nie dawać jednego hasła wszędzie, bo jeżeli stracimy jedno hasło, to stracimy na wszystkich portalach po kolei. I też nie zapisywać w takich oczywistych miejscach, gdzie będzie miało dostęp więcej osób niż tylko ja. Czyli na przykład jak gdzieś pracujemy, żeby nie zapisywać na karteczkach i nie przyklejać na komputer, bo wystarczy, że ktokolwiek przyjdzie i od razu będzie miał dostęp do tego hasła.
6: Na przykład te dwuskładnikowe hasła, korzysta pani z czegoś takiego?
5: Tak, na jakichś takich większych portalach tak.
4: Niestety nawet silne hasło może zostać złamane czy wpaść w niepowołane ręce i dlatego z pomocą przychodzi usługa tego uwierzytelniania dwuskładnikowego, czyli że po prostu dostajemy komunikat na nasz telefon, w którym to my potwierdzamy bądź nie informację, że ktoś próbuje wejść na naszą stronę. To jest na pewno zwiększone bezpieczeństwo naszych danych. A Światowy Dzień Hasła jest obchodzony od maja 2013 roku i przypominał o tym Marcin Mazewski.

Tak się już składa, że początek maja to zablokowane ulice, bo Białystok staje się stolicą biegową Polski. Jeżeli mają Państwo w najbliższy weekend komunie, ważne uroczystości rodzinne, to ostrzegamy, trzeba wziąć to pod uwagę. PKO Białystok Półmaraton to nie tylko rywalizacja, ale także promocja aktywnego stylu życia, integracja i świetna okazja do pokazania uroków miasta. Trasa prowadzi jednak przez najważniejsze ulice Białegostoku i to pozwala uczestnikom poczuć wyjątkową atmosferę, a kierowcom nie pozwala przejechać autem przez miasto. Przypominamy, żeby nie było, że nikt nie wiedział. Wiadomości już niebawem u nas, a w nich jeszcze jeden temat wzbudzający emocje to pieniądze naszych włodarzy.

0: Reklama.
1: Chyba zacznę inwestować w złoto.
2: Ale dlaczego w złoto?
1: Bo dziś, gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, warto mieć coś, co otrzyma wartość. A sztabkę kupisz już od około 200 zł. Więc to inwestycja dla każdego.
2: A gdzie kupić złoto? W Białymstoku?
1: W Tavex. Już wkrótce otwierają salon w Galerii Białej. A dodatkowo możesz wymienić u nich walutę na swoją podróż do Maroka. Sprawdź ofertę na tavex.pl.
3: Skibiccy, szkółka drzew, krzewów owocowych i ozdobnych. Hurt Detal.

0: pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
1: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Zielono i smacznie. Jarmark na targowisku miejskim Kawaleryjska. Od 30 do 31 maja od 8. Szeroki asortyment, sprawdzeni wystawcy, wyjątkowa atmosfera. A od 10 moc atrakcji dla najmłodszych. Na jarmark zaprasza prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
3: To była reklama.
4: Róża i Gizela dzisiaj świętują, a my zaczynamy nasz poranny maraton biegu do szkoły czy pracy. Zatrzymajmy się jednak na chwilę, bo są wiadomości o 7. Adam Klimiuk.
5: W związku z wykryciem wścieklizny środki ostrożności wprowadzono w części Białegostoku i okolicznych miejscowościach. Manewry wojskowe w pobliżu polsko-litewskiej granicy obserwowali prezydenci Karol Nawrocki i Gitanas Nausieda. W tych wiadomościach zajrzymy też do portfeli wiceprezydentów Białegostoku. Opublikowano właśnie ich oświadczenia majątkowe. Tylko na smyczy, a koty muszą zostać w domu. Jest rozporządzenie powiatowego lekarza weterynarii w Białymstoku dotyczące zwalczania wścieklizny. Dokument określa, gdzie i jakie obowiązują ograniczenia dla właścicieli zwierząt w powiecie. Szczegóły zna Hanna Kość.
6: Za obszary zagrożone wścieklizną uznano Las Solnicki, Stawy Dojlickie oraz sporo osiedli w Białymstoku. To Dojlidy, Dojlidy Górne, Dojlidy Kolonia, Zagórki, Pieczurki, Skorupy, Bojary, Piasta, Mickiewicza, Piaski, Kawaleryjskie i Nowe Miasto. Do tego dochodzą miejscowości w gminie Juchnowiec Kościelny, takie jak Kleosin, Ignatki Osiedle, Śródlesie, Olmonty, Izabelin i Stanisławowo. Te miejsca są też oznaczone tablicami ostrzegawczymi. W praktyce oznacza to, że psy muszą być trzymane na smyczy albo na ogrodzonym, zamkniętym terenie, a koty trzeba trzymać w domu. Wszystkie koty starsze niż 3 miesiące muszą też być zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Jeśli ktoś ma zwierzęta gospodarskie, to na pastwisku czy wybiegu muszą być pod jego stałym nadzorem. Do tego dochodzą zakazy. Nie można organizować targów, wystaw ani pokazów z udziałem psów czy kotów. Są też ograniczenia w polowaniach. Dopuszczony jest natomiast odstrzał lisów, które zachowują się w nietypowy sposób. Hanna Kość, Polskie Radio Białystok.
5: Wściekliznę stwierdzono u jenota znalezionego przy ulicy Kuronia na białostockich Dojlidach. To pierwszy od 10 lat stwierdzony przypadek tej choroby w województwie podlaskim. A do tematu wrócimy w rozmowie dnia. Gościem porannego programu Polskiego Radia Białystok będzie zastępca podlaskiego wojewódzkiego lekarza weterynarii Katarzyna Arłukowicz-Strankowska. Priorytetem Polski i Litwy jest przeciwdziałanie zagrożeniu ze strony Rosji, oświadczył prezydent Karol Nawrocki. Razem z litewskim prezydentem Gitanasem Nausiedą obserwował ćwiczenia Brave Griffin. W manewrach wzięli też udział polscy żołnierze, a pokaz odbył się w litewskiej miejscowości Kamień w pobliżu polskiej granicy. Relacja Kamila Zalewskiego.
7: Najpierw uderzenie na obiekt przeciwnika przeprowadziły francuskie i rumuńskie myśliwce stacjonujące obecnie na Litwie. Następnie pododdziały artylerii dokonały ataku. Na koniec piechota i pluton zmotoryzowany.
8: Naszym zadaniem było przede wszystkim przećwiczyć przemieszczenie na dużej odległości, współdziałać z siłami sojuszniczymi oraz prowadzić działania ofensywne.
7: Opowiada kapitan Michał, dowódca 2. Kompanii Piechoty Zmotoryzowanej. Pokaz odbył się niedaleko polskiej granicy, na przesmyku suwalskim.
9: Wschodnia flanka NATO stała się teatrem intensywnych ćwiczeń sojuszu, co dowodzi poważnego podejścia zarówno Polski, jak i Litwy do zagrożeń i przygotowania przez sojuszników adekwatnej odpowiedzi na zagrożenie.
7: Powiedział prezydent Karol Nawrocki. W manewrach wzięło udział kilkuset żołnierzy, m.in. z Litwy, Polski, Portugalii, a także Stanów Zjednoczonych. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
5: A że zagrożenie jest realne, świadczą doniesienia z Łotwy. Dziś nad ranem od strony Rosji nadleciało kilka dronów. Jedna z maszyn uderzyła w skład ropy naftowej w mieście położonym 40 km od granicy z Rosją. Według wstępnych informacji łotewskich służb nie doszło do pożaru. który zastępca prezydenta Białegostoku ma największe dochody, który największe oszczędności, a

0: który spłaca długi. Możemy się tego dowiedzieć z opublikowanych właśnie oświadczeń majątkowych, które przeanalizował Ryszard Minko.
1: Jak wynika z opublikowanych oświadczeń majątkowych za 2025 rok, największe dochody wykazał Rafał Rudnicki, największe oszczędności Marek Masalski, a największe długi Tomasz Klim, choć w praktyce nie są wcale takie duże. Jeżeli chodzi o ubiegłoroczne zarobki, to liderem jest Rafał Rudnicki z wykazanym dochodem przekraczającym 350 tysięcy złotych. Przy czym sama pensja zastępcy prezydenta to 292,5 tysiąca, reszta to wynagrodzenie za udział w Radzie Nadzorczej Miejskiej Spółki z Radomia oraz niewielka dieta członka Rady Programowej TVP. Dla porównania zarobki pozostałych zastępców prezydenta są bardzo podobne i nieznacznie przekraczają 261 tysięcy złotych brutto rocznie. Liderem oszczędności okazał się Marek Masalski, który zgromadził prawie 84 tysiące złotych. Z kolei Rafał Rudnicki oszczędził nieco powyżej 69 tysięcy złotych, Tomasz Klim prawie 55 tysięcy, a Eliza Cybulko w rubryce Zasoby pieniężne wpisała 30 tysięcy złotych, czyli dokładnie tyle samo, ile rok wcześniej. Jeżeli chodzi o pożyczki i kredyty, to jedynie Tomasz Klim ma do spłaty jeszcze nieco ponad 5 tysięcy złotych rat za samochód. Pozostali zastępcy prezydenta obecnie nie wykazali żadnych zobowiązań. Ryszard Finko, Polskie Radio Białystok.
0: To wszystko teraz. Kolejne wiadomości o 7.30.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Lexus Gold, grawery i personalizacja biżuterii. Galeria Zielone Wzgórza, lexusgold.pl.
3: Ulubione słowa znajdujemy dzisiaj w prognozie pogody. Przejaśnienia, opady deszczu, no i temperatura nawet do 26 stopni to na południowych krańcach regionu. Jeszcze w dodatku dołączyły się tutaj porywy wiatru do 60 km na godzinę, bo może dmuchnąć. Nocą będzie zaś od 6 do 10 stopni i również popada.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Lexus Gold, grawery i personalizacja biżuterii. Galeria Zielone Wzgórza, lexusgold.pl.
3: A to co najważniejsze w sporcie wybrał i przedstawia Michał Romańczuk.
4: Paris Saint-Germain i Arsenal Londyn. Te dwie drużyny zagrają w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. W drugim półfinale Francuzi zremisowali na wyjeździe z Bayernem Monachium 1-1, ale w dwumeczu wygrali 6-5. O trofeum piłkarze zawalczą 30 maja w Budapeszcie. Tigry Suwałki i rezerwy Jagiellonii Białystok zagrają w finale okręgowego Pucharu Polski. Żółto-czerwoni pokonali w Zembrowie tamtejszą Olimpię 1-0, a Suwalczanie wygrali 3-1 w Wasilkowie z tamtejszym KS-em. Finał odbędzie się 20 maja. W siatkarskiej plus lidze nie rozstrzygnęły się nadal losy Mistrzostwa Polski. W czwartym meczu Warta Zawiercie pokonała na wyjeździe Lech Lublin 3-1. W rywalizacji do trzech zwycięstw jest wynik 2-2. Ostatni piąty mecz siatkarze rozegrają w niedzielę w Zawierciu. Wcześniej poznaliśmy brązowych medalistów tegorocznych rozgrywek. W czwartym meczu Projekt Warszawa pokonał na wyjeździe Resowie Rzeszów 3-0. Tym samym stołeczna drużyna wygrała w całej rywalizacji 3-1. Sezon zasadniczy zakończyli koszykarze Orlen Basket Ligi. Wczoraj rozegrano o jednej porze wszystkie 8 meczów. W najciekawszym starciu Legia Warszawa pokonała podogrywce Kinga Szczecin 88-84 i tym samym do fazy play-off przystąpi z pierwszego miejsca. Drugą pozycję zajął King, a trzecią Śląsk Wrocław. Awans do play-off uzyskało 6 najlepszych drużyn, a ekipy z miejsc 7-10 powalczą o przepustkę w fazie play-in. Z ligi spadła ostatnia w tabeli drużyna Miasto Szkła Krosno. 0 zwycięstw i 3 porażki. Taki bilans w pierwszej rundzie turnieju w Rzymie zanotowali wczoraj polscy tenisiści. Hubert Hurkacz przegrał z Niemcem Janikiem Hanfmanem 7-6, 6-7, 7-2, 6, Magdalena Fręch uległa Filipince Aleksandrze Jali 0-6, 6-3, 4-6, zaś Magdalinet przegrała z Niemką Tatianą Marią 0-6, 3-6. Teraz to wszystko ze sportu, a kolejny serwis po 8.
5: Na dzień dobry, Polskie Radio Białystok.
3: Tu Polskie Radio Białystok, 8 po 7. Obiecałam Michałowi, że pozdrowię bardzo ważną dla niego osobę. Babcia Marysia w Zaściankach zawsze słucha naszego radia, dumna z Michała. My też jesteśmy, wspaniały chłopak, więc może jak nie będzie mieć dyżuru w sporcie, zrobimy pani jakieś pyszne placuszki na śniadanie. A my też przy okazji byśmy wpadli razem ze Zdzisławem Wasilewskim, bo człowiek zawsze bywa głodny.

Znamy jego filmy i zachwycamy się umiejętnością empatycznego i mądrego patrzenia na świat. Biolog i popularyzator nauki David Attenborough kończy jutro 100 lat. W Royal Albert Hall w Londynie będzie wielka uroczystość. No a dzisiaj, w przeddzień urodzin biologa, jego miłośnicy zgromadzą się na Trafalgar Square w Londynie i tam razem odśpiewają 200 lat. A także zabrzmią utwory związane z przyrodą, w tym filmy Król Lew, taki znany motyw, doskonale Państwo pewnie. A uczestnicy obiecali być przebrani za zwierzęta albo za samego Attenborougha. My też wysyłamy ciepłe słowa. Pewnie pan David nawet nie wie, gdzie leży Podlasie, a szkoda, bo myślę, że gdyby tu przyjechał, to by się naprawdę zachwycił. Polskie Radio Białystok, 16 po 7.

0: Reklama. Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Motozbyt. Twój autoryzowany partner Dacia w Białymstoku. Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Postaw na doświadczenie i firmę lokalną.
2: Siedem dni. Jedna decyzja. Zero odwrotu. Teatr dramatyczny w Białymstoku zaprasza na spektakl Trup. To komedia, w której wszystko da się sprzedać. Nawet życie. Chodź do teatru, zobacz, zagłosuj. Pamiętaj. Jeśli oglądasz, jesteś współwinny. Bilety na dramatyczny.pl.
3: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych numer 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood SA. Zadzwoń 85 653 24 55.
4: Jestem Karolinka i w pewnym tajemniczym muzeum odkryłam, że kolory potrafią mówić, a bystrzaki podpowiadać. W maju spotkamy się w sali koncertowej przy Podleśnej.
5: Czerwone, zielone i żółte to musical, w którym decyzje naprawdę mają znaczenie. I uwaga, tutaj widownia czasem wie więcej niż bohaterowie.
4: Zapraszamy!
5: Szczegóły na stronie Opery i Filharmonii Podlaskiej w zakładce Edukacja.
6: Patronat medialny Polskie Radio Białystok.
7: 3, 17, 41...
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11...
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: To była reklama.

W dzisiejszej prasie czytamy o tym, że jest niedobór kierowców autobusów i to coraz bardziej odczuwalne. To pisze dzisiejsza Wyborcza. Dziennik ocenia, że w 2023 w Europie brakowało 105 tysięcy kierowców autobusów i autokarów, a jeżeli nic się nie zmieni, to luka wzrośnie do prawie 300 tysięcy już za 2 lata. Deficyt kierowców autobusów pewnie związany jest z wynagrodzeniem, bo mediana miesięcznego wynagrodzenia kierowcy to 7 tysięcy złotych brutto. Połowa pracowników zarabia między 5900 a 8200, podaje gazeta.

0: Autopromocja.
1: Cześć. Z tej strony Patryk Ołdziejewski. W niedzielę 10 maja o 18:05 gram koncert w studiu Rembrandt Polskiego Radia Białystok. Do usłyszenia na antenie i w mediach społecznościowych. Prościej się nie da. Sprawdź.
0: Autopromocja.
2: Jest już punktualnie 7:30. Posłuchajmy, co się dzieje. Wiadomości wybiera i przedstawia Adam Klimiuk.
3: Kolejnych nielegalnych migrantów i przewożących ich tzw. kurierów zatrzymała Straż Graniczna i Terytorialsi w pobliżu polsko-litewskiej granicy. Służby zatrzymały 4 samochody, którymi Ukraińcy przewozili łącznie 25 cudzoziemców. Do zatrzymań doszło w okolicach Sejn, Rutki Tartak i Augustowa. Wszyscy nielegalni migranci będą zawróceni na Litwę, natomiast zatrzymanym obywatelom Ukrainy za organizowanie nielegalnego przekroczenia granicy grozi do 8 lat więzienia. Strażacy wznowili rano intensywne działania gaśnicze w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożarem jest tam objętych około 500 hektarów lasów. Akcje mają wznowić samoloty i śmigłowce. Na miejscu pracuje około 500 strażaków z województw lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego i wielkopolskiego. Walka z pożarem trwa już 3 dzień. 2 młode żubry żyjące w rezerwacie pokazowym w Białowieży czekają na imiona. Zwierzęta, jałówka i byczek, przyszły na świat pod koniec ubiegłego roku i tradycją jest, że imiona wybierają internauci. Do 10 maja swoje propozycje można wpisywać w linku podanym na stronie internetowej Białowieskiego Parku Narodowego. Imię musi zaczynać się od liter PO, ponieważ żubry urodzone w zagrodach na obszarze polskiej części Puszczy Białowieskiej powinny nosić imię rozpoczynające się od pierwszych liter naszego kraju. To były wiadomości Polskiego Radia Białystok.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Biuro Podróży Mam Was Travel, oferujące wakacje w Hiszpanii, Grecji, Francji i Włoszech. www.mamwastravel.com.
2: A nas ciekawi pogoda, jaka będzie, co w dzisiejszym dniu, rzecz jasna, się zdarzy. O tym wszystkim mówi pani Dorota Pacocha.
5: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Temperatura stopniowo rośnie. Już w tym momencie na północy regionu 8 stopni, 16 stopni na południu, więc o stopień temperatura już podskoczyła od godziny, odkąd się słyszeliśmy ostatnio. W Białymstoku w tym momencie 15 stopni Celsjusza, więc od samego poranka w Białymstoku już temperatura wzrosła o 5 stopni. Nad ranem było 10 jedynie. Nadal 988 hektopaskali na barometrach, no i sporo chmur jeszcze nad Państwa głowami. Strefa opadów i strefa burz, która dominowała godzinę temu na północy, północnym wschodzie regionu, już stopniowo przemieszcza się poza obszar Polski, ale dzisiaj to nie koniec opadów i burz. Prognozowane są one głównie we wschodniej połowie regionu. Będą to raczej słabsze zjawiska z porywami wiatru do około 60 km na godzinę i z opadami do 10-15 litrów na metr kwadratowy, aczkolwiek należy pamiętać, że każda burza może być groźna, a opady co prawda nam się przydadzą, jak wiadomo, bo mamy dosyć spore niedobory, natomiast ziemia jest wyschnięta, więc też lokalnie te opady takie nieco intensywniejsze podczas burz także mogą stanowić lokalnie problem. Dzisiaj wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty i będzie wiał głównie z kierunków zachodnich. No i najbliższej nocy niewiele się zmieni, nadal sporo chmur, nadal przelotne opady deszczu, możliwe jeszcze zanikające burze, a nad ranem w piątek od 6 do 10 stopni.
2: Bardzo dziękujemy za szczegółowe informacje o pogodzie, mówiła synoptyk Dorota Pacocha.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Biuro Podróży Mam Was Travel, oferujące wakacje w Hiszpanii, Grecji, Francji i Włoszech. www.mamwastravel.com.
6: Na dzień dobry, Polskie Radio Białystok.

0: Reklama.
1: Chyba zacznę inwestować w złoto.
2: Ale dlaczego w złoto?
1: Bo dziś, gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, warto mieć coś, co otrzyma wartość. A sztabkę kupisz już od około 200 zł, więc to inwestycja dla każdego.
2: A gdzie kupić złoto? W Białymstoku?
1: W Tavex. Już wkrótce otwierają salon w Galerii Białej, a dodatkowo możesz wymienić u nich walutę na swoją podróż do Maroka. Sprawdź ofertę na tavex.pl.
3: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy Cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
4: Już wstała Mruksa, Frygi córka. Obydwie czeka wnet w ogórkach nagroda zasłużona. Dzień minie, noc zapadnie w lesie, powieka sowy się uniesie. Lecz kiedy dzień zabłyśnie złoty, to wszystkie skończą się kłopoty. Jeśli chcecie przeżyć wraz z Amelką przygodę w szepczącym lesie, przyjdźcie do Białostockiego Teatru Lalek na spektakl Amelka, Bóbr i Król na dachu. Zapraszam. Agata Stasiulewicz.
5: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
0: To była reklama.
6: Za 19 minut 8. Uważnym okiem patrzy dzisiaj na świat nasz motoryzacyjny reporter Grzegorz Pilata. Czekając na połączenie, słyszałem, że podśpiewywał sobie. Ciekawa jestem, dlaczego?
7: A dlatego, że nie ma co się smucić. Pewnie niektórzy mają gorzej niż
6: dobra
7: my.
6: Dobra także... opcja.
7: Głowa do góry. Dzisiaj już czwartek, za chwilę piątek i jedziemy z tym, jak to się mówi. Proszę Państwa, gdzie słowo jedziemy? Przy motoradiu jest jak najbardziej adekwatne i zaczynamy od utrudnień niestety. W Łomży, na ulicy Pileckiego, na odcinku między torami a rondem, samochód osobowy uderzył w latarnię. Ta została mocno uszkodzona. Na miejscu są policjanci. Jeden pas ulicy Pileckiego w Łomży jest aktualnie po tej kolizji najprawdopodobniej zajęty, ale nikt nie kieruje tam na miejscu ruchem, a więc mogą być spore utrudnienia. Uważajmy na to. Przypominam, ulica Pileckiego w Łomży i tam utrudnienia. Nie ma więcej innych utrudnień na drogach, czy to krajowych, czy to wojewódzkich w naszym regionie, czy nawet w samym Białymstoku. Na ten moment mamy wszystkie ulice przejezdne, ale mamy kłopoty, jeżeli chodzi o taki poranny szczyt komunikacyjny. Oczywiście zakorkowane są wjazdy do Białegostoku, czy to od strony Bielska Podlaskiego, czy to od strony Kleosina, czy też od strony Supraśla, bądź Augustowa. Tutaj musimy swoje odstać niestety. Ponadto w ścisłym centrum też w niektórych miejscach, na niektórych skrzyżowaniach postoimy trochę dłużej. Jeszcze myślami wracam, proszę Państwa, do tego, co się działo wczoraj, ponieważ wczoraj wieczorem na ulicy Piastowskiej samochód osobowy potrącił 17-latka, który przejeżdżał przez przejście dla pieszych na hulajnodze elektrycznej. 17-latek oczywiście trafił do szpitala i na stronie internetowej radiobialystok.pl pojawił się wczoraj taki bardzo ciekawy artykuł związany z tym, jak bardzo lekarze UDSK Białostockiego przestrzegają właśnie przed takimi wypadkami, do których dochodzi na rowerach czy na hulajnogach elektrycznych. Co się dzieje z młodymi ludźmi, kiedy dochodzi do takiego zdarzenia? Bardzo ciekawy artykuł, serdecznie polecam, bo naprawdę skutki takiego zdarzenia młodego hulajnogisty, nazwijmy to tak, z samochodem osobowym, czy też innym samochodem mogą być absolutnie dramatyczne. No i właśnie do takiego zdarzenia wczoraj doszło. Wracamy do tego, co się dzieje tu i teraz na drogach w naszym regionie. Wszystkie, tak jak wspominałem, krajówki i drogi wojewódzkie są przejezdne i to dobrze i niech to trwa. Przed nami taki dosyć pochmurny dzień z możliwymi opadami deszczu tu i ówdzie. Ja miałem przyjemność jechać w takim deszczu we wtorek, dosyć mocnym, takim nawalnym, bym wręcz powiedział. To nie są łatwe warunki do podróżowania, pamiętajmy o tym. Szybko przechodzimy myślami do tego, co się będzie działo w weekend, bo sobota i niedziela to będzie trudny czas, proszę Państwa, dla kierowców podróżujących po Białymstoku, a to w związku z białostockim półmaratonem i biegami towarzyszącymi. tymi. W sobotę w sumie w biegach dzieci i dorosłych wystartuje kilka tysięcy osób. No i właśnie w sobotę w ciągu dnia będą problemy w ścisłym centrum, m.in. na ulicy Sienkiewicza i Legionowej. Natomiast także w sobotę, tyle że wieczorem, odbędzie się bieg na 5 km i wtedy zablokowanych krótko będzie kilka ulic, przede wszystkim w centrum. Największe utrudnienia będą jednak w niedzielę. O godzinie 10 z ulicy Mickiewicza wystartuje 13 Białystok Półmaraton. Udział w nim weźmie około 5 tysięcy osób, a utrudnienia będą w sumie na kilkudziesięciu, jeżeli dobrze policzyłem, na kilkudziesięciu ulicach. W sumie tak naprawdę to w całym mieście, bo i na Ciołkowskiego, i przy Stadionie Miejskim, i w wielu innych miejscach. Ważne jest, bo to się zdarzało w poprzednich latach, a nie było to takie oczywiste, a teraz już informujemy, że zapewniony będzie absolutnie dojazd do szpitala USK w Białymstoku od strony ulicy Kaczorowskiego. To bardzo ważne. Poza tym w weekend na ulicy Mickiewicza od Elektrycznej do Placu Lussy, a także od placu Jana Pawła II, kierunek od Kościelnej do Placu Lussy, będą zamknięte te dwa odcinki tych dwóch ulic od 9 maja, już od godziny 9 do 10 maja do godziny 16. Kłopoty będą też na placu Branickich. Co do zasady, proszę Państwa, weekend będzie trudny dla kierowców, którzy chcą podróżować po ścisłym centrum Białegostoku, także od razu odradzamy podróżowanie samochodem, szczególnie w centrum miasta. Myślę, że alternatywą dobrą jest właśnie czy spacer, jeżeli będzie dobra pogoda, czy też podróż rowerem, bo to na pewno dzięki temu ominiemy największe utrudnienia. Już wkrótce tak naprawdę, myślę, że może nawet jeszcze dziś, albo najpóźniej jutro na stronie radiobiałystok.pl pojawią się specjalne mapy z ulicami i godzinami, w których te ulice w centrum miasta w najbliższy weekend będą zamknięte. No cóż, to by na razie było tyle. Tak sobie jeszcze myślę o tym wszystkim, co nas czeka. To nie będą łatwe momenty, ale myślę, że jak zwykle damy radę. Miłego dnia.
6: Dziękujemy bardzo, a życzył Państwu i informował Grzegorz Pilat.
8: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

Najważniejsze informacje dostają Państwo w Polskim Radiu Białystok o każdej pełnej i już dokładnie za 9,5 minuty, ale niektóre tematy poszerzamy również w rozmowach dnia, a związane to jest ta dzisiejsza rozmowa z wykryciem ogniska wścieklizny przy Kuronia w Białymstoku. Powiatowy lekarz weterynarii wydał rozporządzenie wprowadzające zasady bezpieczeństwa. Jakie i kto powinien się, no właśnie, jakoś szczególnie do nich zastosować? O tym wszystkim w rozmowie dnia już po 8 w Polskim Radiu Białystok.

A jeśli chodzi o pogodę, powspominajmy polski wiatr. Dokładnie 7 maja 1968 nad Tatrami przeszedł Halny, którego maksymalna prędkość wynosiła 300 km na godzinę. Jeden z geologów wspominał, że gdy wychodził dokonać pomiaru na taras, trzymał się rękami metalowej poręczy i był jeszcze przywiązany linką tatarnicką do kaloryfera. Nie dziwne, bo z okna można było zaobserwować, że wiatr zrobił też trąbę wodną, czyli wyssał część wody z jednego ze stawów na gąsienicowej. Trąba leciała na zachodnią ścianę kościelca i tam się rozprysnęła. A wiatr połamał drzewostan na obszarze 500 hektarów. Tak było w górach. Ale i Podlasia silne wichury też nie omijały. A czy dzisiaj dmuchnie? Zapytamy o to oczywiście w naszych prognozowych sprawach tuż po 8.

0: Reklama.
1: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
2: Duet w pojedynkę. Wyjątkowy koncert z udziałem tylko jednej artystki. Sopranistka i pianistka Ewa Leszczyńska wykona pieśni Ignacego Jana Paderewskiego, Enrique Granadosa, Pauline Viardot i Cécile Chaminade. Opera i Filharmonia Podlaska zaprasza 9 maja do sali koncertowej Przepodleśnej.
3: Patronat medialny Polskie Radio Białystok.
4: Wyobraź sobie poranek nad jeziorem. Śmiech na pomoście, pierwsze ujęcie przed kamerą i piosenkę, która zaczyna żyć własnym życiem.
5: W malowniczych kuklach na Suwalszczyźnie łączymy musicalową energię z kajakową przygodą i prawdziwą produkcją teledysku.
6: To będzie obóz pełen muzyki, tańca i aktorstwa. Jeśli chcesz przeżyć coś naprawdę wyjątkowego i poznać nowych przyjaciół, czekamy na Ciebie.
5: Szczegółowe informacje i zapisy na Facebooku Białostockiej Akademii Musicalowej.
6: Wiosła w dłoń, kamera, start!

0: ośmiu premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
1: Toyota Autopark Białystok, ulica Elewatorska 60. Zapraszamy!
2: To była reklama.
3: Długi dzień przed nami, zachód słońca po 20, na razie 8. Posłuchajmy, co ważnego przygotował dla nas Adam Klimiuk.
4: Narkotyki warte 2 miliony złotych ujawnili przy polsko-litewskiej granicy funkcjonariusze podlaskiej skarbówki. Zapadł wyrok w głośnej sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Od języka angielskiego maturzyści rozpoczynają egzaminy na poziomie rozszerzonym. Podlaska Krajowa Administracja Skarbowa przejęła niemal 40 kg marihuany. Narkotyki były ukryte w naczepie ciężarówki zatrzymanej do kontroli w Budzisku przy polsko-litewskiej granicy. Ciężarówka jechała z Hiszpanii, mówi oficer prasowy podlaskiej KAS, komisarz Maciej Czarnecki.
5: Autem kierował obywatel Łotwy. Samochód został prześwietlony i poddany szczegółowej kontroli. W naczepie, pomiędzy deklarowanym ładunkiem wina, mundurowi znaleźli pakiety zawierające niemal 40 kg marihuany. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków to prawie 2 miliony złotych.
4: Kierowca usłyszał zarzut przewożenia znacznych ilości narkotyków, trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące, a grozi mu do 20 lat więzienia. 25 lat więzienia dla ojczyma i 16 lat dla matki 8-letniego Kamilka. To wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie w procesie opiekunów maltretowanego dziecka. W marcu 2023 roku Kamil był bity, polewany gorącą wodą, miał poparzone 25% ciała, zmarł po miesiącu w szpitalu. Wyrok sądu w Częstochowie to najprawdopodobniej nie koniec sądowej batalii w sprawie opiekunów Kamilka. O tym Mariusz Pieśniewski.
6: Dawid B. został uznany za winnego znęcania się nad małoletnim ze szczególnym okrucieństwem. Sąd przypomniał, że oskarżony działał w warunkach recydywy. Wyrok obejmuje także znęcanie się nad całą szóstką dzieci, które były pod jego opieką, także dwukrotne doprowadzenie małoletniej do innej czynności seksualnej. Sędzia Marek Garlik podkreślił, że skazany od kilku lat znęcał się nad dzieckiem.
7: Poniżał go, nakazując spać mu na podłodze, bił rękoma po całym ciele, rzucał o podłogę i meble, kopał po ciele i po głowie. Przy czym w dniu 29 marca 2023 w Częstochowie, działając z zamiarem bezpośrednim, poprzez zastosowanie przemocy fizycznej, polegającej na przytrzymywaniu siłą pokrzywdzonego w kabinie prysznicowej i polewaniu prysznicem wrzącą wodą, uderzanie prysznicem pięściami po całym ciele, a następnie rzucenie pokrzywdzonego na rozżarzony piec węglowy, spowodowało u Kamila Mrozka ciężkie obrażenie ciała.
6: Matka dziecka Magdalena B. została skazana na łącznie 16 lat więzienia za pomoc mężowi przez pozostawienie dziecka w bezpośrednim zagrożeniu życia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
4: Język polski, matematyka i język obcy. Za maturzystami 3 dni obowiązkowych egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym. Dziś początek egzaminów na poziomie rozszerzonym. Wczoraj maturzyści zdawali egzamin pisemny z języka obcego, nowożytnego. Zdecydowana większość wybrała angielski i jak mówią tegoroczni absolwenci Technikum Budowlano-Geodezyjnego w Białymstoku, nie było problemów.
8: Jeden z prostszych arkuszy w ogóle na przestrzeni ostatnich lat. Zasób słownictwa był bardzo podstawowy. Nie było słówek jakichś takich bardzo wymyślnych. Zdania też były złożone prosto, słuchanie nie było takie wymyślne. Napisane był mail do koleżanki, że odwiedza się miejsce, w którym się dawno nie było, co się zmieniło i poleca się to miejsce. Wiadomo, słuchanie na początku, no i później praca z tekstem, dopasowanie nagłówków, dopasowanie zdań i trochę gramatyki.
9: Gramatyka trochę może sprawiła problem, ale wynik będzie satysfakcjonujący.
10: Słuchanie było proste, czytanie też było bardzo przyjemne, o wiele łatwiejsze niż egzaminy próbne. No myślę, że będzie fajny wynik.
11: Uważam, że arkusz był bardzo prosty. Tak samo jak w szkole, tak samo na egzamin maturalny. Nawet w domu do tego nie usiadłem.
4: Dziś nieco trudniejsze zadanie, bo od angielskiego rozpoczynają się egzaminy na poziomie rozszerzonym. Początek 3-godzinnego egzaminu o 9:00. Przed maturzystami jeszcze egzaminy ustne z języka polskiego i obcego nowożytnego, a wyniki będą znane 8 lipca. To były wiadomości Polskiego Radia Białystok.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Lexus Gold. Grawery i personalizacja biżuterii. Galeria Zielone Wzgórza. LexusGold.pl.
3: Nasz wierny słuchacz, pan Maciej, zmierzył właśnie temperaturę i mówi, że jest prawie 17 stopni. Przed nami ciepło.

0: Dzień od jutra chłodno i deszczowe, ale zdążył już zasiać łąkę kwietną, więc to bardzo dobrze. Ja też wczoraj skosiłam trawę z nadzieją, że popada i że nie będzie wysychać, więc trzymamy kciuki za deszcze. No a jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to i przelotne opady, i możliwe burze, zwłaszcza na wschodzie, w centrum i na południu regionu. Silniejsze porywy wiatru, nawet do 60 km na godzinę, zwłaszcza wieczorem. Temperatura od 13 na północy do 25 na południu regionu, nocą od 6 do 10 stopni, a ciśnienie spada.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Lexus Gold, grawery i personalizacja biżuterii. Galeria Zielone Wzgórza, lexusgold.pl.
0: Coś wyjątkowego dla kibiców, czyli nasz serwis sportowy, przedstawia Michał Romańczuk.
2: Paris Saint-Germain zremisowało z Bayernem Monachium 1-1 w rewanżowym meczu półfinałowym piłkarskiej Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu drużyna z Francji wygrała 5-4, więc to ona awansowała do finału. W nim 30 maja zagra z Arsenalem Londyn. Finalistów poznaliśmy też na poziomie okręgowego Pucharu Polski. To drużyny Jagiellonii 2 Białystok i Wigier Suwałki. W półfinałach żółto-czerwoni pokonali Olimpię Zamrów 1-0, a Suwalczanie wygrali z KS-em Wasilków 3-1. Ostatni piąty mecz zadecyduje o losach Mistrzostwa Polski w siatkówce. W czwartym starciu Warta Zawiercie pokonała na wyjeździe Lug Lublin 3-1 i w rywalizacji do trzech zwycięstw jest wynik 2-2. Ostatni mecz odbędzie się w niedzielę w Zawierciu. Wcześniej poznaliśmy brązowych medalistów Plus Ligi. Projekt Warszawa pokonał na wyjeździe Resowie Rzeszów 3-0 i tym samym wygrał w całej rywalizacji 3-1. Nieudany dzień podczas turnieju w Rzymie zanotowali polscy tenisiści. W stolicy Włoch zaprezentowała się trójka biało-czerwonych i wszyscy przegrali swoje mecze. Hubert Hurkacz przegrał z Niemcem Janikiem Hanfmanem 7-6, 6-7, 2-6. Magdalena Fręch uległa Filipince Aleksandrze Jali 0-6, 6-3, 4-6. Zaś Magdalinet przegrała z Niemką Tatianą Marią 0-6, 3-6. Belgijka Lotte Kopecki wygrała czwarty etap wyścigu Vuelta Espania. Najlepsza z Polek Agnieszka Skalniak-Sójka zajęła 9 miejsce. Zwyciężczyni etapu objęła także prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Najlepsza z Polek Katarzyna Niewiadoma jest w niej 11. Coraz bliżej awansu do półfinału NBA są koszykarze New York Knicks. Bez większego udziału Jeremiego Sochana pokonali Filadelfię 108-102 i prowadzą w rywalizacji 2-0. Polak przebywał na parkiecie niecałą minutę i nie zdobył punktów. W drugim meczu koszykarze San Antonio Spurs pokonali Minnesota Timberwolves 133-95 i wyrównali stan rywalizacji na 1-1. Zespoły grają do 4 zwycięstw. Teraz to wszystko ze sportu w Polskim Radiu Białystok.
3: Na dzień dobry, Polskie Radio Białystok.
0: Dorota Sokołowska, Zdzisław Wasilewski za konsoletą. Witamy Państwa pięknie, jest 7 po 8. Specjalne środki ostrożności wprowadzono w części Białegostoku i w okolicach w związku z wykryciem wścieklizny u dzikiego zwierzęcia. Przez ostatnią dekadę Podlaskie było wolne od tej choroby. Znalezienie chorego jenota w Białymstoku spotkało się z szybką i zdecydowaną reakcją służb weterynaryjnych. Czy to jedyne ognisko i czy mieszkańcy Białegostoku i okolic mają powody do obaw? O tym już za chwilę porozmawiamy w rozmowie dnia.

0: Jest już 10 po 8. Łączymy się ze studiem S3, gdzie jest nasz gość.
1: Rozmowa dnia.
2: Tablice ostrzegawcze o zagrożeniu wścieklizną pojawiły się na białostockich osiedlach. Dojlidy, Zagórki, Pieczórki, Skorupy, Bojary, Piasta, Mickiewicza, Piaski, Kawaleryjskie czy Nowe Miasto, także w okolicznych miejscowościach w gminie Juchnowiec Kościelny. Czy jest się czego bać? O tym w rozmowie dnia. Przed mikrofonem Renata Reda, a gościem Polskiego Radia Białystok jest zastępca podlaskiego lekarza weterynarii Katarzyna Arłukowicz-Strankowska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Dlaczego tak duży obszar uznano za zagrożony wścieklizną? I czy duży?
3: Właśnie, czy duży? Obszar jest wynikiem analizy przeprowadzonej przez powiatowego lekarza weterynarii w Białymstoku, który to właśnie rozporządzenie wydał i zarządził taki obszar. Wynika on przede wszystkim z tego, że rezerwuarem wirusa wścieklizny są dzikie zwierzęta, które no, mogą się rozprzestrzeniać na większym obszarze niż zwierzęta domowe. Dlatego też powiatowy lekarz uznał, że te obszary, te rejony Białegostoku powinny być poddane szczególnemu nadzorowi.
2: To znaczy, co to oznacza dla mieszkańców i ich zwierząt?
3: I ich zwierząt, dokładnie. Dla mieszkańców i ich zwierząt oznacza to, że psy i koty powinny być pod kontrolą. Psy powinny być wyprowadzane na uwięzi bądź przetrzymywane w zamkniętych kojcach na terenie własnych posesji. Koty natomiast powinny być bezwzględnie utrzymywane w zamknięciu. Na tym terenie obowiązuje zakaz organizowania wystaw, pokazów, konkursów z udziałem zwierząt wrażliwych, czyli głównie tu chodzi o psy i koty. Na tym terenie my będziemy prowadzić działania polegające na intensywnym monitoringu obecności wirusa w środowisku. No i dodatkowo, co jest tutaj uważam kluczowe, na terenie, ale to już całego Białegostoku oraz gminy Juchnowiec, powiatowy lekarz nakazał szczepienia kotów obowiązkowe przeciwko wścieklizni.
2: A jeżeli ktoś zaniedbał to, czyli w tej chwili powinien to zrobić?
3: Wcześniej, przed ukazaniem się tego rozporządzenia, które 2 dni temu się ukazało, takiego obowiązku nie było szczepienia kotów, więc teraz należy koty poddać szczepieniom przeciwko wścieklizni. Wszystkie koty, które ukończyły 3 miesiące życia, powinny zostać zaszczepione przez lekarza weterynarii.
2: A dlaczego trzymanie kotów w zamknięciu i wyprowadzanie psów na smyczy jest teraz tak kluczowe?
3: Tak kluczowe jest dlatego, że możemy podejrzewać, że w środowisku znajduje się jeszcze wirus. Mamy przypadek tego jednego jenota, natomiast nie mamy gwarancji, że było to jedyne chore zwierzę.
2: Dzikie zwierzęta ze wścieklizną tracą naturalny lęk przed człowiekiem i podchodzą blisko zabudowań. Jakie konkretnie zachowanie u lisa, jenota czy nawet bezpańskiego psa powinny wzbudzić naszą czujność, a kiedy po prostu nie ma powodów do obaw?
3: Może odpowiem troszkę inaczej. My powinniśmy przede wszystkim unikać kontaktów z dzikimi zwierzętami. Nie powinniśmy do tych zwierząt podchodzić, dotykać ich, starać się głaskać, przywoływać ich do siebie, wabić, dokarmiać. Zwierzęta dzikie powinny zostać dzikie i my nie powinniśmy wchodzić im w drogę. Zdrowe zwierzęta w drogę nam też wchodzić nie będą. Natomiast jeśli zwierzę dzikie będzie wykazywało objawy nienaturalnej agresji, niczym niesprowokowane, jeżeli to zwierzę będzie się do nas zbliżało, to już nie jest normalne. Zwierzę chore na wściekliznę może wykazywać cały szereg objawów, począwszy od objawów neurologicznych, takich jak drgawki, zaburzenia chodu, ślinienie, opadnięcie żuchwy, jakaś nadmierna wokalizacja, ale może też zupełnie spokojnie się zachowywać. Ono może być w okresie porażenia i po prostu spokojnie leżeć i nie zdradzać żadnych objawów. Także unikajmy kontaktu z dzikimi zwierzętami.
2: Kilka dni temu w mediach społecznościowych pojawił się filmik o biegnącym przez rynek kościuszki w Białymstoku wychudzonym lisie ze zdobyczą w pysku. Czy takie widoki powinny niepokoić, bo coraz więcej lisów w mieście?
3: Proszę Państwa, nie rozpatrujmy tego w kategoriach niepokoju przede wszystkim, tak? My musimy zachować zdrowy rozsądek i oto apel do Państwa. Tak jak powiedziałam wcześniej, zwierzęta dzikie były, są i będą. Będą one mieszkały w okolicach siedzib ludzkich. My często jesteśmy sami winni temu, ponieważ wabimy te zwierzęta, tak? Zwierzęta przychodzą do miast, dlatego że mają tu bogatą bazę pokarmową. Niezabezpieczone śmietniki, celowe dokarmianie, co najgorsze, celowo dokarmiając dzikie zwierzęta, robimy im wielką krzywdę, więc apel do Państwa, proszę nie dokarmiać zwierząt, zabezpieczajcie Państwo śmietniki na swoich posesjach, bo to jest często też żerowisko dzikich zwierząt, przychodzą lisy, nie tylko lisy, bo też i dziki przychodzą tak do miasta właśnie w poszukiwaniu jedzenia.
2: A jeżeli zobaczymy lisa nawet w centrum miasta, nie płoszmy go, nie
3: panikujmy, nie zaczepiajmy.
2: Nie róbmy obławy.
3: Nie róbmy obławy. Jeżeli będą te zwierzęta wykazywały jakieś niepokojące objawy, tak jak już wspomniałam wcześniej, powiadomimy służby, tak? Straż Miejską, powiatowego lekarza weterynarii w Białymstoku. Fachowcy się tym zajmą.
2: Przypadek przy ulicy Kuronia to pierwszy przypadek wścieklizny w całym województwie podlaskim od 10 lat. Skąd ten wirus nagle wziął się w środku miasta?
3: Skąd się wziął w środku miasta? My prowadzimy dochodzenie epidemiologiczne dotyczące przemieszczania wirusa wścieklizny na terenie województwa. My monitorujemy tak naprawdę, to nie jest tak, że inspekcja działa tylko w momencie, kiedy występuje wścieklizna. My działamy cały czas, prowadzimy monitoring nieustanny obecności wirusa w środowisku, więc pobieramy próbki zarówno od lisów, jak i od zwierząt padłych znalezionych, więc będziemy cały czas prowadzili dochodzenie. Być może uda nam się ustalić drogę przemieszczania wirusa konkretnie do
2: Na Białorusi. Razie jest to jedyny przypadek. Tak. A jak wirus się przemieszcza?
3: Rezerwuarem wirusa wścieklizny w Europie, w Polsce są zwierzęta dzikie. On wędruje z dzikimi zwierzętami. Tutaj głównym, podstawowym rezerwuarem jest lis rudy. I to u lisa rudego ten wirus się zadomowił, jeśli mogę tak się wyrazić, i wraz z nim się przemieszcza. Jeżeli chodzi o nasze województwo, tutaj powodów do paniki nie ma. Nasze województwo jest objęte szczepieniami lisów przeciwko wściekliźnie od ponad 20 lat. Dwie akcje, wiosenna, jesienna. Populacja lisa rudego, ale także jenota, ponieważ ta szczepionka jest dedykowana również jenotom, jest uodporniona. Oczywiście nie w 100%, bo to jest niemożliwe w przypadku szczepień doustnych, natomiast duża część populacji tych zwierząt jest uodporniona przeciwko wściekliźnie, więc nie ma mowy tutaj na terenie naszego województwa o jakimś szerzeniu epidemicznym wirusa.
2: Wygląda na to, że te szczepionki rzucane w lasach są bardzo skuteczne, skoro to jest pierwszy przypadek w ciągu po 10 latach. Załóżmy, że dojdzie do tego, że kogoś z nas ugryzie lub podrapie nieznane zwierzę. Co musimy zrobić natychmiast? Jeszcze zanim trafimy do lekarza.
3: Natychmiast miejsce zranienia, skaleczenia należy poddać obfitemu przemywaniu wodą z mydłem. Obficie przemyć, zdezynfekować i udać się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. On zdecyduje o dalszym postępowaniu.
2: A co dzieje się ze zwierzęciem, które kogoś ugryzło? Bo słyszy się o 15-dniowej obserwacji. Jak to wygląda w praktyce?
3: W praktyce wygląda to tak, że po takim kontakcie nieszczęśliwym, feralnym ze zwierzęciem należy zgłosić się do lekarza. Powiadamiana jest inspekcja sanitarna, inspekcja weterynaryjna. Powiatowy lekarz decyduje o obserwacji takiego psa 15-dniowej. Przeprowadzona ta obserwacja jest przez lekarza weterynarii wolnej praktyki. Po 15 dniach możemy wykluczyć albo potwierdzić, tak, to, czy zwierzę było chore, czy nie.
2: Wścieklizna to choroba śmiertelna, ale dzięki szczepieniom i naszej ostrożności w 100% możemy jej zapobiec. A między innymi o tym mówiła zastępca podlaskiego wojewódzkiego lekarza weterynarii Katarzyna Arłukowicz-Strankowska. Dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
0: Nie ma gwarancji, że są kolejne zarażone wścieklizną zwierzęta, ale trzeba zachować ostrożność. Szczegółowe zasady już za chwilę w tej zapisanej rozmowie na www.radiobiałystok.pl. Przed dzikimi zwierzętami trzeba zabezpieczać śmietniki i nie dokarmiać zwierząt. No i zawsze zawiadamiać służby, a nie samemu polować na zwierzęta. Z takim właśnie apelem zostawiamy Państwa, dziękując bardzo oczywiście gościowi i Renacie Radzie, która z nim, naszym gościem, porozmawiała.

0: Reklama.
1: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy Cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
3: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood S.A. Zadzwoń 85 653 24 55.
4: Halo, halo?
5: Nadajemy do Państwa z tajnego laboratorium.
4: ABSURD.
5: Absurd.
4: Z tej strony dr Mateusz.
5: I dr Urszula.
4: Zapraszamy na dni otwarte w naszym laboratorium.
5: Sobota i niedziela, godzina 19.
4: Wtorek, godzina 12.
5: Białostocki Teatr Lalek.
4: Spektakl Rzadkie Gatunki.
5: Reżyseria Igor Gandra.
6: Załoga, przygotować się do odejścia. Cuły oddaj, żagle staw. Cała naprzód, ku przygodzie!
7: Marian, Marian! Obudź się i zdejmij ten abażur z głowy!
8: Ale miałem sen.
7: Nie wątpię.
8: Piękny sen, który niebawem stanie się realny.
6: Kobieto, zbieraj się, pakuj klapki. W lipcu ruszamy do Augustowa!
9: Co ma pływać, nie utonie. 29. Mistrzostwa Polski w pływaniu na byle czym z Polskim Radiem Białystok w Augustowie. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 13 lipca. Łączna pula nagród 30 tysięcy złotych. Sprawdź na www.pnbc.pl.
0: To była reklama.

Patryk Ołdziejewski wystąpi wraz ze swoimi przyjaciółmi na koncercie w najbliższą niedzielę. Prościej się nie da. To taki projekt muzyczny, za którym stoi były już aktor Teatru Dramatycznego, ale ciągle jeszcze widzimy go na scenie, na przykład Teatru Wierszalin, w Dramatycznym również, w niektórych spektaklach. Pomysłodawca i serce całego przedsięwzięcia. Ciekawa jestem, co wymyślił tym razem. Jeśli mają Państwo ochotę, to mam wejściówki 85 744 2222.

Dzisiaj Światowy Dzień Hasła. Oczywiście hasła to jest powszechna sprawa. Zabezpieczamy swoje konto internetowe, telefon, pocztę, Facebooka. No i oczywiście wszystkie ważne sprawy. Jak to zrobić? Mówimy o tym dzisiaj od rana i wrócimy do tematu za kilka minut.

0: Reklama.
1: Chyba zacznę inwestować w złoto.
2: Ale dlaczego w złoto?
1: Bo dziś, gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, warto mieć coś, co otrzyma wartość. A sztabkę kupisz już od około 200 zł, więc to inwestycja dla każdego.
2: A gdzie kupić złoto? W Białymstoku?
1: W Tawex. Już wkrótce otwierają salon w Galerii Białej, a dodatkowo możesz wymienić u nich walutę na swoją podróż do Maroka. Sprawdź ofertę na tawex.pl.
3: 40 lat odwagi, 9 dni różnorodności. Dni sztuki współczesnej w Białymstoku. Od 16 do 24 maja postaw na radykalną empatię. Zobacz spektakle i performanse, które nie boją się trudnych pytań. Czekają na Ciebie także koncerty, wystawa Silent Disco i wyjątkowe spotkania. Na scenie m.in. Maja Ostaszewska, Bartosz Bielenia, Robert Więckiewicz i Mateusz Janicki. To barometr czasów odbity w sztuce. Poczuj to i bądź częścią doświadczenia. Program bok.białystok.pl. Dni sztuki współczesnej. Tutaj sztuka ma głos.
4: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
0: To była reklama.
5: Jest już za 20 minut 9.
0: Na dzień dobry, na falach technologii.
5: Dla wielu z nas konto w mediach społecznościowych jest tak samo ważne jak bankowe. Chociaż na Facebooku czy Instagramie nie przechowujemy pieniędzy, to na wagę złota. Przede wszystkim dla cyberoszustów są nasze dane i kontakty. I o tym dzisiaj właśnie Marcin Gliński w audycji Na falach technologii.
6: Kiedy cyberprzestępca przejmie nasze konto na jakiejś platformie społecznościowej, może narobić nam wiele problemów. Na przykład opublikować jakieś kompromitujące nas treści. Ale to stwarza także zagrożenie dla naszych bliskich. Mówi ekspertka CERT Polska Klaudia Dobińska.
7: Nasze przejęte konto to dla cyberprzestępców narzędzie do prowadzenia oszustw. Zespół CERT Polska od lat obserwuje, że po przejęciu profilu cyberprzestępcy najczęściej podszywają się pod jego właściciela, wysyłając do jego znajomych prośby o pilne pożyczki, kod do szybkiego przelewu lub linki prowadzące do fałszywych stron logowania, a także publikują treści mające wzbudzać emocje i uwiarygodniać kolejne ataki. Tak przejęte konta mogą również stać się częścią większych operacji dezinformacyjnych. Dlatego tak istotne jest zabezpieczenie kont jeszcze zanim dojdzie do ataku.
6: W jaki sposób cyberprzestępcy przejmują konta w mediach społecznościowych?
7: Wiele przejęć kont zaczyna się od phishingu, fałszywych stron logowania, które wyłudzają nasze dane. Systematycznie opisujemy w mediach społecznościowych CERT Polska oraz na stronie mojecert.pl najnowsze tego typu kampanie obserwowane przez naszych analityków. Świadomość tego typu zagrożeń i ostrożność wobec niespodziewanych linków to pierwsza linia naszej obrony przed sztuczkami cyberprzestępców. Jeśli jednak dojdzie do przejęcia konta, najważniejszym krokiem jest jak najszybsze zgłoszenie sprawy do administracji platformy. W przypadku podejrzenia oszustwa lub phishingu warto też zgłosić fałszywą stronę lub niepokojącą nas wiadomość do CERT Polska. Podejrzane linki i wiadomości e-mail można zgłosić za pomocą formularza na stronie incident.cert.pl lub w aplikacji mObywatel w usłudze Bezpiecznie w sieci. Z kolei podejrzane SMS-y można przesłać na bezpłatny numer 8080. Dzięki temu taka oszukańcza strona może szybciej zostać wpisana na tworzoną przez CERT listę ostrzeżeń, a SMS może posłużyć do stworzenia wzorca, dzięki czemu operatorzy będą mogli je blokować i powstrzymać kampanię cyberprzestępców.
6: Warto zabezpieczyć konta jeszcze przed włamaniem. Najlepiej używać długich i skomplikowanych haseł oraz włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe.
5: Nie klikajmy też bezrefleksyjnie we wszystkie linki, nawet kiedy podsyłają nam je znajomi. I nie zapominajmy o wylogowywaniu się za każdym razem, kiedy korzystamy z mediów społecznościowych na publicznym komputerze, na przykład w pracy czy na uczelni. To podpowiadał nam Marcin Gliński.
0: Na dzień dobry, na falach technologii.

0: Ja nie wiem, jak to się stało. Ja nie wiem, jak to się stało, Miłko, ale mamy dokładnie te same bluzki. Identyczne, proszę Państwa. Krótki rękaw.
1: Bo one się po prostu dobrze noszą.
0: Dobrze noszą.
1: Mamy te bluzki, one tak wyglądają fajnie, takie są pudełeczkowe.
0: Tak jest.
1: My jesteśmy dzisiaj kremowe, czyli generalnie elegancja.
0: I z krótkim rękawem.
1: No bo prawie lato.
0: O, prawie.
1: Ma nadejść ten chłodek, o którym się opowiada, ale my na chłodny czas mamy ciepłe informacje, gorące bułeczki po prostu i oczywiście ciepłą muzykę z takim rytmem, który rozgrzewa trochę.
0: No i ja mogę tylko powiedzieć, że zostaję z Państwem Miłka Malcan, a ja będę jej uważnie słuchać, czasami zaglądać też do niej, tak, do studia, żeby zobaczyć, czy nie przekryła się, bo tutaj czasami
1: tak, ale książeczki, chłodno. Tak, książeczki ale przyjdą, prawda?
0: A dzisiaj będzie, powiem tak, książka będzie dzisiaj, proszę Państwa, taka. Pomyślałam sobie, że zacznę o tej książce opowieść w ten sposób, że są książki, które są jak suplementy, czasami zupełnie niepotrzebne.
1: No to się zrobiło interesująco, proszę zostać z nami.
0: Dorota Sokołowska, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Skibiccy, szkółka drzew, krzewów owocowych i ozdobnych, hurt Detal, trawy, byliny i inne rośliny. Uwaga! Największy wybór w regionie. Niskie ceny. Profesjonalne doradztwo. Sprawdź. Skibiccy, szkółka drzew i krzewów owocowych i ozdobnych. Kuriany 127. Zielono i smacznie. Jarmark na targowisku miejskim Kawaleryjska. Od 30 do 31 maja od 8. Szeroki asortyment, sprawdzeni wystawcy, wyjątkowa atmosfera. A od 10 moc atrakcji dla najmłodszych. Na jarmark zaprasza prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
2: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio. Sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.

0: A cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Maj w Nieteatrze do spotkania z polskimi mistrzami. 9 maja Natalia Lubrano ożywi złote przeboje polskiej piosenki od Osieckiej po Niemena. 15 maja artyści bliscy Wojciechowi Młynarskiemu zapraszają na lekcję polskiego pana Młynarskiego. Wieczór pełen muzyki, pięknego słowa i błyskotliwej satyry oraz wzruszeń. A 23 maja spektakl Herbert prowadził za rękę światło. Na scenie Andrzej Mastalerz, Dariusz Kowalski.

0: Jest 9:00, oto wiadomości Polskiego Radia Białystok i Adam Klimiuk.
1: W związku z wykryciem wścieklizny środki ostrożności wprowadzono w części Białego Stoku i okolicznych miejscowościach. Ponad 120 podejrzanych zatrzymano w czasie akcji wymierzonej w osoby rozpowszechniające pornografię dziecięcą. W 13 miejscowościach podlascy strażacy zaplanowali cykl edukacyjnych spotkań w ramach Akademii Ochrony Ludności. Znaleziony kilka dni temu w Białymstoku chory na wściekliznę Janet to jak dotąd jedyny taki przypadek choroby w regionie, zapewniała w rozmowie dnia zastępca podlaskiego lekarza weterynarii Katarzyna Arłukowicz-Strankowska. Z powodu wykrycia choroby w części Białegostoku i niektórych okolicznych miejscowościach wprowadzono specjalne środki ostrożności. Sytuacja cały czas jest monitorowana. O tym Renata Reda.
2: Jak zapewnia Katarzyna Arłukowicz-Strankowska, nie ma innych przypadków stwierdzenia wścieklizny u zwierząt, ale należy podejrzewać, że ten wirus jest jeszcze w środowisku. Dlatego psy należy wyprowadzać na spacer na smyczy, a koty trzymać w zamknięciu. Dodatkowo w całym Białymstoku i gminie Juchnowiec obowiązkowe jest zaszczepienie wszystkich kotów przeciwko wściekliźnie. Gość Polskiego Radia Białystok podkreśla, że należy unikać kontaktu z dzikimi zwierzętami nie tylko z powodu wykrytego właśnie przypadku wścieklizny. Nie wolno zwierząt przywoływać i dokarmiać. Nie wolno im wchodzić w drogę i wtedy i one będą nas omijać. Natomiast jeśli dzikie zwierzę będzie się do nas zbliżać z objawami agresji lub z drgawkami, ślinieniem, czy nawet będzie leżało osłabione, należy powiadomić odpowiednie służby, Straż Miejską czy powiatowego lekarza weterynarii. Katarzyna Arłukowicz-Strankowska dodaje, że w walce ze wścieklizną skuteczne jest rozrzucanie szczepionek w lasach. W naszym regionie robione jest to od ponad 20 lat dwa razy w roku, wiosną i jesienią. Teraz w związku z tą sytuacją dodatkowo akcja będzie przeprowadzona w drugiej połowie czerwca.
1: Relacjonowała Renata Reda, a cała rozmowa z zastępcą podlaskiego lekarza weterynarii Katarzyną Arłukowicz-Strankowską jest na naszej stronie radiobiałystok.pl. 123 zatrzymanych i przejęcie 330 tysięcy plików z pornografią dziecięcą to efekt akcji Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości pod kryptonimem Hellfire. W akcję zaangażowanych było 500 funkcjonariuszy. O szczegółach Mariusz Pieśniewski.
3: Policjanci znaleźli zdjęcia i nagrania przedstawiające seksualne wykorzystanie osób małoletnich. Część pedofilskich plików była wytworzona przez sztuczną inteligencję. Zatrzymani są w wieku od 19 do 94 lat. Tymczasowo aresztowany został nauczyciel, który miał nagrywać i fotografować uczniów szkoły językowej. Zatrzymany nagrywał dzieci, które uwodził przez internetowy komunikator. Do aresztu trafił też 19-latek, który miał nagrywać pornografię z udziałem swojej małoletniej siostry przyrodni. Dwóch innych zatrzymanych miało nagrywać swoich bliskich za pomocą kamerek zainstalowanych w domowej łazience. Łącznie sądy zgodziły się na tymczasowe aresztowanie 47 podejrzanych. Policja zabezpieczyła mienie podejrzanych o wartości ponad 210 tysięcy złotych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: Podlascy strażacy rozpoczynają cykl edukacyjnych spotkań pod hasłem Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Pierwsze z nich już dziś. Rozpocznie się o 10:00 na placu przed Białostocką Katedrą, mówi komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, starszy brygadier Dariusz Wojtecki.
4: Będzie rozstawionych 5 namiotów tematycznych. Będzie namiot medyczny, będzie namiot, który będzie obrazował, jak wygląda plecak ewakuacyjny, będzie namiot, gdzie będzie pokazane, jak udzielać pierwszej pomocy, jak poruszać się w zadymieniu, jak korzystać z różnych urządzeń elektronicznych. Wszystkie takie niezbędne rzeczy, które są nam potrzebne w sytuacji kryzysowej.
1: Spotkanie w centrum Białegostoku potrwa od 10 do 15. Strażackie pikniki Akademii Ochrony Ludności to element tegorocznych obchodów Dnia Strażaka. Podobne akcje odbędą się także w 13 innych miejscowościach w regionie, m.in. w Łomży, Suwałkach, Augustowie, Grajewie i Mońkach. To były wiadomości Polskiego Radia Białystok.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl. Sponsorem programu jest Zakład Mięsny Cabo, producent wędlin tradycyjnych Biebrzańskie Specjały.
0: Czekają nas dzisiaj przelotne deszcze, szczególnie na wschodzie, w centrum i na południu regionu. Do tego temperatury od 13 stopni, to tak będzie na północy raczej chłodno, ale na południu 25 stopni Celsjusza. Wiatr teraz jeszcze spokojny, będzie momentami porywisty. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągnąć 26 km na godzinę, a ciśnienie będzie spadać.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią.

0: Vision AI. www.huskwarna.pl. Sponsorem programu jest Zakład Mięsny Cabo, producent wędlin tradycyjnych Biebrzańskie Specjały.
1: Polskie Radio Białystok. Najbliżej Ciebie.
2: 9:05. Najbliżej jesteśmy wszystkiego najpoważniejszego i najistotniejszego i najlżejszego także. Lekkie informacje będą. Dobra muzyka oczywiście też będą goście również i będziemy przypominać o takich informacjach, które przedadzą nam się na ten nadchodzący bardzo powoli, ale jednak weekend.

14 minut po 9. Dla niektórych to jest jeszcze moment, w którym się rozkręcają. To ja mam na rozkręcenie takie zadanie specjalne, bo w rezerwacie pokazowym żubrów Białowieży urodziły się dwa żubrzątka. Jest jałówka, jest byczek, no i czekają na swoje imię. Trzeba to imię wymyśleć i na stronie internetowej Białowieskiego Parku Narodowego jest link, pod który można te imiona przesłać. To jest taki konkursik, ale jakże przyjemny, dwa słodziaki. No piękne zdjęcie jest to także na radiobiałystok.pl.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Patryk Ołdziejewski. Chcę Was zaprosić na coś bardzo osobistego. Na koncert, który jest spełnieniem mojego marzenia.
2: Wyrastamy i wracamy, wywracamy, lecz stawiamy.
1: Spotkamy się w studiu Rembrandt Polskiego Radia Białystok w niedzielę 10 maja o 18:05. Możesz być z nami na miejscu. Albo posłuchać transmisji na antenie i w mediach społecznościowych Radia Białystok. A jeśli chcesz zdobyć zaproszenie, warto spróbować. To będzie spotkanie bez dystansu. Do zobaczenia i usłyszenia.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Motozbyt. Twój autoryzowany partner Dacia w Białymstoku. Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Postaw na doświadczenie i firmę lokalną.
5: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Już wstała Mruksa, Frygi córka. Obydwie czeka wnet w ogórkach nagroda zasłużona. Dzień minie, noc zapadnie w lesie, powieka sowy się uniesie. Lecz kiedy dzień zabłyśnie złoty, to wszystkie skończą się kłopoty. Jeśli chcecie przeżyć wraz z Amelką przygodę w szepczącym lesie, przyjdźcie do Białostockiego Teatru Lalek na spektakl Amelka, Bóbr i Król na dachu. Zapraszam, Agata Stasiulewicz.
7: Na zakupy tu lecimy, moco kasy tak lubimy.
8: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
9: Mroczne zakamarki lat 20. ubiegłego wieku, codzienne życie białostoczan oraz wielka polityka. Czy uda się wykryć siatkę szpiegowską działającą na terenie Białegostoku i Wilna? Pełna napięcia podróż w przeszłość w książce Andrzeja Fiedoruka Krwawe tropy. Fragmenty powieści o 5.40, 9.40 i 22.40 w interpretacji Krzysztofa Biddorfa.
3: To była reklama.

To Eminem i Houdini i Abracadabra, a jeżeli chodzi o Abracadabra, to czary by się przydały, żeby no, więcej było wody, ponieważ w Polsce całej, ale także u nas susza ogromna i jakiś czas temu burmistrz Supraśla apelował do mieszkańców gminy, żeby oszczędzać wodę, bo bardzo mocno obniżył się poziom wody w studniach głębinowych. Trochę teraz popada, ale nie czarujmy się, to nie będzie na pewno taki deszcz, który sprawę załatwi. Jeżeli jednak możemy pomóc naturze, zbierajmy deszczówkę, dbajmy o to, żeby ta woda była. No i wiadomo, trzeba myśleć perspektywicznie.

jest trochę tak, że kiedy zbliżają się wakacje, ludzie chętniej sięgają po lżejszą literaturę. Kryminały wtedy się czyta, romanse, rozmaite lekkie książki, które można wziąć pod chmurkę albo gdzieś wsiąść do pociągu byle jakiego albo jakiegoś i sobie poczytać. A jaką książkę my mamy tutaj dla naszych słuchaczy? O tym już za chwilę.

0: Reklama.
1: Handel, strach, nadzieja splatają się w historii, która nie pozwala pozostać obojętnym. Matka, kuraż i jej dzieci Bertolda Brechta z muzyką Paula Dessau to spektakl o wyborach, które mają swoją cenę. Tylko w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku. Chodź do teatru i przekonaj się. Bilety na dramatyczny.pl.
2: Zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka na Horten Arenie. Już 31 maja od 10 do 16 czeka Was dzień pełen emocji i świetnej zabawy. W programie liczne gry, zabawy, konkursy z nagrodami, a także występy artystyczne. Nie zabraknie również strefy sportowej, komputerowej oraz kącika animacyjnego dla najmłodszych. To idealna okazja, by spędzić czas całą rodziną w radosnej atmosferze. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Horten Arenie.
3: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie. Wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
0: To była reklama.
4: Jest 9:40 i teraz będzie właśnie najlepsza pora na poczytanie.
5: Tajemnice hotelu Ritz i zbrodnie lat 20. ubiegłego wieku. Krwawe tropy Andrzeja Fiedoruka, czyli literackie źródło wiedzy o realiach międzywojennego Białegostoku. Fragmenty czyta Krzysztof Bittdorf.
6: Lewicki wyszedł na podwórko, po którym kręciło się już dwóch policjantów. Na widok Lewickiego regulaminowo zasalutowali. Panie, Stefan nie dał im dokończyć. Nakaz macie?
7: Tak jest.
6: Zameldowali jednocześnie. Nadgorliwcy, pewnie niecały rok służby.
7: No to otwieramy, panowie. Weźcie jakiś łom z tego warsztatu w podwórzu.
6: Masłowski wynajmował narożne mieszkanie na parterze budynku. Okna wychodziły na ulicę od szczytu i na podwórze, które na dodatek miało przejście na Słonimską. Jak na Melinę. Lokalizacja idealna, ocenił. Policjanci łomem podważyli drzwi od dołu, wysadzili je z zawiasów i pchali się już do środka.
7: Powoli, panowie, powoli.
6: Daj który latarkę. Nie przekręcając włącznika, wszedł do środka i już wiedział, że coś jest nie tak. Drzwi od środka uszczelnione były podłożonym kocem, a w powietrzu unosił się specyficzny zapach. Zniżył głowę do podłogi i powąchał. Tak, to na pewno resztki eteru. Panowie, ostrożnie. Nie palimy i niczego nie włączać. W kuchni na stole stała litrowa butelka z wódką i trzy koniakówki. Natomiast w sypialni na szerokim łóżku leżały zwłoki recepcjonisty Masłowskiego. Znalazł kilka drobniaków i bilet do kina Apollo na wczoraj, na godzinę 9:45.
7: Panowie, wywietrzyć dokładnie całą chałupę, otworzyć też drzwi wejściowe. Nikogo nie wpuszczać, niczego nie ruszać, jasne? To jest, panie aspirancie.
6: Skrótami przez pokręcone uliczki bojard dotarł na komendę. Najpierw postanowił załatwić najtrudniejszą kwestię. Wizytę u naczelnika. Zapukał w futrynę obitych blachą drzwi.
7: Wejść!
6: Panie naczelniku, mamy truposza. Najprawdopodobniej morderstwo. Trzeba by ekipę dochodzeniową, no i prokuratora. Dziwiański spojrzał na niego spod łba i bez słowa wykręcił numer prokuratury. Znał zatargi swojego podwładnego z tą instytucją.
7: Śledczy też kuledze aspirantowi zakazać?
6: Stefan ponownie zaprezentował swój popisowy numer 1. Minę niewiniątka.
7: Kulego Lewicki, wam dać kilka poważnych spraw. To w pół roku miasto będzie jak panie, bezludna wyspa. Tego Robinsona.
6: Per kulego naczelnik zwracał się do każdego. Ale sposób, w jaki wypowiadał owo tajemnicze kulego, był niczym barometr, wieszczący pogodę bądź gradową burzę. Teraz barometr naczelnika stał na pozycji słonecznie. Już ze swojego gabinetu zadzwonił do mecenasa.
7: Słuchaj, ruszyło się. Jest pierwszy trop, a dokładniej trup. Więcej będę wiedział wieczorem. A, w niektóre sprawy wprowadziłem Zygmunta. Okej, wieczorem będziemy u niego.
6: Nasienkiewicza złapał dorożkę. Zamówił kurs do Ritza. Widocznie kierownik Bittdorf nie znalazł nikogo na zastępstwo, więc osobiście obsługiwał klientów.
7: Panie Bittdorf, Mam z panem do pogadania. O której kończy pan pracę?
8: Kierownik zbladł. Trzęsącymi się rękami przekładał klucze z przegródki do przegródki.
7: No, o 8:00.
8: Albo lepiej zróbmy to teraz.
7: Ma pan kogoś do recepcji na zastępstwo?
8: Jeśli to nie zajmie dużo czasu, to póki co postawię boja.
9: Stefan wziął kierownika pod ramię i poprowadził do jego gabinetu. Tam, nie pytając o pozwolenie, usiadł na jednym krześle. Ten rad niewola stał u drzwi, przystępując z nogi na nogę.
7: Panie Windorf, pana sytuacja nie wygląda najlepiej. Pod pana nosem handlowano narkotykami, to na szeroką skalę i co? Niczego pan nie zauważył?
9: Teraz to biedak trząsł się już jak osika. Stefan postanowił odwrócić sytuację i wprowadzić dobrego policjanta. Posadził biedaka na krześle, a sam przysiadł na krawędzi biurka.
7: No to jak, panie Windorf?
9: Ten pochylił się, objął głowę dłońmi.
7: Ja wiedziałem, ale kiedyś przyszedł taki jeden. Czarniawy. Powiedział, że jak słowo pisnę, to skrzywdzą żonę i córkę. No co miałem robić? Ale pieniędzy nie brałem.
9: Stefan wyciągnął notes.
7: Kto jeszcze rozprowadzał narkotyki oprócz Masłowskiego?
8: Tylko on. I to w poniedziałki, środy i czwartki.
9: A kto dostarczał towar?
8: Nie wiem, chyba ten Czerniawy, bo parę razy widziałem go w hotelu.
7: Chyba niczego od niego więcej nie wyciągnę.
9: Lewicki postanowił kończyć wstępne przesłuchanie.
7: Aha, panie kierowniku, ma pan może jakieś zdjęcie Masłowskiego?
8: Zdjęcie, mówisz pan?
7: Zaraz, niech chwilę pomyślę. Tak, chyba coś mamy. Z okazji otwarcia cukierni była zorganizowana feta i przy recepcji zrobiono zdjęcie właściciela z dyrektorem hotelu. Chyba wtedy pracował Masłowski. Zaraz, momencik.
9: Spod sterty papierów wyjął album i zaczął go przeglądać. Po przerzuceniu kilku stron wyjął z naklejonych ramek zdjęcie i podał Lewickiemu.
8: To ten na drugim planie.
7: Tak, poznaję. Mogę chwilowo zatrzymać zdjęcie?
8: Tak, oczywiście. Panie Spirancie, to co to będzie?
7: Nie wiem. O tym zadecyduje sąd. Na pana korzyść świadczy fakt, że nie brał pan pieniędzy, ale z posadą w Ritzu to raczej się pan pożegnasz.
9: I Stefan zostawił w gabinecie zrozpaczonego pana kierownika. Nawet było mu go trochę szkoda, ale w ten sposób kończy się większość aktów tchórzostwa. Z drugiej strony nie wszyscy rodzą się bohaterami. Wyszedł na rozgrzaną majowym słońcem ulicę. Przy postoju dorożek swój kram rozłożył czyściciel butów. Lewickiego jakby trafił piorun.
8: Buty!
9: Skoczył do pierwszej z brzegu dorożki.
7: Na Kraszewskiego 39.
9: Dopiero widok płucy buta pozwolił mu skojarzyć dwa fakty. Po pierwsze, przy łóżku nie było żadnego obuwia. Ani butów, ani papuci. Dwa, ktoś musiał czegoś szukać i to tak skutecznie, że nawet zdjął skarpetki. Potem w półmroku nie dobrał właściwej pary. Na miejscu nie było już zwłok, które odwieziono do miejskiej kostnicy. Dochodzeniówka też kończyła zbieranie odcisków. Lewicki przetrząsnął całe mieszkanie. Oprócz nocnych pantofli nie było ani jednej pary obuwia. Przy okazji znalazł trochę nieudolnie ukrytej heroiny i 5-litrowy pusty słoik po eterze. Po mieszkaniu, chociaż już wywietrzonym, snuł się dziwny zapaszek, niby perfum. Pracownik dochodzeniówki sprawdzał zawartość łóżka.
7: Patrz, Stefan, niezły dziwak. Buty trzyma pod materacem.
8: Dawaj je natychmiast. Jeśli to takie ważne, to może najpierw zdjęcie.
9: Widząc zainteresowanie aspiranta, oponował śledczy.
7: Tak, oczywiście, zdjęcie koniecznie.
9: Stefan był nieco skonfundowany, że pod wpływem emocji tak się zagalopował. Tyle razy powtarzano mu na kursach, że emocje i uczucia to zguba dla prawidłowo prowadzonego śledztwa.
7: Buty do wora i na komendę.
9: Po godzinie Stefan siedział w służbowym pokoju, a przed nim na biurku stała para eleganckich brązowych pantofli.
7: No to zobaczymy, panie Masłowski, co tam ciekawego schował pan w tych eleganckich bucikach.
9: Zaczął standardowo, od wyjęcia wyściółek. Oprócz reklamowej pieczęci, szewc Roman Samitowski, Białystok, Lipowa 16, nic nie znalazł. Niczego nie znalazł też w noskach.
7: No to zanim nóż pójdzie w ruch, obcasiki,
9: mruknął do siebie. Próbował nożem podważyć jeden obcas, potem drugi. Nic. Spróbował przekręcić w bok. Już pierwszy obrócił się, ukazując zagłębienie, w którym była starannie złożona na kilkanaście razy karteczka z zapisanymi szeregami cyfr. Drugi obcas zawierał podobną skrytkę, ale ta była pusta.
5: Był to fragment powieści Andrzeja Fiedoruka Krwawe tropy w interpretacji Krzysztofa Bittdorfa.
0: Polskie Radio Białystok. Najbliżej Ciebie.

gdzie tamten przepadł świat. Dlaczego dzisiaj, właśnie dziś spotkałem ciebie, przecież dziś już nas nie łączy nic. Pamiętam, jak pragnąłem spotkać ciebie gdzieś,

No i podali się dawna dziewczyno i to jest piosenka, która kojarzy się też z wakacjami zdecydowanie. Nie wiem, dlaczego mnie ciągnie w tę stronę. Pewnie dlatego, że jeszcze mamy dzisiaj ciepły dzień, a podobno ma być chłodniej. Jak to dokładnie będzie, to będziemy sprawdzać w powiadomościach Polskiego Radia Białystok, które już o 10 za 5 minut będzie prognoza pogody i o 12.30 będziemy się łączyć z biurem prognoz, żeby sprawdzić bardzo dokładnie, o co tu w ogóle chodzi. I dla tych, którzy się troszeczkę martwią tą pogodową strefą, jedni, że pada, drudzy, że nie pada, to teraz piosenka na pocieszenie. Bardzo piękna, bardzo znana. Gauthier.

0: Reklama. Firma Dunwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
2: Toyota Autopark Białystok, ulica Elewatorska 60. Zapraszamy.
3: To była reklama.

0: zakonnej z powodu przynależności wyznaniowej i naruszenia jej nietykalności. Na jednym z przystanków autobusowych w Bielsku Podlaskim 26-latek miał zerwać zakonnicy z szyi krzyżyk i wyrzucić go na ulicę. Tego samego dnia zatrzymali go policjanci. O szczegółach Grzegorz Pilat.
1: Jak ustalili bielscy policjanci, 26-letni obywatel Ukrainy miał podbiec do 71-letniej siostry zakonnej stojącej na przystanku, wulgarnie ją obrażać, zerwać krzyż z jej szyi i wyrzucić na jezdnię. Później mężczyzna chciał odjechać autobusem miejskim, jednak pokrzywdzona zakonnica mu to uniemożliwiła. 26-latek zaczął uciekać pieszo. Policjanci znaleźli i zatrzymali go na jednym z bielskich osiedli. 26-letni obywatel Ukrainy usłyszał zarzut znieważenia siostry zakonnej wyznania katolickiego z powodu przynależności wyznaniowej poprzez nazywanie jej obraźliwości słowami i naruszenie jej nietykalności. Grozi mu za to do 3 lat więzienia, jednak kara ta może zostać zwiększona o połowę w związku z chuligańskim zachowaniem podejrzanego. Grzegorz Pilat, Polskie Radio Białystok.
0: Pożar w Puszczy Solskiej przestał się rozprzestrzeniać. Dalszy rozwój sytuacji zależy jednak od warunków atmosferycznych. W tej chwili strażakom sprzyja deszcz. Dotąd spłonęło ponad 300 hektarów lasu, a całkowity obszar działań strażaków to ponad 10 km kwadratowych. Na miejscu jest Michał Makowski.
2: Zagrożenie dla zabudowań mieszkalnych w Józefowie spadło do minimalnego poziomu. Pożar ma obecnie charakter powierzchniowy i nie przenosi się po wierzchołkach drzew. Po nocy w sztabie zapanował umiarkowany optymizm, ale trzeba pozostać czujnym.
3: Zgodnie z prognozami między godziną 12 a 18, gdzie spodziewany jest silniejszy wiatr, to jest coś, co będzie bardzo mocno wymagało monitorowania.
2: Powiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński. Śmigłowce i dromadery zrealizowało ponad 500 zrzutów wody nad płonącym obszarem. Do zarzewi ognia docierają też strażacy z modułów GFFF, aby dogasić zlokalizowane wcześniej ogniska.
4: Kamery termowizyjne, które mapują nam punkty szczegółowo, określając, gdzie są duże temperatury, tam udają się ludzie, przelewają te tereny.
2: Dodaje komendant główny Straży Pożarnej Wojciech Kruczek. Lasy Państwowe ściągnęły do pracy 2 harwestery, które wycinały pasy drzew o szerokości 20-40 metrów, tak aby zatrzymać postępujący front pożaru. Józefów, Michał Makowski, Polskie Radio.
0: 8 zawodników i zawodniczek będzie w tym roku nosić tytuł ambasadora białostockiego sportu. To realizowany od 6 lat program, który jest elementem budowania wizerunku miasta. Szczegóły Ryszard Minko.
5: Ambasadorowie białostockiego sportu corocznie wybierani są w konkursie. W tym roku wyłoniono 8 nazwisk utytułowanych sportowców związanych z Białymstokiem i białostockimi klubami. To lekkoatletki Natalia Bukowiecka, Ewa Swoboda i Maria Żodzik, reprezentująca short track Natalia Maliszewska oraz mistrz olimpijski młodzież Wojciech Nowicki. Troje wybranych sportowców to utytułowani zawodnicy z niepełnosprawnościami, kolarz Paweł Arciszewski, amp futbolistka Anna Raniewicz i tenisista stołowy Rafał Czuper. Zgodnie z podpisaną umową wybrani sportowcy poprzez swoje wyniki sportowe i obecność na krajowych i międzynarodowych arenach mają budować pozytywny wizerunek Białegostoku. Promocja ma dotyczyć także aktywności sportowców na portalach społecznościowych. Wyróżnieni w ten sposób sportowcy otrzymają od 20 do 120 tysięcy złotych. Ryszard Minko, Polskie Radio Białystok.
0: Donald Tusk przybył do Watykanu na spotkanie z Leonem XIV. W prezencie papież otrzyma 5 ksiąg mojżeszowy w języku kaszubskim. Mam nadzieję, że się ucieszy, napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk. Szef polskiego rządu spotka się także z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej, kardynałem Pietro Parolinem. Po audiencji odwiedzi grup Jana Pawła II. Kolejnym punktem wizyty Donalda Tuska we Włoszech jest spotkanie z szefową włoskiego rządu Giorgio Meloni. To były wiadomości Polskiego Radia Białystok.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl.
7: Zachmurzenie będzie sobie rosło, ale przejaśnienie jak na razie bardzo ładnie. Niemniej trzeba się spodziewać przelotnych opadów deszczu, możliwe także burze, zwłaszcza na wschodzie, w centrum i na południu regionu i tam dosyć duże opady deszczu. Temperatury od 13 stopni na północy do 25 na południu. Wiatr jeszcze teraz słaby, będzie się trochę rozpędzał. W czasie burz oczywiście porywy będą silniejsze, do 60 km na godzinę i ciśnienie cały czas będzie spadać.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl.
8: Polskie Radio Białystok. Najbliżej Ciebie.
7: 5:50, Miłka Macan, witam. Na niepogodę to my mamy także propozycje bardzo kulturalne i one się pojawią w tej godzinie.

I w miastach, i nie tylko w miastach, pojawiają się już takie owady niezdezorientowane, ale szukające tego, czego trzeba. Pojawiają się też pszczoły, no i tego się bać nie wolno. W ogóle dobrze jest dbać o nasze pszczoły, postawić na balkonie albo gdzieś przy oknie taką małą łączkę z roślinami, które są miododajne. To naprawdę pomaga. Interakcja człowieka i pszczoły to jest długa, długa i piękna historia. I jeżeli ktoś chce tę historię zgłębić, poznać pszczołę, poznać to życie, te cuda natury, które się przy okazji tworzą, to bardzo polecamy Muzeum Kultury Bartniczej w Augustowie.

0: dalej? No.
1: Autopromocja. Nowa aplikacja Polskiego Radia Białystok już jest. Możesz słuchać nas na żywo, czytać newsy i kontaktować się z nami bezpośrednio, wysyłając zdjęcia, filmy i głosówki. A jak pobrać aplikację? Sprawdź na radiobiałystok.pl. Polskie Radio Białystok. Najbliżej Ciebie. Autopromocja. Reklama.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Załoga, przygotować się do odejścia. Cumy oddaj, żagle staw. Cała naprzód, ku przygodzie!
4: Marian, Marian! Obudź się i zdejmij ten abażur z głowy!
5: Ale miałem sen.
4: Nie wątpię.
5: Piękny sen, który niebawem stanie się realny.
3: Kobieto, zbieraj się, pakuj klapki. W lipcu ruszamy do Augustowa!
6: Co ma pływać, nie utonie. 29. Mistrzostwa Polski w pływaniu na byle czym z Polskim Radiem Białystok w Augustowie. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 13 lipca. Łączna pula nagród 30 tysięcy złotych. Sprawdź na www.pnbc.pl.
1: To była

Dużo mamy młodzieży bardzo uzdolnionej, dużo jest też szkół artystycznych, które pomagają rozwijać skrzydła, ale jeżeli się na przykład robi filmy i studiuje coś związanego z filmami, to ten debiut potem to nie jest łatwa sprawa. Jak tu sobie pomóc brać udział w konkursach, jeżeli znacie kogoś, kto jest młodą osobą, która jest zainteresowana robieniem filmów albo już ma takie przygotowanie, to Suwalski Ośrodek Kultury zaprasza właśnie młodych twórców do udziału w konkursie filmów krótkometrażowych. Wszystko będzie się odbywało w ramach 6. edycji festiwalu Wajda na Nowo i to studenci i absolwenci szkół artystycznych mają tutaj duże szanse, a zgłoszenia są przyjmowane do 15 czerwca.

Mówi się, że ruch to zdrowie i to jest absolutnie prawda, ale o to zdrowie i ten ruch to trzeba jakoś specjalnie dbać. Naprawdę, białostoccy rolkarze oficjalnie niedawno otworzyli sezon. Kilkaset osób jechało ulicami Białegostoku. To był taki pierwszy wieczorny przejazd, kolejne też będą. No i tutaj trzeba było też mieć i nakolanniki i odpowiedni kask. Naprawdę to jest bardzo, bardzo ważne. Też mieliśmy takie informacje, że bardzo dużo po majowym weekendzie było wypadków dzieci na hulajnogach elektrycznych. To jest kwestia zabezpieczenia, to jest kwestia nieuwagi. No i wiadomo, że dzieci będą hulajnogami jeździły, bo tak było od zawsze, ale to jest sprawa dorosłych, żeby zadbać o to, żeby były w jak najlepszych warunkach i żeby to wszystko było bezpieczne. O czym niniejszym przypominamy, bo przed nami już niedługo kolejny weekend majowy.

0: Reklama.
1: Już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
0: To była reklama.

0: I teraz to jest najwyższa pora, 10.42, żeby się zainteresować życiem kulturalnym, bo czy ono teraz kwitnie?
1: Kwitnie mocno.
0: Bardzo dobrze. Tak. Andrzej Bajgus jest w studiu i o kwitnieniu opowie.
1: Bardziej kwitnie jak najbardziej. Na początek
0: liczyłam.
1: Może propozycja spaceru, bo Białostocka Koalicja na Ratunek Starym Domom organizuje spacery w majowe czwartki. Na trasie każdego z nich znajdą się zaniedbane pustostany, które mają nam właśnie wiele do opowiedzenia. Od 17.30 przejdziemy się po dzielnicy Piaski, ulicę Woskowa, Młynowa, Waszyngtona. Start spod modernistycznej willi przy ulicy Skłodowskiej Curie 24. Na trasie będzie m.in. kamienica przy Kijowskiej 3, gdzie przedsiębiorcza żydowska rodzina Leszesów wprowadziła coworking, jeszcze zanim stał się on popularnym modelem biznesowym. Po prostu wynajmowała metry w swojej fabryce podwykonawcom. Zatrzymamy się też przy Waszyngtona 8, gdzie mieszkała Ronia Halpern, wykształcona we Francji nauczycielka, która wyszła za Michała Cypkina, współtwórcę humanistycznego gimnazjum żydowskiego w Białymstoku. Przy wybranych budynkach będziemy mogli zeskanować sobie kody QR, które zaprowadzą nas do podcastów poświęconych ich historii. Przewodnikiem będzie Andrzej Kłopotowski, twórca Osiedlownika. Będzie też tłumaczka języka migowego, a osoby z niepełnosprawnościami, w tym niesłyszące i niedosłyszące, też są mile widziane. Udział w tych spacerach jest bezpłatny. Wernisaż fotografii Gabora Lorinczego przygotowuje Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej w Łomży. Bohaterem zdjęcia jest zaprzyjaźniony z fotografem biskup łomżyński Stanisław Stefanek. Zmarł on kilka lat temu, a okazją jest 90. rocznica jego urodzin. Tytuł wystawy In Omnibus Christus, czyli We Wszystkim Chrystus, to właśnie biskupie zawołanie Stanisława Stefanka. Ten wernisaż w Galerii Sienkiewicza 8 o 13 po mszy w katedrze w Łomży. Białystok nieobiektywnie, tak nazywa się z kolei wystawa uznanego białostockiego fotoreportera i fotografa Wojciecha Wojtkielewicza. To w Bibliotece Uniwersyteckiej na kampusie przy Ciołkowskiego. Na zdjęciach uwiecznił on białostockie miejsca i budynki, pokazuje je w niestandardowy sposób, a dzięki zastosowaniu metody wielokrotnej ekspozycji Wojciech Wojtkielewicz uzyskał niemal malarskie efekty. Wernisaż o 17. Przed nami koncert z cyklu Studencka Scena Młodych. Ten cykl to efekt współpracy Opery i Filharmonii Podlaskiej z Uniwersytetem Muzycznym Filią w Białymstoku. Wystąpi kilkunastu młodych artystów tej uczelni, którzy zagrają na fletach, altówkach, fortepianie, saksofonie czy skrzypcach. W programie kompozycje Schuberta, Rachmaninowa, Szostakowicza, Scotta, Prokofiewa czy Różyckiego. To w sali koncertowej przy Podleśnej o 19. I jeszcze cytat, że czas jest pojęciem abstrakcyjnym, dopóki nie nada mu się materialnej formy. Zgadzasz się?
0: Zgadzam się, w ogóle czas nie istnieje. Od tego trzeba zacząć.
1: Ale wtedy istnieje, gdy nadamy materialną formę. W
0: tak
1: projekcie
0: jest.
1: Beaty Palikot-Borowskiej Upływające dni zyskują fakturę, ciężar i kolor. To tkacki pamiętnik, w którym słowa zastąpiono nitką, a zdania splotem. Tak ładnie o wystawie Czas tkaniny 365 slotów, splotów w Galerii Podlaskiego Instytutu Kultury pisze kurator Jakub Urynowicz. I rzeczywiście Beata Palikot-Borowska stworzyła 365 miniatur tkackich, które powstawały dzień po dniu w 2025. Ta ekspozycja to też podsumowanie 30 lat pracy twórczej tej artystki, która łączy tradycyjne techniki tkackie z nowoczesną formą artystyczną, a relacja z wernisażu jest na radiobiałystok.pl w zakładce Podróże po kulturze.
0: A te miejsca i te wydarzenia polecał Andrzej Bajgus.
2: Polskie Radio Białystok. Najbliżej Ciebie.

Życie teatralne też kwitnie, mówiliśmy o kulturze tej dzisiejszej, a w najbliższym czasie Matka Kuraż Bertolda Brechta będzie pokazywana w Białymstoku. W Teatrze Dramatycznym można zdobyć na to bilety. Czasami warto wrócić do klasyki albo wybrać się na taką wyprawę. Raz do lasu, raz do teatru. Mocno polecamy.

0: Reklama. Skibiccy, szkółka drzew, krzewów owocowych i ozdobnych. Hurt Detal, trawy, byliny i inne rośliny. Uwaga, największy wybór w regionie. Niskie ceny, profesjonalne doradztwo. Sprawdź. Skibiccy, szkółka drzew i krzewów owocowych i ozdobnych. Kuriany 127. Zielono i smacznie. Jarmark na targowisku miejskim Kawaleryjska. Od 30 do 31 maja od 8. Szeroki asortyment, sprawdzeni wystawcy. Wyjątkowa atmosfera, a od 10 moc atrakcji dla najmłodszych. Na jarmark zaprasza prezydent Białego Stoku Tadeusz Truskolaski.
1: Halo, halo?
2: Nadajemy do Państwa z tajnego laboratorium.
1: ABSURD.
2: Absurd.
1: Z tej strony... Doktor Mateusz.
2: I doktor Urszula.
1: Zapraszamy na dni otwarte w naszym laboratorium.
2: Sobota i niedziela, godzina 19.
1: Wtorek, godzina 12.
2: Białostocki Teatr Lalek.
1: Spektakl Rzadkie Gatunki.
2: Reżyseria Igor Gandra.
0: Kończysz szkołę podstawową? Wybierz zespół szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie. Tu zdobędziesz zawód i przygotujesz się do przyszłej pracy. Z nami otrzymasz kwalifikacje na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, rolnik, cukiernik w szkole branżowej pierwszego i drugiego stopnia. Zamieszkasz w nowoczesnym internacie. Zespół szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie. Twoja przyszłość zaczyna się u nas. www.zskr-janów.edu.pl.
3: To była reklama.
4: Na naszym zegarze 11 i wiadomości Polskiego Radia Białystok i Adam Klimiuk.
5: Z powodu wykrycia wirusa rzekomego pomoru drobiu w gminie Kolno wyznaczono strefę objętą zakażeniem. Coraz więcej dzieci po wypadkach na hulajnogach elektrycznych trafia do UDSK w Białymstoku. Do zamieszek doszło w Paryżu po awansie PSG do finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wirus rzekomego pomoru drobiu wykryto u trzech gołębi w miejscowości Czerwone w gminie Kolno.

0: i traumatologii dziecięcej dr Tomasz Guszczyn.
1: Te dzieci nie mają jeszcze wykształconych zmysłów równowagi, dlatego nie radzą sobie w tak dużych prędkościach. Małe dzieci nie są w stanie ocenić zagrożenia. Czym może się skończyć ten mały, drobny ruch, utrata równowagi w kontakcie z krawężnikiem? Te skutki mogą być olbrzymie. Małe dzieci intensywnie rosną, więc nasze wszystkie złamania mogą odbijać się na ich wzroście, doprowadzając do deformacji kończyn. To powoduje kolejne potrzeby operacyjne. Jak mamy krzywą kończynę, to musimy ją w jakiś sposób naprawić operacyjnie.
2: Każdy przypadek wypadku na hulajnodze elektrycznej dziecka poniżej 13 roku życia lekarze UDSK zgłaszają policji. Od 3 marca zmieniły się przepisy. Hulajnogą elektryczną po drogach publicznych mogą poruszać się wyłącznie osoby, które ukończyły 13 lat. Wcześniej minimalny wiek wynosił 10 lat. Do brutalnych zamieszek doszło w nocy w Paryżu. Świętowanie awansu stołecznego klubu Paris Saint-Germain do finału piłkarskiej Ligi Mistrzów przerodziło się w starcia z policją i uliczne walki. Władze poinformowały o dziesiątkach zatrzymań oraz rannych. O tym z Paryża Stefan Folzer.
3: Do pierwszych incydentów doszło tuż po zakończeniu meczu, który był rozgrywany w Monachium. Gromadzące się wokół stadionu Parc des Princes i wieży Eiffla grupy młodych ludzi zaczęły blokować ruch uliczny. Gdy interweniowała policja, pseudokibice zareagowali strzałami z rac, podpaleniem śmietników oraz samochodów, a także atakami na pojazdy funkcjonariuszy. Ci odpowiedzieli gazem łzawiącym i szarżami, by rozproszyć chuliganów. Bilans to 127 zatrzymanych osób w aglomeracji Paryża, przekazał szef francuskiego MSW Laurent Nunez, stanowczo potępiając zamieszki. Wśród policjantów mamy 23 lekko rannych funkcjonariuszy. Rannych zostało również 11 uczestników zamieszek, w tym jedna osoba ciężko. Stefan Folzer, Polskie Radio.
2: Władze Francji zapowiadają znaczne wzmocnienie środków bezpieczeństwa na finał Ligi Mistrzów, w którym 30 maja w Budapeszcie PSG zagra z Arsenalem. Z tej okazji w Paryżu utworzona będzie wielka strefa kibica, zabezpieczana przez tysiące policjantów. To były wiadomości Polskiego Radia Białystok.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Lexus Gold. Grawery i personalizacja biżuterii. Galeria Zielone Wzgórza. LexusGold.pl.
5: Sprawdzamy, co się dzieje w pogodzie. A tam, no cóż, zachmurzenie powolutku rośnie, ale tylko dlatego, żeby mogły się wydarzyć przelotne opady deszczu, a także i burze. Burze będą na wschodzie, w centrum i na południu regionu. Temperatury od 13 do 25 stopni Celsjusza, w nocy od 6 do 10. No i oczywiście trzeba będzie uważać na wiatr, który w czasie burz może mieć porywy do 60 km na godzinę. Ciśnienie na barometra w Białymstoku 988 hektopaskali, w Suwałkach 985 i będzie spadać.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Lexus Gold. Grawery i personalizacja biżuterii. Galeria Zielone Wzgórza. LexusGold.pl.
6: Polskie Radio Białystok. Najbliżej Ciebie.
5: 11:05 będziemy sprawdzać, jak można połączyć sport z musicalem. Da się? Da się, oczywiście. I my to zrobimy już wkrótce.

0: mieście to wszędzie jest tłok.
1: Reklama. Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Motozbyt. Twój autoryzowany partner Dacia w Białymstoku. Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Postaw na doświadczenie i firmę lokalną.
3: Siedem dni. Jedna decyzja. Zero odwrotu. Teatr dramatyczny w Białymstoku zaprasza na spektakl Trup. To komedia, w której wszystko da się sprzedać. Nawet życie. Chodź do teatru, zobacz, zagłosuj. Pamiętaj. Jeśli oglądasz, jesteś współwinny. Bilety na dramatyczny.pl.

0: A cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Tanio tutaj jest 100 kropka.
2: To była reklama. Polskie Radio Białystok. Najbliżej Ciebie.
3: Mamy tu gości i w dodatku taką grupkę, powiedziałabym, sporą, a to dlatego, że kibicują z Polskim Radiem Białystok podczas PKO Białostockiego półmaratonu. Uczniowie, a tu mam uczennice Białostockiej Akademii Muzykalowej, w studiu Lena i Gabrysia. Dzień dobry, dziewczyny.
4: Dzień dobry.
3: No i w studiu Bartłomiej Łochnicki, wokalista, aktor, instruktor, od lat związany z Operą i Filharmonią Podlaską i też współzałożyciel Białostockiej Akademii Muzykalowej, i Dorota Białkowska, z którą prowadzi tę akademię, która uczy też i dzieci, i młodzież, i dorosłych tego, co trzeba wiedzieć, żeby się zabrać za śpiewanie, za muzykale chyba też.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
3: Ale jak to się stało, że postanowiliście połączyć sport z musicalem? Czy to się w ogóle da?
6: No ja myślę, że to jest nierozłączne tak naprawdę. Musical, synteza sztuki tak naprawdę, tańca, śpiewu i aktorstwa. Na zajęciach u nas cały czas są próby choreograficzne, czyli no, nasi młodzi adepci ćwiczą, trenują, więc...
5: Jest.
6: Więc
5: trzeba mieć kondycję, tak, żeby dać radę śpiewać i tańczyć jednocześnie.
6: Się więc spala tłuszcz.
3: Mocno, też sobie... w ogóle śpiewanie też, kiedy ta przepona tam działa, jest dosyć męczące. Co pokażecie w strefie kibica?
5: W strefie kibica nasze tutaj słuchaczki razem z całą ekipą jeszcze dziewczynek, same dziewczyny, zaśpiewają i zatańczą piosenki z musicalu Pinokio. Niedługo mają premierę, więc to będzie dobre dla nich pokibicować śpiewająco.
3: Przed premierą. I tańcząco.
5: I tańcząco.
3: Nie będzie prosto, ale będzie fantastycznie. Lena i Gabrysia, przypominam, kogo gracie w tym przedstawieniu? Gabrysia.
4: Ja gram Pinokio. A koleżanka gra?
7: Ja gram Lisa albo Lorenzę.
3: A, czy to było trudne, przygotowywanie się do tej roli? Jak to robiłyście?
4: Znaczy...
3: Dużo tańczyłaś?
4: Pinokio, tak za dużo nie tańczy, no.
5: Taki drewniany trochę.
3: A, to trzeba było się w takim razie usztywnić, nie tak uelastycznić.
6: No. Przynajmniej na początku.
3: Aha, a Lisek?
7: Ja mam swój własny taniec, więc no, nie jestem drewniana.
3: Ale solowy taki, tak naprawdę?
7: Z koleżanką jeszcze jedną.
3: Aha, a Pinokio jest cały czas na scenie, czy też schodzisz od czasu do czasu?
4: Tak, no, prawie jestem cały czas na scenie, w tańcach. Też w ogóle z koleżanką, jak koleżanka będzie Lisem, to będę pod sceną podawać, bo będzie taniec z laskami, to będę podawać laski, no...
3: Cały czas, coś, nie będzie tak, że coś. Rozumiem. Więc będziemy mogli pouczestniczyć w tym wydarzeniu. Jak to jest przygotowywać grupę dzieci do takiego musicalowego wydarzenia?
5: No to jest wyzwanie, ale bardzo to lubimy. Też mamy instruktorów i są zajęcia właśnie ze śpiewu. To prowadzi Marta, zajęcia z tańca Kasia i są też aktorskie zajęcia. Także cała jest ekipa, tam Julka, Dawid, Kamila, więc to jest współpraca na pewno. To jest duży zespół ludzi, żeby pracować z dzieciakami, żeby stworzyć z nimi musical.
3: No właśnie, to nie jest taki szybka akcja, to też jest taki maraton wydarzeń, że tak nawiążę do PKO półmaratonu, dlatego, że to się zaczyna od ćwiczeń, od pierwszych kroków, a potem się ustawia scenę, czy robi piosenki.
5: Tak, od samego pomysłu, też pisania scenariusza, pisania piosenek. Tutaj napisał muzykę Marcin Nagnajewicz, więc jak to wszystko powstaje, potem te próby. No, cały rok dziewczyny pracowały dzielnie.
6: Tak, taki maraton roczny, maraton.
3: Właśnie, długo trochę, tak rzeczywiście. I po roku my dostaniemy podczas tego kibicowania taki przedsmak tego, co będzie można zobaczyć za jakiś czas. A kiedy premiera taka pełnoprawna?
7: 23 chyba.
5: 23 maja o 10 i 12 i w niedzielę jeszcze kolejna premiera o 10 rano, 24 maja w Nieteatrze, bo też mamy trzy grupy to przedstawią, także to taka 40 słuchaczy.
3: O, rzeczywiście. Będzie także można zobaczyć, jak to wygląda w różnych odsłonach. Muzyka będzie na żywo, czy muzyka leci z offu?
5: Leci z offu. Podkłady.
3: Dobrze, czyli to też jest tak, że my się właściwie skupiamy wtedy na wykonaniach, na piosenkach i na tym, jak młodzi artyści prezentują tę sztukę. Czy ktoś z grup związanych z Białostocką Akademią Muzykalową biega?
6: Myślę, że w BAM Adult mogą być
5: tak,
6: takie
5: tak, dorosłych
6: osoby,
5: są, ale ja, też, ja też lubię biegać.
3: Po prostu, tak.
5: Ostatnio to robię, mam piękny las niedaleko domu, mieszkam na Dziesięcinach. Tam jest bardzo fajny las i w sumie 3 albo 4 razy w tygodniu z rana jestem tam. Szybko nie biegam, gdyż się męczę, ale taki truchcik i marsz z rana robi mi dzień. Dużo lepiej się czuję. Jestem taka spokojniejsza i łapię jakąś równowagę.
3: Tak
5: dzięki
3: jak
5: temu.
3: Pani powiedziała, trzeba mieć kondycję. Czy naprawdę trzeba dbać o kondycję, żeby się zajmować musicalem, w ogóle śpiewaniem?
6: Oczywiście. To bez kondycji na scenie możemy wyzionąć ducha. W cudzysłowie oczywiście mówię. Bo jak są skomplikowane układy choreograficzne, cały czas musimy być w jakimś takim napięciu, takim w gotowości bardziej. Może nie napięciu, ale w gotowości. I to naprawdę kosztuje dużo naszych emocji, dużo takiego wysiłku, chociaż to tak nie wygląda, ale nas to naprawdę kosztuje wiele. No i ta kondycja nam w tym pomaga. Bez kondycji to po paru minutach moglibyśmy już zejść ze sceny.
3: Albo tak, albo nie wyśpiewać tego, co trzeba, tak, bo tu oddechu zabraknie
6: tak
3: i
6: jest.
3: Co robić. Stresujecie się przed tym występem?
7: No, może jakiś stres na pewno będzie, ale no jak się już wejdzie na tą scenę, już jak się już trochę będzie grało, to się przyzwyczai, no i już jest lepiej, no fajniej się gra, że tyle ludzi ogląda. To jest na pewno miło.
3: No to bardzo fajnie. To zachęcamy, żeby znaleźć strefę kibica Polskiego Radia Białystok. Ona będzie tutaj niedaleko, przy 11 listopada. Jest taka mapka specjalna. Proszę wejść też na PKO Białystok Maraton na tę stronę, bo tam po tej mapce można nas znaleźć. Od której do której będziecie?
6: Wydaje mi się, że 10.30 do 11.30, 12.00, może coś takiego, tak?
3: No,
6: tak,
3: skoro, tak, no bo wiadomo, że nie będziecie przez calusieńki tak. czas, więc proszę zwracać uwagę, my też będziemy opowiadali o tym, co się tam dzieje. Bardzo dziękuję za to spotkanie, trzymam kciuki za to wydarzenie. Lena i Gabrysia, czyli Pinokio i Lisek, no i Dorota Białkowska i Bartłomiej Łochnicki, przedstawiciele Białostockiej Akademii Muzykalowej. Dziękuję ślicznie.
5: Dziękujemy bardzo.

Dla tych, którzy teraz nabrali ochotę, żeby się zainteresować bardziej PKO białostockim półmaratonem, no to tu mam taką bardzo specjalną torbę. Podejrzewam, że takie torby też powędrują do zawodników, więc może to być duża zachęta dla kogoś, kto jeszcze nie jest pewien, czy chce brać w tym udział, czy nie. Tu jest torba, tu jest bardzo ładny kubeczek, odetchnij pełną piersią i kilka jeszcze innych rzeczy, które mogą się przydać tym, którzy wyruszają gdzieś w trasy, żeby pobiegać niekoniecznie w maratonach, prywatnie też. 744-2222, po ten zestaw można zadzwonić.

świecie. No i są takie piosenki, w których są pytania naprawdę ważne i filozoficzne. My tutaj pytamy o bardzo konkretne rzeczy i wszystkie odpowiedzi, jakie zdobywamy i od słuchaczy, i od organizatorów rozmaitych wydarzeń, znajdują się na stronie radiobiałystok.pl. Co niniejszym mocno, mocno polecamy. Jeżeli ktoś czuje brak newsów, to proszę się nie denerwować, a tutaj do nas zaglądać.

0: Autopromocja.
1: Raz, dwa, trzy, hop!
2: Dzień dobry, cześć, tu Patryk Kołdziejewski. W końcu udało się, gram koncert, który bardzo długo we mnie dojrzewał, na który bardzo długo czekałem, w niedzielę 10 maja o 18.05 w studiu Rembrandt Polskiego Radia Białystok. Możesz być tam z nami, jeśli zdobędziesz zaproszenie, a jeśli nie, słuchaj transmisji na antenie i oglądaj w mediach społecznościowych Radia Białystok. To będzie coś, co najlepiej przeżywać na żywo. Nawet jeśli na żywo oznacza radio. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.

Muzyka poważna ma taki vibe, który pozwala nam przenieść się w trochę inny czas albo w trochę inną przestrzeń. Jest na swój sposób nie dzisiejsza i dzięki temu bardzo, bardzo dziś nam potrzebna. Jeżeli ktoś ma ochotę przeżyć taką wędrówkę, to jest koncert Ewy Leszczyńskiej i sopran i fortepian jednocześnie. Nazywa się to wydarzenie Duet w pojedynkę. I już 9 maja w sali koncertowej przy Podleśnej 2 i ja mam dwa podwójne zaproszenia na to wydarzenie, które mam nadzieję ukoi niektórym nerwy, a być może też zachęci do tego, żeby częściej bywać w operze. 744-2222.

Harley Davidson, ach, to jest w ogóle marzenie pewnie nie jednej osoby, a jeden z łomżyńskich przedsiębiorców przekazał właśnie takiego Harley'a na cele charytatywne, a dochód ma trafić do placówki opiekuńczo-wychowawczej. To także w Łomży. Fantastyczny motocykl także pokazujemy na naszej stronie internetowej radiobiałystok.pl, więc kto jest zainteresowany, to może rzucić okiem.

0: Reklama.
1: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy Cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
4: 40 lat odwagi, 9 dni różnorodności. Dni sztuki współczesnej w Białymstoku. Od 16 do 24 maja postaw na radykalną empatię. Zobacz spektakle i performanse, które nie boją się trudnych pytań. Czekają na Ciebie także koncerty, wystawa, silent disco i wyjątkowe spotkania. Na scenie m.in. Maja Ostaszewska, Bartosz Bielenia, Robert Więckiewicz i Mateusz Janicki. To barometr czasów odbity w sztuce. Poczuj to i bądź częścią doświadczenia. Program bok.białystok.pl. Dni sztuki współczesnej. Tutaj sztuka ma głos.
5: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
6: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
7: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
8: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
9: Toyota Autopark Białystok, ulica Elewatorska 60. Zapraszamy!
0: To była reklama.
10: Jest 12. Czas wiadomości Polskiego Radia Białystok. Katarzyna Kozłowska.
11: Narkotyki warte 2 miliony złotych ujawnili przy polsko-litewskiej granicy funkcjonariusze podlaskiej skarbówki. Na białostockim rynku Kościuszki trwa strażacki piknik Akademii Ochrony Ludności. Prezydent chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Zwróci się w tej sprawie do Senatu. Podlaska KAS przejęła niemal 40 kg marihuany. Narkotyki były ukryte w naczepie ciężarówki zatrzymanej do kontroli w Budzisku przy polsko-litewskiej granicy. Ciężarówka jechała z Hiszpanii, mówi oficer prasowy podlaskiej KAS, komisarz Maciej Czarnecki.
12: Autem kierował obywatel Łotwy. Samochód został prześwietlony i poddany szczegółowej kontroli. W naczepie, pomiędzy deklarowanym ładunkiem wina, mundurowi znaleźli pakiety zawierające niemal 40 kg marihuany. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków to prawie 2 miliony złotych.
11: Kierowca usłyszał zarzut przewożenia znacznych ilości narkotyków. Trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące, a grozi mu do 20 lat więzienia. To okazja, by dowiedzieć się, jak przygotować się na różne zagrożenia.

0: Ktoś tam usłyszał, a nie zawsze to jest zgodne z prawdą, więc lepiej u źródeł się dopytać.
1: Wszystko trzeba to robić. Robić, uświadamiać ludzi.
2: Żeby ludzie wiedzieli.
3: Piknik Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej jest pierwszym wydarzeniem na terenie województwa i drugim w kraju.
4: Rzecznik komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, ogniomistrz Justyna Kłusewicz.
3: Wszystkie treści, o których mówimy, zawarte są w poradniku bezpieczeństwa, ale obejmują też treści związane po prostu z prewencją społeczną i z tym przekazem, który cały czas jako strażacy prowadzimy.
5: Dobra rzecz jest, uświadamiam, na czym polega ofiarna praca strażaka. Zresztą widzimy ostatnio po tym, co się dzieje na Roztoczu, że gdyby nie było straży pożarnej, to ogień poszedłby dalej.
6: Nie dotykaj poszkodowanego. Analiza rytmu serca.
7: Strażackie pikniki Akademii Ochrony Ludności to element tegorocznych obchodów Dnia Strażaka. Zaplanowano je także m.in. w Łomży, Suwałkach, Augustowie, Grajewie, Mońkach. Białostocki piknik na Rynku Kościuszki potrwa do 15. Prezydent chce referendum w sprawie polityki klimatycznej. Zawierałoby jedno pytanie. Czy jest pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej rolniczej? Karol Nawrocki w swoim wystąpieniu w mediach społecznościowych podkreślał, że referendum nie jest wyrazem sprzeciwu wobec obecności Polski w Unii.
8: Chcę jasno powiedzieć, to referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w Zjednoczonej Europie. Ono jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą. Jest decyzją za przyszłością, za normalnością, ale przede wszystkim jest wyrazem prawa do wolnego i suwerennego decydowania o własnym losie.
7: Według prezydenta zgoda Senatu na referendum będzie wyrazem szacunku dla głosu obywateli. Brak zgody decyzją, którą obywatele również ocenią, podkreślił prezydent. Żeby referendum się odbyło, wniosek prezydenta musi uzyskać poparcie bezwzględnej większości senatorów. Polacy mieliby zagłosować 27 września. Premier Donald Tusk zaprosił papieża Leona XIV do Polski. Podkreślił, że jest poruszony i zbudowany spotkaniem z Ojcem Świętym. Donald Tusk przekazał również przesłanie papieża do Polaków.
9: Ojciec Święty przekazał dla mnie bardzo ważną też myśl, dla wszystkich Polaków, dla całej Polski, bo kierował to do wszystkich Polek i Polaków, żeby nie opuszczać głowy, żeby nie tracić nadziei, tylko wręcz przeciwnie, żeby budować siłę na rzecz dobra i żeby jednoczyć się wokół dobrych rzeczy, że to jest ciągle możliwe i że świat nie musi się pogrążać w chaosie, jeśli ludzie dobrej woli odnajdą siebie i będą działać zjednoczeni.
7: Premier Donald Tusk wskazał, że nie ustalono daty wizyty papieża w Polsce, ale zaznaczył, że może do niej dojść w 2028 roku. Wystawę przypadającą 90. rocznicę urodzin biskupa Stanisława Stefanka przygotowało Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej w Łomży. Autorem prawie 50 zdjęć jest przyjaźniący się z byłym ordynariuszem diecezji łomżyńskiej fotograf Gabor Lorinci, który dokumentował całe niemal ćwierćwiecze pobytu biskupa w Łomży. Wernisaż w Galerii Sienkiewicza 8 zaplanowano po mszy w Katedrze Łomżyńskiej, która właśnie teraz się rozpoczyna, a wystawę można będzie oglądać co najmniej do Nocy Muzeów 16 maja. To były wiadomości Polskiego Radia Białystok.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl.
11: Dzisiaj czekają nas przelotne opady deszczu, a na wschodzie, w centrum i na południu możliwe także burze. W czasie burz wiatr będzie porywisty do 60 km na godzinę. Na razie zachmurzenie powoli rośnie, a wiatr jeszcze się nie rozpędził. Temperatury od 13 do 25 stopni Celsjusza i ciśnienie spada.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl.
12: Polskie Radio Białystok. Najbliżej Ciebie.
11: 5 minut po 12. Miłka Macan. Witam. W tej godzinie między innymi sięgniemy po rzecz o porażce. To tak delikatnie już zajawiała Dorota Sokołowska, że warto po takie rzeczy sięgać. Oprócz porażek będą rozmaite zwycięstwa, ale przede wszystkim dobre, sprawdzone hity.

Ania Dąbrowska, porady na zdrady. Taki film był i do tego filmu powstała ta piosenka. Lekka, łatwa i przyjemna. Czy literatura potrafi być lekka, łatwa i przyjemna, szczególnie wtedy, kiedy dotyczy tematu porażki? To jest pytanie, na które odpowiedź znajdziemy po piosence.

0: Czytam książki.
1: 19 minut po 12 przyszła pora na bardzo ciekawe studium porażki. Dorota Sokołowska.
2: Radykalnie zapowiedziałam tę książkę rano, że z niektórymi propozycjami czytelniczymi jest tak jak z suplementami. Jeszcze nie ma choroby, ale już wynaleziono suplement na to, co chcemy wyleczyć. I tak chyba myślałam o książce Jarka Łojewskiego Anatomia porażki. Poradnik o tym, jak zmieniać niepowodzenia w narzędzia rozwoju. Proszę Państwa, mam wrażenie, że naprawdę już na wszystko napisano książki i na porażkę również. Mało tego, ta książka ma 320 stron, jest naprawdę potężna. Składa się z dużej ilości opowieści, a właściwie pewnie wszystko można byłoby skumulować w trzech zdaniach. Porażka nie jest twoim niepowodzeniem, tylko czymś, co powinno dać ci lekcję, z której masz wyciągnąć wnioski. No ale niemniej okazuje się, że książkę napisano, książka pojawiła się na rynku wydawniczym, przejrzałam ją uważnie i zastanawiałam się właśnie razem z Państwem nad tym, czy warto jest czytać książkę o porażkach. Sucha definicja to oczywiście wiadomo, niepowodzenie i to poważne. Na papierze taka definicja wydaje się krótka i precyzyjna, ale w życiu, pisze autor, oznacza coś o wiele, wiele więcej. Co my tutaj mamy w tej książce? Mamy podejście autora do porażki, które wyjaśnione jest w trzech aspektach: zdarzenia, emocji i lekcji. I to wszystko zainspirowane zostało przez wiele osób, pisze autor, wspominając te osoby również w posłowiu. Najbardziej jednak chyba przez Joannę Chmurę, psycholożkę, która specjalizuje się w tematyce przeżywania porażek i która w jednym z wywiadów powiedziała, że proces przeżywania porażki ma trzy etapy. Jest zdarzenie, które nazywa się porażką, potem etap wewnętrznego wzburzenia, gdy dochodzą do naszego głosu emocje, przeżycia i przekonania i wreszcie trzeci, tak zwanej transformacji. To wtedy właśnie wychodzi się z porażki bogatszym i mądrzejszym. No więc, czy taki nieudany projekt, zła decyzja, plan, który się posypał, jest w stanie nas zmienić? Większość z nas, pisze autor, próbuje zapomnieć o tym jak najszybciej, a gdyby tak zamiast tego zatrzymać się i przyjrzeć się porażce trochę bliżej. No i tutaj dochodzimy do sedna, czyli tego, co jest ważnego w tej książce, czyli właśnie potencjału rozwoju po porażce. Przywołuję tutaj więc inspirujące historie z życia, które mają nas uczyć odwagi i odporności, ale też postawy i zachowania, które są od razu do wdrożenia w naszym życiu. No i to, co najciekawsze, też strategie radzenia sobie w trudnych sytuacjach, w pracy, relacjach czy codziennym życiu. Ja raczej stawiałabym na rozmowę z sobą samym, czy też rozmowę z kimś, kto być może jest przyczyną naszego niepowodzenia. No generalnie wyjaśniamy to między sobą, a niekoniecznie potrzebujemy do tego aż wielkich psychologicznych teorii i 300 stron, na których wyjaśnia się anatomię porażki.
1: No i ta książka bardzo ciekawa u Doroty Sokołowskiej w rękach jest, zaraz ją przechwycę. W tej sprawie można zadzwonić 744-2222.

Wiem, że pogoda to jest taki temat, o którym można sobie porozmawiać przy herbatce, przy kawce, że tak powiem po angielsku, bo oni tak lubią, ale my tutaj będziemy mieli za chwileczkę bardzo duże konkrety pogodowe i ta wiedza może nam się przydać.

0: Reklama.
1: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: To była reklama.
2: Jest 12:30.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Biuro Podróży Mam Was Travel, oferujące wakacje w Hiszpanii, Grecji, Francji i Włoszech. www.mamwastravel.com.
2: Było prawie tak jak na wakacjach. Ciepluteńko i w ogóle taki fajny klimat. Ej, czy to tak z nami zostanie, czy to się zmieni? O tym Katarzyna Ścisłowska z Biura Prognoz. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
2: Jak to będzie z pogodą?
4: No właśnie, jednak idzie no tutaj wyraźna zmiana pogody. Jeszcze może w tej chwili nie wszędzie to widać na Podlasiu. Podlasie jest no takie w tej chwili bardzo zróżnicowane, jeżeli chodzi o przede wszystkim o temperaturę, bo tutaj zachód i północ, tutaj są rejony te zdecydowanie chłodniejsze, gdzie napływa już to chłodniejsze powietrze. No i tutaj temperatura taka około 10-11 stopni, czyli no naprawdę niska, a ta pozostała część, ta południowo-wschodnia tutaj przede wszystkim, no jeszcze w tym zdecydowanie cieplejszym, przyjemnym powietrzu, no i tutaj temperatura miejscami około 23 stopni. No także zróżnicowanie temperatury sięga w tej chwili 13 stopni na obszarze Podlasia, no także to południe jeszcze tutaj cieplejsze, ale no niestety tutaj też zacznie powoli docierać to chłodniejsze powietrze, także no trzeba się spodziewać, że po prostu już na całym Podlasiu niedługo to chłodniejsze powietrze zagości i ta zmiana będzie już wszędzie widoczna. A jeżeli chodzi ogólnie o typ pogody, zjawiska, to zachmurzenie będzie dzisiaj przeważnie duże, ale większe przejaśnienia jak najbardziej się będą pojawiać. Będą się też miejscami pojawiać przelotne opady deszczu, no i możliwe też będą dzisiaj burze, tutaj zwłaszcza we wschodniej części Podlasia. Jeżeli chodzi o tą temperaturę, którą właśnie już mówiłam, to ona właściwie już dzisiaj nie będzie wzrastała. To już jest, w tej chwili to jest, już maksymalne są te wartości temperatury, także już tego, że będzie cieple dzisiaj, raczej nie powinniśmy się specjalnie spodziewać. Ciśnienie w Białymstoku obecnie 991 hektopaskali i ono dzisiaj rośnie. Noc najbliższa pochmurna, miejscami przelotny deszcz. No, na krańcach południowych regionu możliwe jeszcze początkowo będą burze, a temperatura w nocy od 6 stopni na północy do 10 na południu. Jutro no, zapowiada się też pochmurny dzień z przelotnymi opadami deszczu. Tych opadów najwięcej należy spodziewać się we wschodnich rejonach Podlasia. A jeżeli chodzi o temperaturę, no to tak jak już mówiłam, już jutro wszędzie niestety chłodno, maksymalnie od 9 na północy do 13 na południu. No a jaki będzie weekend? Raczej więcej chmur niż słońca, przelotny deszcz, no i niestety cały czas niezbyt ciepło, temperatura w przedziale od 9 do 15 stopni. Cieplej może się zrobić chwilowo na początku przyszłego tygodnia, w poniedziałek, no ale później wygląda na to, że niestety ponownie chłodniej, no czyli no, w najbliższym czasie taka chłodniejsza odsłona wiosny przed nami.
2: Więc jeżeli już rozpakowaliśmy letnią szafę, to pakujemy ją z powrotem, ale blisko trzymamy pod ręką, bo przyda nam się z całą pewnością. A o pogodzie mówiła Katarzyna Ścisłowska. Dziękuję bardzo.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Biuro Podróży Mam Was Travel, oferujące wakacje w Hiszpanii, Grecji, Francji i Włoszech. www.mamwastravel.com.
0: Polskie Radio Białystok. Najbliżej Ciebie.

0: Reklama.
1: Już wstała mruksa, Frygi córka. Obydwie czeka wnet w ogórkach nagroda zasłużona. Dzień minie, noc zapadnie w lesie, powieka sowy się uniesie. Lecz kiedy dzień zabłyśnie złoty, to wszystkie skończą się kłopoty. Jeśli chcecie przeżyć wraz z Amelką przygodę w szepczącym lesie, przyjdźcie do Białostockiego Teatru Lalek na spektakl Amelka, Bóbr i Król na dachu. Zapraszam. Agata Stasiulewicz.
2: Załoga, przygotować się do odejścia. Cumy oddaj, żagle staw. Cała naprzód, ku przygodzie!
3: Marian, Marian! Obudź się i zdejmij ten abażur z głowy!
4: Ale miałem sen.
3: Nie wątpię.
4: Piękny sen, który niebawem stanie się realny.
2: Kobieto, zbieraj się, pakuj klapki. W lipcu ruszamy do Augustowa!
5: Co ma pływać, nie utonie. 29. Mistrzostwa Polski w pływaniu na byle czym z Polskim Radiem Białystok w Augustowie. Na wasze zgłoszenia czekamy do 13 lipca. Łączna pula nagród 30 tysięcy złotych. Sprawdź na www.pnbc.pl.
0: To była reklama.
6: Jest 12.41, no to wybierzmy się tym razem gdzieś daleko, daleko.
7: Ucho na świat w Polskim Radiu Białystok.
6: Australijskie wyprawy są między innymi ekscytujące dlatego, że wiemy doskonale, że dużo tam jest zwierzyny przecudnej, przeegzotycznej, ale nie do końca bezpiecznej, chyba tak można powiedzieć. Kasia Bondaruk-Augustyńczyk, lingwistka i pilot wycieczek, była, wróciła cała, zdrowa. Jak to jest z tymi pająkami, wężami i innymi stworzeniami, które no dobrze znać, zanim je spotkamy?
8: Byłam, wróciłam, cała i zdrowa, to prawda, ale co się strachu najadłam przed wylotem, to moje, bo jeszcze na długo przed tym, jak się do Australii wybrałam, to tak się nasłuchałam, że wstyd się przyznać, ale ja tak nawet uwierzyłam, że tak będzie. Nasłuchałam się, że jak się ląduje na dowolnym lotnisku w jakimś pierwszym mieście, do którego docieramy w Australii, to że tam będzie taka wielka szyba i na tej szybie będą wszystkie te pająki i różne inne rzeczy, które potem będziemy mogli w Australii spotkać. Poleciałam do Melbourne, to było takie moje pierwsze australijskie miasto. Ja rzeczywiście na tym lotnisku się tak wszędzie rozglądałam, gdzie jest ta duża szyba z tymi owadami i innymi zwierzątkami, ale nic takiego nie było. Natomiast w Australii wszystko jest naj. Albo jakieś takie najładniejsze, największe, najgroźniejsze, na przykład pająk na świecie, najstraszniejsze, najbardziej jadowite itd. itp. I to nas odpowiednio nastraja, zanim się tam wybierzemy. To jest też powód, dla którego niektórzy boją się wchodzić do wody, bo mogą w niej być krokodyle albo inne jakieś takie groźne meduzy. Ale jak one są, to są też ostrzeżenia o tym, że są i wiadomo, że tam się konkretnie nie kąpie, nie wchodzi, nie pływa. Są całe takie miasta i kawałki wybrzeża, gdzie po prostu jest piękna plaża i piękna woda, ale się nie wchodzi do tej wody. Jak już się tak w głowie człowiek oswoi i upora z tym, że nie na każdym kroku coś czyha, żeby nas zabić, to wtedy już jest dobrze. I wtedy możemy się bardziej skupić na oglądaniu tej fajnej zwierzyny, której też jest bardzo dużo.
6: Ale zaglądamy do butów, czy tam nie siedzi pajączek?
8: Zawsze. Do butów, pod łóżka, nie wchodzimy po ciemku do łazienek, szczególnie jak jesteśmy na tym takim outbacku, w tym w środku, w tym interiorze australijskim, czasami na takich tak zwanych kampach, gdzie te warunki są takie, powiedzmy, bieszczacko-biwakowe, więc tam się po prostu chodzi z czołówką na głowie i patrzy wszędzie, pod nogi, wokół. Tam bywają też psy dingo, które mogą sobie wejść do takiej na przykład toalety albo kuchni, albo czegokolwiek, więc nie tylko małego szukamy, jak chodzimy, tylko właśnie większych stworzeń też. Ale na spokojnie. No to jest wszystko takie ogarnialne.
6: A z tych zwierząt, które są przyjazne, fajne i warte zaobserwowania, oprócz oczywiście misiów koala?
8: Oprócz misiów koala to są kangury. Kangury w przeróżnych wariantach, o różnych nazwach, które dla nas są po prostu kangurami, bo tak jak jedziemy szczególnie po raz pierwszy do Australii, to jeszcze nie jesteśmy specjalistami w tych wszystkich takich krzyżówkach i tak dalej, więc kangury wszelakiej maści, bo są też białe, takie kangury albinosy. Każdy chce sobie zrobić zdjęcie z kangurem, z takim znakiem przy drodze, też mam. To jest coś, na co bardzo czekamy i właśnie chcemy sobie robić zdjęcia ze znakami zwierzyny. Są kolczatki, są na przykład kłoki krótkoogonowe i to jest najfajniejsze zwierzątko, jakie chyba w ogóle jest, jak dla mnie, w Australii. Ono jest najbardziej popularne na zachodzie Australii. Jest nawet taka wyspa u zachodnich wybrzeży Australii, gdzie jest ich tam tak strasznie dużo, że każdy może sobie zrobić słynne selfie z kłoką i właśnie to jest jeden z takich targetów, takich celów, dla których się jeździ do Australii, żeby sobie zrobić zdjęcie z kłoką. Ja niestety kłoki widziałam tylko w zoo i jak polowałam na selfie, to najlepsze, co mi się udało zrobić, to takie trzy pupy kłok skulonych za mną. Niestety nie chciały się odwrócić w drugą stronę. Są wielbłądy, co jest też ciekawe. To są też dzikie wielbłądy, takie całe tabuny tych dzikich wielbłądów, bo kiedyś, jak jeszcze Europejczycy odkrywali i eksplorowali kontynent, to stwierdzili, że fantastycznie się do tego nadają wielbłądy, bo to jest takie miejsce, gdzie jest mało wody, szczególnie w środku, a wielbłądy były na to odporne i po jakimś czasie te wielbłądy się tak oddzieliły od tych takich udomowionych stad i teraz jest bardzo dużo dzikich wielbłądów. W bardziej tropikalnych częściach Australii, na przykład w lasach deszczowych na zachodnim wybrzeżu, na północnym wschodzie są kazuary, które żyją tam na wolności. To są takie piękne ptaki, które są bardzo kolorowe i o których mówi się, że są ogrodnikami lasów deszczowych, bo one wydalają mnóstwo nasionek i przez to się przyczyniają do takiego zróżnicowania flory. Jeśli chodzi o ptaki i jeszcze całkiem pokaźną listę innych zwierzątek, jest naprawdę dużo do oglądania. O, wiem, kukabura. Kukabura chichotliwa. To jest chyba taki mój ulubiony ptaszek, który jak się zaśmieje, to jest tak, jakby się człowiek śmiał, ale taki rubaszny i z takim naprawdę dobrym poczuciem humoru. Dużo jest takich fajnych ciekawostek.
6: Cudowna nazwa. Można w ogóle spędzić bardzo dużo czasu, chociażby z aparatem, żeby zachować trochę we wspomnieniach tych kolorów i intensywności.
8: Tak, z aparatem też, ale samo takie tropienie tej zwierzyny i wypatrywanie jej wszędzie, gdzie się da, jest bardzo fajne. Nawet jeśli to by miały być tylko takie mentalne zdjęcia, to też dużo nam zostaje w głowach.
7: Ucho na świat w Polskim Radiu Białystok.

Mam taką informację dla tych, którzy będą chcieli przejechać ulicą Parkową, że dzisiaj do godziny 15 będzie całkowicie zamknięta dla ruchu pojazdów, a to dlatego, że tam zdarzyła się awaria sieci kanalizacyjnej, więc prowadzone są prace, które zapobiegną temu kłopotowi. Omijajmy ulicę Parkową, niby nieduża, ale w centrum miasta, więc dobrze o tym wiedzieć. A inne rzeczy, o których dobrze wiedzieć, za 9 minut z 13 wiadomości Polskiego Radia Białystok.

0: Reklama. Skibiccy, szkółka drzew, krzewów owocowych i ozdobnych. Hurt Detal. Trawy, byliny i inne rośliny. Uwaga! Największy wybór w regionie. Niskie ceny. Profesjonalne doradztwo. Sprawdź. Skibiccy, szkółka drzew i krzewów owocowych i ozdobnych. Kuriany 127.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka na Horten Arenie. Już 31 maja od 10 do 16 czeka Was dzień pełen emocji i świetnej zabawy. W programie liczne gry, zabawy, konkursy z nagrodami, a także występy artystyczne. Nie zabraknie również strefy sportowej, komputerowej oraz kącika animacyjnego dla najmłodszych. To idealna okazja, by spędzić czas całą rodziną w radosnej atmosferze. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Horten Arenie.
0: To była reklama.
3: Jest 13 i wiadomości Polskiego Radia Białystok, które przygotowała Katarzyna Kozłowska.
4: W związku z wykryciem wścieklizny w części Białegostoku i okolicznych miejscowościach wprowadzono środki ostrożności. W 2029 roku z linii produkcyjnej ma zjechać pierwszy samochód elektryczny wyprodukowany w Polsce. O tym, jak ważne jest solidne hasło zabezpieczające nasze dane w internecie, przypominają eksperci. Znaleziony kilka dni temu w Białymstoku chory na wścieklizny jenot. To jak dotąd jedyny przypadek tej choroby w regionie, zapewniała w rozmowie dnia zastępca podlaskiego lekarza weterynarii Katarzyna Arłukowicz-Strankowska. Z powodu wykrycia choroby w części Białegostoku i okolicznych miejscowościach wprowadzono specjalne środki ostrożności.
5: Psy powinny być wyprowadzane na uwięzi bądź przetrzymywane w zamkniętych kojcach. Koty natomiast powinny być bezwzględnie utrzymywane w zamknięciu na terenie, ale to już całego Białegostoku oraz gminy Juchnowiec. Powiatowy lekarz nakazał szczepienia kotów. Wcześniej takiego obowiązku nie było. Teraz wszystkie koty, które ukończyły 3 miesiące, powinny zostać zaszczepione.
4: Katarzyna Arłukowicz-Strankowska podkreśla, że środki ostrożności są niezbędne, bo wirus wścieklizny jest jeszcze w środowisku. Przypomina, by nie podchodzić do dzikich zwierząt, a tym bardziej dokarmiać.
5: Zwierzęta dzikie powinny zostać dzikie i my nie powinniśmy wchodzić im w drogę. Zdrowe zwierzęta w drogę nam też wchodzić nie będą. Natomiast jeśli zwierzę będzie wykazywało objawy nienaturalnej agresji, jeżeli to zwierzę będzie się do nas zbliżało, to już nie jest normalne. Zwierzę chore na wściekliznę może wykazywać cały szereg objawów, drgawki, zaburzenia chodu, ślinienie, opadnięcie żuchwy, ale może też spokojnie leżeć i nie zdradzać żadnych objawów. Także unikajmy kontaktu z dzikimi zwierzętami.
4: Specjalne środki ostrożności.

0: Wanu. Więcej o tym Krystyna Prostak.
1: Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun powiedział, że porozumienie przewiduje m.in. transfer technologii. Dodał, że na początku w Jaworznie mają być produkowane 3 modele samochodów.
2: W kategorii miejskich SUV-ów oglądaliśmy już to. Będziemy oczywiście szukali nazwy. Zastanawialiśmy się już nad tym. Wiadomo, że ta nazwa musi mieć charakter maksymalnie międzynarodowy, bo to jest marka międzynarodowa.
1: Prezes Elektromobility Poland Cyprian Gronkiewicz podkreślił, że HP Elektromobility w dużej mierze ma korzystać z polskiej produkcji.
3: Już od pierwszego dnia produkcji 70% części do produkcji, do budowy samochodów będzie zlokalizowane w Polsce.
1: Inwestycja będzie wsparta kwotą 4,5 miliarda złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Umowa w tej sprawie ma być podpisana w najbliższym czasie. Krystyna Prostak, Polskie Radio.
0: Mimo różnych zabezpieczeń stale jesteśmy narażeni na ataki cyberprzestępców, którzy próbują wykraść nasze dane, a co za tym idzie, także pieniądze z kont bankowych. Dlatego hasła w internecie powinny być solidne. Przypominamy w Światowym Dniu Hasła.
4: Hasło, nieoczywiste, na pewno nie skojarzone z jakimiś naszymi znakami szczególnymi, z datą urodzenia, zdecydowanie różne.
5: A zdarzyło się kiedyś, że ktoś się włamał na któryś skąd?
4: Bardzo dużo osób wśród moich znajomych miało takie sytuacje, ale ja na szczęście jeszcze nie miałam takiego przypadku.
6: No, zdarzyło się. W jakichś grach najczęściej.
5: Jakieś wnioski wyciągnęłaś z tego?
6: No, że trudniejsze hasło trzeba. Do każdych mediów i każde inne hasło.
7: Żeby nikt się nie połapał. Duża litera w środku, na początku, na końcu, jakieś znaki.
8: Do poszczególnej witryny po prostu zmieniam hasła, dodając albo nazwę tą witrynę, albo 3 ostatnie litery, plus małpa, coś takiego.
9: Hasła w ochronie danych osobowych są bardzo ważne.
10: Inspektor ochrony danych, a także członek społecznego zespołu ekspertów przy prezesie Urzędu Ochrony Danych Osobowych Andrzej Rybus-Tołoczko.
9: Z hasłem jest oczywiście też taka zasada, że jedna osoba, jeden profil, jedno hasło, czyli nie podajemy sobie haseł, nie przekazujemy sobie haseł, no i przede wszystkim nie używamy tych najprostszych.
4: Na pewno by nie dawać jednego hasła wszędzie, bo jeżeli stracimy jedno hasło, to stracimy na wszystkich portalach po kolei. I też nie zapisywać w takich oczywistych miejscach, gdzie będzie miało dostęp więcej osób niż tylko ja.
0: Niestety nawet silne hasło może zostać złamane lub wpaść w niepowołane ręce, dlatego z pomocą przychodzi usługa uwierzytelniania dwuskładnikowego, dzięki której zwiększamy bezpieczeństwo naszych danych. To były wiadomości Polskiego Radia Białystok.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl. Sponsorem programu jest Zakład Mięsny Cabo, producent wędlin tradycyjnych Biebrzańskie Specjały.
12: Nadchodzą chłody, ale dzisiaj jeszcze będzie całkiem ciepło, ponieważ od 10 do 23 stopni Celsjusza i wiatr będzie czekał na burze, bo one się pojawią. Pojawią się także przelotne deszcze i wtedy wiatr będzie się rozpędzał do 60 km na godzinę. W nocy od 6 do 10 stopni Celsjusza i ciśnienie jak na razie powoluśku rośnie. I w Białymstoku mamy 991 hektopaskali.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl. Sponsorem programu jest Zakład Mięsny Cabo, producent wędlin tradycyjnych Biebrzańskie Specjały.
13: Reklama. Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Motozbyt. Twój autoryzowany partner Dacia w Białymstoku. Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Postaw na doświadczenie i firmę lokalną.
15: Maj w Nieteatrze do spotkania z polskimi mistrzami. 9 maja Natalia Lubrano ożywi złote przeboje polskiej piosenki od Osieckiej po Niemena. 15 maja artyści bliscy Wojciechowi Młynarskiemu zapraszają na lekcję polskiego pana Młynarskiego. Wieczór pełen muzyki, pięknego słowa i błyskotliwej satyry oraz wzruszeń. A 23 maja spektakl Herbert prowadził za rękę światło. Na scenie Andrzej Mastalerz, Dariusz Kowalski i Jarosław Gajewski w literacko-muzycznej podróży śladami Barbarzyńcy w ogrodzie. Bilety na nieteatr.pl.
16: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

0: To była reklama. Polskie Radio Białystok. Najbliżej Ciebie.
1: 7 minut po 13. Miłka Malcan, witam. W tej godzinie zajmie nas temat produktu regionalnego, ale też i przed nami pewna ważna sprawa.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu. Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego.
1: Podlaska żywność i produkty lokalne zdobywają z każdym rokiem coraz większą popularność w kraju i poza jego granicami. Dlatego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego stworzył Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego, aby producenci w jednym miejscu znaleźli wsparcie promocyjne i biznesowe. Bazę producentów można znaleźć na stronie produkty.podlaskie.eu. O tym, jak tworzy się podlaskie specjały i dlaczego warto współpracować z Podlaskim Centrum Produktu Lokalnego, opowiedzą Państwu nasi partnerzy, producenci żywności z województwa podlaskiego.
2: Dziś moim gościem jest pani Monika Szymczukiewicz, sery z zagrody pod lasem. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa.
2: Miejscowość Koźliki, gmina Zabłudów, powiat białostocki. To rodzinne gospodarstwo, w którym produkujecie sery owcze i kozie z mleka zwierząt własnego chowu.
3: Tak, zajmujemy się hodowlą owiec i kóz mlecznych. Przeszło 13 lat. Jest to nasza pasja, miłość do wsi polskiej, do zdrowego życia.
2: Ten początek był oparty na wiedzy, doświadczeniu, być może tradycji. Jak to wyglądało?
3: Pochodzę z miasta. Zawsze chciałam mieszkać na wsi. Mam wykształcenie rolnicze. Chciałam hodować zwierzątka i padło na małe przeżuwacze. Mieliśmy córkę, która miała alergię na mleko krowie. Kupowaliśmy mleko kozie. Bardzo nam smakowało i tak postanowiliśmy, że może byśmy zakupili pierwsze kozy, żeby podawać dziecku dobre jedzenie, dobre mleko. I tak to się zaczęło. Od dwóch kózek, później dołączyły owce i stado się przez lata rozrastało. Zaczęliśmy robić sery najpierw sobie, później częstowaliśmy znajomych, rodzinę, wszystkim smakowało i w pewnym momencie można było to zalegalizować, tą produkcję. Stado się powiększało, mleka było coraz więcej, więc trzeba było gdzieś to zbywać.
2: Chciałbym, żeby nasi słuchacze też mieli obraz tego, w jaki sposób emocjonalnie również podchodzi się do tego typu produktów. Mam na myśli to, że wasze kozy to nawet mają imiona.
3: Jesteśmy bardzo związani, naprawdę. Traktujemy te nasze zwierzęta jak członków rodziny z poszanowaniem ich praw, dbamy o ich dobrostan, najlepsze żywienie, tak żeby wszystko było od początku do końca w porządku.
2: Co jest finalnym produktem waszej działalności?
3: Ser. Produkujemy sery miękkie, czyli takie podpuszczkowe, twarogi, sery dojrzewające, wędzone, jogurty. Dla każdego coś się znajdzie.
2: Jak je zbywacie?
3: Sprzedajemy klientowi indywidualnemu. Sklepy od nas odbierają. Współpracujemy z restauracją.
2: Prowadzicie tę działalność we dwoje?
3: Tak, ja jestem od produkcji sera i nadzoru rozrodu zwierząt, a mąż się zajmuje takimi sprawami gospodarczymi. Ręce do pracy by się przydały, zwiększenie pogłowia też mamy w planach, no ale właśnie to się wiąże z dodatkową osobą do pomocy.
2: Zapewne też korzystacie z dobrodziejstw od chociażby komunikacji przez internet. Macie swoją stronę, może jakiś profil?
3: Tak, mamy stronę internetową, mamy też profil na Facebooku i też poprzez Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego przez Urząd Marszałkowski.
2: Wiemy już z doświadczenia, że to jest miejsce wyjątkowych ludzi i wyjątkowych produktów. Tam trzeba spełniać pewne wymogi, żeby w tej bazie być.
3: Trzeba oczywiście spełnić warunki, trzeba mieć zarejestrowany rolniczy handel detaliczny, trzeba dbać o badania weterynaryjne.
2: Czyli zagwarantować jakość. No to życzę, by tych serów nigdy nie zabrakło, tak jak i rąk do pracy i żeby pasja towarzyszyła wam przez cały czas. Moim gościem była pani Monika Szymczukiewicz, sery z Zagrody pod Lasem.
0: Materiał dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Instytucja zarządzająca planem strategicznym dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027, minister rolnictwa i rozwoju wsi.
4: W audycji ulokowano znak towarowy sery z Zagrody pod Lasem oraz znak towarowy Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

21 minut po 13. No i to już przyszedł taki czas, kiedy ważna sprawa się szykuje do tego, żeby zostać nam zaprezentowaną, żebyśmy znali wszystkie ważne sprawy. Przy okazji polecam radiobiałystok.pl. Tutaj są wszystkie możliwe ważne sprawy do przesłuchania także i do zobaczenia także. A ja już bardzo dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Usłyszymy się wkrótce. Do usłyszenia. Miłka Malcan.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
2: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
3: Mam stwardnienie rozsiane, ale nie jest to całe moje życie.
4: Leczę się, dbam o siebie i chcę wiedzieć o tej chorobie jak najwięcej.
3: I co ważne, wiem, że nie jestem w tym wszystkim sama.
5: Fundacja Stwardnienie Rozsiane Info serdecznie zaprasza na 7. ogólnopolską konferencję SM i co z tego. Zdobądź rzetelną wiedzę i poznaj osoby w podobnej sytuacji. Spotykamy się 23 i 24 maja w Gdańsku. Udział jest całkowicie bezpłatny. Zapisy i szczegóły na stronie www.smicostego.pl.
6: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
7: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
8: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
7: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
8: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
7: I tych, którzy działają razem dla Polski.
8: Więcej na funduszobywatelski.pl.
9: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
10: czują się bezpieczne i kochane.
11: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
12: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
9: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom.
10: Razem możemy zmienić świat.
12: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
9: Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
0: Ogłoszenie społeczne. Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
13: Trwają matury. W tym roku w regionie do egzaminu dojrzałości przystępuje ponad 10 tysięcy osób, z czego prawie połowa w samym Białymstoku. Tymczasem dziś w magazynie Ważna Sprawa porozmawiamy o tym, co po maturze. Bo ostatnie badania wykazują na bardzo poważną zmianę trendu, kiedy jeszcze 8 lat temu prawie wszyscy podlascy maturzyści i polscy maturzyści mówili, że pójdą na studia. Tak dziś mówi o tym prawie tylko 50%. A ci, którzy zdecydują się nawet na studia, to niekoniecznie są zainteresowani, by je kończyć. Przed mikrofonem Ryszard Minko, a tuż obok mnie dzisiejsi goście. Doradca z Białostockiego Centrum Edukacji, pani Anna Klabus. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
13: No i tegoroczni maturzyści. Paweł Romanowicz, pierwsza LO w Białymstoku.
15: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
13: Mikołaj Romanowicz, także z pierwszego LO.
16: Dzień dobry.
13: Nie bracia.
15: Nie bracia. Z innej matki.
13: Okej, okay, zbieżność nazwisk przypadkowa oraz Piotr Michalski z Technikum Elektrycznego w Białymstoku.
15: Dzień dobry.
13: Dzień dobry. Wszyscy pisaliście... Jesteście tegorocznymi maturzystami. To zanim porozmawiamy o tym, co po maturze, to powiedzcie trochę, jak te matury w tym roku. Ciężkie, łatwe, bez sensu, z sensem.
16: W sensie spotkałem się z taką opinią, że te matury w tym roku są dość nietypowe. Zadania się nie powtarzały za jakoś z poprzednich lat, ale osobiście uważam, że nie były jakieś bardzo złe. Może troszkę bardziej wymagały zauważenia czegoś niż takiej stricte wiedzy i kłucia takich zadań.
13: Okej, ręka do góry. Kto dzisiaj pisał rozszerzenie z angielskiego? Dwójka z was. To jak to rozszerzenie? Powiedz proszę.
16: No według mnie było naprawdę okej. Okay. Dla mnie personalnie dobrze poszło, natomiast oceniając po poziomie na podstawie poprzednich lat, to było w miarę wymagające. Szczególnie słuchanie, dało się przeoczyć parę ważnych elementów.
13: Okej, okay, mam nadzieję, że będzie wysoko.
16: No, oczywiście, że będzie wysoko.
13: Ty nie pisałeś.
15: Ja nie pisałem.
13: Rozszerzenia dzisiaj, czyli szczęśliwy, jedyny na luzie tutaj przyszedłeś
15: tak,
13: kompletnie.
15: Tak, ja jestem spokojna głowa.
13: A kiedy piszesz swoje rozszerzenie?
15: Słucham?
13: A kiedy piszesz swoje rozszerzenie?
15: Jutro piszę biologię, więc chyba tym się najbardziej dzisiaj stresuję. Nawet nie dzisiejszym wywiadem. No i za tydzień we środę chemię.
13: Ale wszyscy pierwszy raz w radiu.
15: Tak.
13: Wszyscy pierwszy raz w radiu. Dobrze. Słuchajcie, mnie interesuje to tak naprawdę, co wy myślicie o tym, co się wydarzy po maturze tak naprawdę. Czy wy mieliście tego typu przemyślenia? No bo ja przejrzałem badania z ostatnich lat i Big Info Monitor mówi, że 56% maturzystów jest zainteresowanych tylko studiowaniem. A jeszcze w 2018 roku to było 95%. I ja tak pomyślałem sobie, czy to jest na pewno prawda. Jak rozmawiacie ze swoimi znajomymi albo wy sami? Zamierzacie iść na studia czy nie?
14: No na pewno my zamierzamy, tutaj nasza trójka, natomiast spotkałem się często z tym, że znajomi nie chcą iść na studia, szczególnie teraz jak jest coraz więcej i coraz większy rozwój AI, sztucznej inteligencji, to duża część osób opiera się na tym, że pójdą na jakieś kursy albo założą własną firmę jakąś pomniejszą i drobnymi kroczkami wezmą się na samą górę.
13: Z twojej klasy ile osób jasno mówi, że idzie studiować, a ile, że nie?
14: Nie wiem, z 10 osób może? No 38, to jest 33% powiedzmy nie idzie na studia.
13: To dużo.
14: No też. To
13: ty też jesteś w liceum.
14: Jestem w liceum.
13: Czyli naturalną konsekwencją po liceum są studia. 10 osób z twojej klasy, 1/3 mówi, że nie, tak?
14: Dokładnie.
13: Zdumiewa to cię czy nie? Jak myślisz, dlaczego? Tak,
14: nie,
13: tak
14: ja samemu uważam, że studia dla mnie dużo pomogą, natomiast w dużej mierze będzie to chociażby łapanie kontaktów czy obeznanie się z dziedziną, w której będę chciał się rozwijać. A samo w sobie to, czego się nauczę, niekoniecznie musi mi się przydać w życiu.
13: Mhm. Idziesz na studia?
15: Ja idę.
13: Bo mama kazała, tata kazał,
15: nie,
13: czyli dlatego,
15: po prostu
13: że chcesz.
15: Z własnych ambicji wiem, że ja potrzebuję się rozwijać, lubię się uczyć i wiem, że gdybym nie poszedł na studia i nie zdobywał wyższego wykształcenia, po prostu czuję, żebym sobie siebie zmarnował.
13: A jak ty sobie wyobrażasz to studiowanie? Co ty o tym myślisz? Nie studiowałeś nigdy, tak myślisz? Jakaś taka romantyczna wizja, będę się uczył, będę magistrem i tak
15: nie,
13: dalej?
15: Nie, no nie, tak to nie będzie, ale wie pan... Trzeba nabywać wiedzę, trzeba mierzyć wysoko i trzeba celować, jak to się mówi, w księżyc, żeby trafić w jedną z gwiazd.
13: Tylko wiesz, być może za jakiś czas się zdarzysz z tym, że jak będziesz na przykład budował dom i zatrudnisz hydraulika, to się okazuje, że kurczę, ten hydraulik zarabia lepiej od ciebie. I co wtedy?
15: No, wie pan, pieniądze to nie wszystko.
13: Okej. Okay. Ty jesteś po technikum elektrycznym. Tak. Właściwie jest. Masz już fach w ręku, tytuł technika. Tak no jest. I co? Pójdziesz na studia, czy nie?
16: W moim przypadku idę na studia. Dużo moich kolegów z klasy, myślę, że tak 75% wybiera się na te studia, ale to jest u nas kwestia tego, że jako elektrycy, jak ktoś ma troszkę wyższe ambicje, no to przychodzi ten moment, że jeśli nie chcemy robić tylko tych domków jednorodzinnych, bo tacy specjaliści też są oczywiście potrzebni, to przychodzi moment, kiedy trzeba zrobić wyższe uprawnienia, kiedy trzeba zrobić dozór, kiedy trzeba podpisać to, że odpowiada się za pewną budowę, no i potrzeba tych studiów, ale dużo też, no te 25% mówi, że im te studia na razie nie są potrzebne, może zrobiły w trybie zaocznym, idąc już do pracy. Mamy też właśnie też inne perspektywy po tym, że mieliśmy praktyki w szkole, też oferty pracy. Ja na przykład osobiście też dostałem, że od razu po technikum mogę przyjść do pracy.
13: Także. I co, nie kusiło cię to?
16: Szczerze, kusząca propozycja, tylko kwestia z tego, że jeśli teraz przestanę się uczyć, to potem jak już zacznę zarabiać większe pieniądze, to ciężej będzie mi się zmotywować, żeby jeszcze weekendami poświęcić ten czas wolny po pracy i na przykład robić studia zaocznie, tak?
13: No to może jednak pójdziesz do pracy i właśnie zaocznie, albo jakoś kurs jakiś doszkalający. Czy nie masz takiej obawy, że ci, którzy zdecydują się na niestudiowanie i rozpoczną karierę zawodową, no to wyprzedzą ci o te 5 lat?
16: Niekoniecznie, w sensie tutaj troszkę ukłon do naszej Politechniki Białostockiej przez studia dualne na elektrotechnice, bo to bardzo interesujący kierunek, z tym, że tam jest dużo praktyki. Krótsze semestry, więcej praktyki, bardzo przyszłościowa sprawa. Do tego w Polsce jest duża potrzeba na energetyków, ale to już tak stricte i na takich fachowców, to co mówił pan przed chwilą, czyli ci hydraulicy potrafią zarabiać tak, żeby z tych po prostu mało. Także...
13: Ale to samo tyczy elektryków i właściwie każdego fachowca. Ten hydraulik to był tylko taki przykład. Pani Anno, Anna Klebus, Białostockie Centrum Edukacji. Jak to jest? Te badania Big Info Monitora to prawda czy fałsz tak naprawdę?
17: Pracując w białostockich szkołach, rozmawiam też z maturzystami, z uczniami klas czwartych, piątych i oni rzeczywiście rozważają różne opcje. Modny jest tak zwany gap year, czyli rok przerwy. Niektórzy zastanawiają się, czy warto inwestować 5 lat studiów, w przypadku niektórych zawodów nawet dłużej, po to, żeby wyjść na rynek pracy i stwierdzić, że jednak wymagania zawodowe się zmieniły, bo nie wiemy, jak się rozwiną pewne zawody pod względem cyfryzacji, automatyzacji. Wiemy tylko, że wiedza zawodowa się szybko dezaktualizuje.
13: A nie ma takiego ryzyka, że te studia się skończy, a potem właśnie na przykład się otrzymuje pracę poniżej kwalifikacji, bo też słyszałem o takich problemach, tak? Że to też sprawia, że młodzi ludzie nie decydują się na studia albo decydują się i je rzucają.
17: Więc ja tylko przytaczam jakby opinie uczniów znane mi z zajęć z doradztwa zawodowego, więc niektórzy uważają, że właśnie dyplom wyższej uczelni to jest taka twarde poświadczenie, że oni mają więcej motywacji, więcej chęci, więcej gotowości uczenia się i że pracodawca to doceni. Liczą też na kontakty wyniesione w czasie studiów. Natomiast inni wybierają inne formy, na przykład chcą się uczyć krótko i wyjść szybko na rynek pracy. I też po maturze lub nawet bez matury bardzo łatwo można to osiągnąć. Ja też pracuję w miejscu, które oferuje dodatkowe formy kształcenia osobom dorosłym, pełnoletnim.
13: No i niech pani powie, to zainteresowanie takimi kursami jest większe niż wcześniej? Widzi pani na przykład trend, że młodzi zamiast pójść na studia wolą sobie zrobić fajny certyfikowany kurs?
17: My w Białostockim Centrum Edukacji mamy kwalifikacyjne kursy zawodowe, które dają certyfikat kwalifikacji zawodowych potwierdzony ministerialnie i szkoły policealne. I coraz częściej obserwujemy trend, że na przykład ktoś idzie na studia, a weekendowo jeszcze chce ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy, na przykład w zawodzie, nie wiem, technik administracji, chce zrobić, ukończyć dwa kursy albo zdobyć kwalifikację rolnik. Zdarzały się nam osoby dorosłe, na przykład już z doktoratem, które też przyszły na kurs, żeby szybko w kilka miesięcy się nauczyć i mieć kwalifikacje.
13: A były takie przypadki, że ktoś studiował na przykład pedagogikę, a pomyślał, że zostanie glazurnikiem i taki plus sobie zrobi? Zna pani takie przypadki?
17: Czekamy na taki przypadek, bo teraz będziemy mieli nowy zawód cieśla albo animator rynku książki i w zasadzie nie ma żadnych wymagań, czyli każdy, kto przejdzie wskazane badania lekarskie, może przystąpić. W 8-9 miesięcy sprawdzić się, czy on jest w stanie się tego nauczyć, zdać egzamin i mieć zupełnie inny zawód. Na przykład jest informatykiem, a wybiera sobie zawód fotograf.
13: No, albo cieśla właśnie.
17: Albo chociażby. Cieśla.
13: Bo to też fajny zawód jest tak naprawdę. Słuchajcie, tu pytanie do was, do maturzystów. Wy od początku wiedzieliście, że waszą dalszą ścieżką będą te studia dalej, czy faktycznie pojawiała się taka myśl, że może jednak właśnie, może rok przerwy, może coś zobaczę, może sprawdzę. Czy wy się nastawiacie, że rozpoczniecie konkretne studia i je skończycie te 5 lat, czy nie? Jak to będzie z wami?
15: Tak, ja myślę, że jak najbardziej skończę te studia. Mam plan po prostu na swoją przyszłość.
13: A powiedz, gdzie chcesz studiować i co?
15: Ja najbardziej chciałbym studiować tutaj w Białymstoku na Uniwersytecie Medycznym.
13: Okej, dobrze, to ja rozumiem twoje motywacje. Tak, to jest jedna z najlepszych uczelni w Polsce, więc ja to wszystko tłumaczy, dlatego nie myślisz o wyjeździe. A wy?
16: W moim przypadku to mam też dość dobry przykład starszego brata, który skończył teraz magistra obrony. Także widzę, że to się opłaca. W jego przypadku te studia dają mu dobre zarobki, dobre życie i no nie każdy przed 30 jest w stanie powiedzieć, że ja jestem niezależny, ja sobie ogarnę ślub sam, wszystko jest spoko, bierze jakby całe życie na siebie, przy tym, że jeszcze w trakcie studiów on już był w 100% samodzielny i był w stanie pogodzić najpierw studia dzienne, które robił na inżynierce, a potem zaoczne z pracą. Więc da się to zrobić, ale trzeba to zrobić ciągiem, żeby nie przestać mieć kogoś, kto też czasami mówi, że ej, musisz się pouczyć, musisz zrobić to, zmotywować się, bo samemu jest czasami po prostu bardzo ciężko.
13: Czyli ty masz konkretny przykład brata, któremu się udało.
16: Tak jest.
13: Ale masz taki plan, że też magisterka, czy właśnie może licencjat, tylko potem się zobaczy? Czy masz w ogóle takie plany?
16: Kwestia jest jeszcze do rozważenia, jak na razie na pewno inżynier, a potem czy będzie to tytuł magistra, to zobaczymy. Inżynier jest wymagany właśnie nawet przy tych budowach, co wcześniej wspominałem. Jest potrzebny, żeby się wpisywać w dziennik budowy, powiedzmy, i zostać tym kierownikiem.
13: A rozważasz coś takiego, że rozpoczniesz studia i no jak ci nie będą pasowały, że jednak to nie będzie to po prostu rzucisz? Bo też jest takie zjawisko, że tu uczelni akurat skarżą się na tak zwane dropouty, czyli porzucanie studiów w trakcie toku, no nie odbieranie dyplomów.
16: Troszkę szkoda czasu poświęconego na te studia, żeby je rzucić. Jeśli poświęciłbym na przykład już rok, to miałbym takie, że to jest rok w plecy. Mógłbym ten rok pracować, więc skoro już zacznę, to chcę je skończyć, no bo będę tracił czas tylko ucząc się, a jeśli to rzucę, no to stracę ten czas, który się uczyłem wcześniej.
13: Dobra, ty zostajesz w Białymstoku też. Tak? Powiedz, jak
14: ja
13: to u ciebie.
14: Do Warszawy, na Uniwersytet Warszawski albo na Politechnikę. Zobaczymy, czy uda się dostać, a ja w przypadku, kiedy nie, no to Politechnika Białostocka.
13: No właśnie, jak ty sobie wyobrażasz tą Warszawę? Koszty życia potężne.
14: Na pewno potężne. Tutaj mam nadzieję, że będzie pomoc ze strony chociażby rodziców, dziadków, ale też na przykład mam kuzyna obecnie, który studiuje na Uniwersytecie Warszawskim. On sobie dobrze radzi. No i jeżeli nie będę czegoś wiedział, to zawsze będę mógł go podpytać.
13: Ale ty rozważasz to, że będziesz pracował w trakcie studiów na przykład, żeby jakoś ten, no, zapłacić za mieszkanie chociażby? No,
14: słyszałem przypadki, chociażby syn koleżanki mojej mamy, jakkolwiek to brzmi, na przykład właśnie zarabiał podczas studiów bardzo dobrze przy tym, że pracował 3 godziny dziennie i do tego stopnia dużo zarabiał, że był w stanie dokładnie samodzielnie się utrzymać, że był w stanie kupić sobie chociażby jedzenie, cokolwiek jakby potrzebował, nie tylko żeby przeżyć, ale też żeby dobrze żyć.
13: Mhm. Czy ty podobnie jak koledzy, jak już rozpoczniesz studia, to je skończysz choćby nie wiem co? Czy rozważasz taką alternatywę, że jak to nie będzie to...
14: Myślę,
13: no to
14: że zgadzam się z Piotrkiem, że jeżeli już zacznę, to wolałbym skończyć, bo mimo wszystko jest to też papier, jest to coś fizycznego, co może się kiedyś przydać. Wiadomo, nie jest pewne, coś będzie w przyszłości, czy zawód, który będę chciał kiedyś wykonywać, będzie dalej funkcjonował, ale faktycznie, jeżeli zacznę studia, chciałbym je już skończyć.
13: To pytanie do pani Anny. Pani Anno, jak to jest? Te dyplomy faktycznie mają dalej znaczenie? Dyplom magistra, czy to już troszeczkę się dewaluuje, bo właśnie macie te certyfikowane kursy i właściwie czy pracodawcy w ogóle patrzą na takie rzeczy?
17: Jeżeli chodzi o instytucje publiczne, tak zwaną budżetówkę, to wszyscy wiemy, że potrzebne są konkretne kwalifikacje, certyfikaty i oczywiście dyplomy najlepiej wyższych uczelni. Natomiast pracodawcy mają rozmaite podejście. Jedni żądają konkretnych umiejętności i na rozmowie kwalifikacyjnej mogą zapytać, pokaż mi, co potrafisz. Inni najpierw interesują się, co jest w CV, jakie kwalifikacje, jakie już doświadczenie, bo rzeczywiście młodzi ludzie stoją przed takim dylematem, że z jednej strony mają jest oczekiwanie, żeby skończyli studia, ale żeby już mieli też doświadczenie, o czym kolega mówił w trakcie
13: studiów. Super nierealne,
17: studiów,
13: prawda?
17: Prawda, nierealne. I dlatego...
13: I najlepiej wiele lat doświadczenia, nie? Że tam jakiś tam miesiąc praktyk.
17: Tak. I też taka krótka forma kursowa, bo ja też mówię o tym, że system edukacji jest drożny i nie zawsze mamy możliwość studiowania 5 lat albo właśnie w trakcie studiów chcemy to zmienić. Jest też bardzo ciekawą propozycją. Możemy wyjść na rynek pracy i mieć to poczucie, że w CV mam już wpisaną konkretną kwalifikację zawodową.
13: No pani prowadzi zajęcia z doradztwa zawodowego. Wśród uczniów ma pani takie pytania. Proszę pani, co ja mam zrobić? Mam iść na te studia, czy nie? Mam iść na te studia, dostaje pani takie pytanie? Co pani radzi na przykład takim delikwentom?
17: Ponieważ jest to stosunkowo nowe zjawisko, ja to od kilku lat słyszę, zazwyczaj robimy debaty z uczniami i jest tyle za ze stron uczniowskich, czy warto na przykład zrobić ten rok przerwy albo w ogóle nie studiować, co przeciw. Jednak młodzi ludzie cały czas wierzą w dyplom, w siłę też formalnego wykształcenia. Bo wyobraźmy sobie sytuację, że nikt nie kończy studiów, nikt też nie idzie na żaden kurs kwalifikacyjny, wszyscy uczą się przed komputerem. No i czy my byśmy chcieli pójść do takich specjalistów później, jako ludzie, którzy korzystają z różnych usług, czy kupują dobra?
13: Powiedzcie mi proszę, czy wy faktycznie czujecie, że ten dyplom to ma znaczenie aż takie? Że faktycznie pracodawca za te 5 lat spojrzy na to, ukończył Uniwersytet Warszawski, to wow, biorę go. A tu ktoś po Politechnice, super pracownik. No, Uniwersytet Medyczny, to wiadomo, że to... No, będziesz musiał specjalizację przejść w ogóle.
15: No tak, będę musiał specjalizację, ale ja uważam, że to jednym z powodów, dlaczego ludzie nie idą na te studia, jest właśnie to, że ten dyplom traci swoje znaczenie. To trochę jest tak, że jeśli czegoś jest dużo, to przestaje mieć, no mówię, przestaje mieć znaczenie. Jeśli wszyscy mają dyplom, no to tak naprawdę jakby nikt go nie miał. No to tak działa, jakbyśmy dzisiaj wszyscy mieli moc, dajmy na to Spidermana i strzelania tą siecią, przylepianie się i robienia fikołków, no to nikt by się nie zdziwił, że nikt by nie był zaskoczony. Natomiast gdyby tylko, dajmy na to, tutaj pan miał tą moc, no to wszyscy byśmy pana podziwiali.
13: No super, ekstra.
15: ale podziwiali. Więc
13: ale czujesz faktycznie, że twoi rówieśnicy myślą sobie, że faktycznie ten dyplom to może to jest nic nie warte, może te 5 lat życia na studiach to może właśnie odpuść? robić coś ciekawszego, podróżować, albo właśnie jakąś pracę podjąć, albo kurs jakiś zrobić?
15: Dużo ludzi ode mnie robi różne kursy, dajmy na to ratownictwa, takiego, że pilnują na basenie ludzi, żeby się nie topili. Natomiast no, ja się obracam w towarzystwie raczej, mówię, ludzi na biochemii, którzy idą na studia, którzy chcą to skończyć. Natomiast mi się wydaje, że pracodawcy, no, jeśli dostają 100 pism, gdzie każdy ma wykształcenie, a jeszcze najlepiej z tego samego uniwersytetu na tym samym wykształceniem, no to te sito przesiewowe jakby pracowników, no, po prostu ginie, nie ma tego sita, więc muszą patrzeć na inne jakieś klasyfikacje, tak?
13: Wy proszę, powiedzcie, jak to u was jest?
14: Popatrz, Paweł, że jak masz jeszcze motyw Spidermana, to w momencie, kiedy wszyscy mają jakąś supermoc, a ty jedyny jej nie masz, to jesteś też gorszy. Jesteś wtedy najgorszy z nich wszystkich. I to też nie jest takie czarno-białe, że wszyscy mają magistra i tak dalej. Nie każdy ma tak samo ukończony kurs. I myślę, że na przykład duże znaczenie ma chociażby to właśnie, jak masz rozmowę o pracę, jak się wtedy pokażesz. Na przykład pierwsze miesiące pracy, w jaki sposób będziesz pracował, w jaki sposób będziesz się prezentował. Myślę, że bardzo dużo czynników jakby wpływa na to, czy ktoś będzie chciał cię przyjąć, czy nie.
15: No tak, Mikołaj, masz tutaj absolutną rację i ci ją przyznaję. W ogóle ten cały aspekt jest bardzo złożony, moim zdaniem, bo to też jest prawda i nad tym się zastanawiałem, że bez ukończenia jakichś studiów czy wyższych dyplomów, rzeczywiście pewne drogi kariery są pozamykane.
13: Okej, okay, czyli ty czujesz, że pogorszyłaby się twoje... No, ty chcesz zostać lekarzem, no nie ma innej opcji, żeby nie studiować. Ty chciałeś coś dodać jeszcze.
16: Tak, w sensie, bo rozmawiamy dzisiaj na temat studiów i tak dalej, ale nie zwróciliśmy uwagi na pewien problem, czyli to, że jeśli ktoś chce studiować poza miejscem swojego zamieszkania, to było tylko wspomniane, to jest bardzo drogie. Ja jestem też człowiekiem, który 5 lat szkoły średniej już, jestem jakby daleko od domu, do domu mam ponad 80 kilometrów, więc jakby ja w Białymstoku muszę wynajmować mieszkanie i tak dalej. Wiem, jakie to są koszta, więc też nie każdy, kto chce zdobyć ten dyplom, jest też w stanie to zrobić, bo to jest duży naprawdę wydatek.
13: No fajnie, że to poruszyłeś. No właśnie, no i powiedz, ty sobie radzisz teraz tak, że ci rodzice, rozumiem, to wszystko
16: tak,
13: fundują,
16: w tym momencie jestem zależny od rodziców, no ale to jest też kwestia tego, że jestem gdzieś tam w stanie sobie dorobić, czy szukam jakiejś pracy, żeby po prostu mieć też te pieniądze jakby swoje i też mieć taką niezależność. Dążę do tego, żeby jak najszybciej uzyskać tą niezależność.
13: Ale jednocześnie studiować. Ty tak. Myślisz, że dla wielu ludzi te koszty życia mogą być barierą, żeby podjąć studia gdzieś poza miejscem zamieszkania?
16: Nie tylko nawet poza miejscem zamieszkania. Jeśli ktoś po prostu widzi, ile kosztuje życie w Polsce i chce mieć coś swojego, no to bardzo dziwnie wygląda perspektywa 5 lat studiów, kiedy w tym czasie można już pracować i nawet nie zarabiać tej minimalnej krajowej. To jest kupa jednak pieniędzy, kiedy to przeliczymy, tak?
13: Ja dlatego właśnie to pytam, bo wiecie, ja jestem z pokolenia, kiedy studia były czymś nobilitującym i no, nie każdy mógł się dostać i tak dalej. Potem to się zrobiło tak, że faktycznie nie było problemu z dostaniem się na studia i kto mógł robił tych magistrów. Teraz czy ten trend się odwraca, ja nie wiem. Z tego, co wy mówicie, niekoniecznie, ale z drugiej strony faktycznie przyznajecie rację, że 1/3 twojej klasy, tak, mówi, że nie pójdzie na studia.
16: Dokładnie.
13: Nie zdumiewać cię to trochę? Nie myślisz o nich, co za wariaci? Albo może myślisz o sobie, kurczę, po co ja to robię?
14: Nie, ja też jestem tak mniej więcej pół na pół. Tutaj się zgadzam z Piotrkiem, że dokładnie chciałbym jak najszybciej też zdobyć tą niezależność finansową. No i tutaj właśnie nie wiem, czy kiedyś nie skorzystam z jakiegoś kursu, zobaczę, jak to się będzie działo, bo ja bym chciał się rozwijać w kierunku informatyki, tam AI dokładnie bardzo dużo tych dziedzin przejmuje i to też jest trochę taki hazard, powiedzmy, że nie wiadomo. Wszystko stawiam trochę na jedną kartę, ale z drugiej strony zawsze mogę wyciągnąć pieniądze.
13: Ja się tak zastanawiam właśnie, czy to nie jest hazard, bo słuchajcie, 5 lat dzisiaj to jest epoka. I czy wy macie przeświadczenie, że jak skończycie studia i będziecie mieli za 5 lat tytuł magistra, to on będzie... To będzie praca na przykład w tym kierunku. Może tu panią zapytam, bo tu się zmienia bardzo szybko przecież ta rzeczywistość taka pracowników, uczniów, czy studia nie nadążają za tym?
17: Więc rzeczywiście rzeczywistość światowa się zmienia w globalnym ujęciu, ale my jesteśmy na podlaskim rynku pracy i tu nadal obowiązują te zasady, które sprawiają, że pracodawcy jednak cenią wyższe wykształcenie, średnie wykształcenie, bo też są tacy, którzy nawet nie skończyli liceum czy technikum. Ja to od razu wspomnę, że my też mamy formy kształcenia dla takich osób, które wypadły z rynku edukacji i chcą wrócić i po prostu zdać maturę. I myślę, myślę, że oczywiście te zmiany są jak najbardziej konieczne, potrzebne i będą, ale one są też bardzo drogie. Tak nowoczesne technologie, żeby w ciągu 5 lat, nie wiem, wszystkie zawody tak znacząco się zrestrukturyzowały. Więc bądźmy optymistami i się uczmy. Uczmy się całe życie. U nas najstarszy słuchacz na kursie zawodowym to ponad 60 lat.
13: I chce mu się jeszcze.
17: Tak.
13: Słuchajcie, czyli wy w ogóle nie rozważaliście, no ty jeden rozważasz wyjazd z miasta, ale czy wy nie jesteście, czy nie macie wrażenia, że chcielibyście coś więcej, że może właśnie Białystok fajnie, ale jesteście młodzi, świat przed wami otworem stoi, a może za granicę w ogóle, czy nie?
16: Zwiedzać można zawsze, ale zarabiać i uczyć się to już zależy, gdzie chcemy, tak?
13: Okay.
16: Tutaj nasz region nie ma najgorszej edukacji raczej, także to też dodatkowe perspektywy, tak?
13: Nie, uczelnie mamy bardzo dobre, to żeby była jasność, tylko pytanie, czy mamy takich pracodawców, których wy oczekujecie?
16: Jeśli ktoś jest odpowiednio dobrym pracownikiem, to nie będzie miał problemu z znalezieniem pracy i widzę to też właśnie po przykładach swojej rodziny. Jeśli ktoś pracuje dobrze i stara się, jest sumienny, to pracodawcy sami do niego piszą i chcą go podkupić po prostu.
13: Ty liczysz na takie wyjście, że do ciebie ktoś napisze?
14: No to taki wymarzony telefon by był.
13: A skąd byś się taki wymarzony telefon trzymać?
14: Nie wiem, tutaj mówię, tak dużo się jest w stanie zmienić. Wiem na przykład, że bardzo dużo jest informatyków, chociażby polskich w Microsoftie, w Google, ale...
13: No branża IT teraz przechodzi straszny kryzys.
14: Przechodzi, ale to mówię, bo przechodzą w kryzys ci tacy tradycyjni informatycy, którzy umieli po prostu klepać kody. Ja bym się mimo wszystko, uważam, że jestem taki poręczny, bardzo szybko się uczę, że to AI też mi służy. Tylko też właśnie służy do pewnego momentu.
13: Okej, okay. No i tu mamy przyszłego lekarza, który będzie za 10-15 lat nam tutaj...
15: Zobaczcie, coś tam może będzie.
13: Przepisywał antybiotyki. Więc ty się nie obawiasz o swoją przyszłość zupełnie. Gdzieś w takim
15: nie,
13: kierunku.
15: Ja trzeba
13: się jeszcze dostać na uniwersytet.
15: Wie pan co, ja się boję. Ja w ogóle uważam, że żyjemy w czasach bardzo niestabilnych. Bo tak jakbyśmy cofnęli się, sumowali, patrzyli na oś czasu, to my przez te 30 lat zrobiliśmy bardzo duży postęp technologiczny, nawet nie wiem, czy nie większy, żeby niż przez cały XVIII-XIX wiek.
13: To prawda.
15: Nie porównując na przykład ze średniowieczem, gdzie chłopak wychodził z łona matki, pasąc krowy, umierał pasąc krowę, a jedyną rozrywką to była epidemia dżumy w międzyczasie, tak?
13: Tak, tak. Więc, no, moja babcia jest świetnym przykładem, kiedy ona się rodziła, to nie było prądu, a jak umierała, to korzystała ze smartfona. I to chyba pokazuje, jak wygląda ten postęp technologiczny. Czas naszego programu się niestety skończył. Bardzo wam dziękuję za obecność. Życzę dalszych owocnych egzaminów maturalnych, bo to jeszcze przed wami daleka droga do studiów. Ale dostaniecie się na pewno tam, gdzie chcecie. Ja przypomnę tylko, że dzisiaj w studiu gościliśmy doradcę z Białostockiego Centrum Edukacji Annę Klebus. Dziękuję bardzo.
17: Dziękuję.
13: Pani na szczęście na studia już nie musi chyba, że może pani chce. Paweł Romanowicz.
15: Dziękuję.
13: Pierwsze elo. Mikołaj Romanowicz też pierwsze elo.
14: Dziękuję bardzo.
13: Ustaliliśmy, że nie bracia. I Piotr Michalski, Technikum Elektryczne w Białymstoku. Dzięki wielkie.
18: Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.

0: Autopromocja.
1: Cześć. Z tej strony Patryk Ołdziejewski. W niedzielę 10 maja o 18:05 gram koncert w studiu Rembrandt Polskiego Radia Białystok. Do usłyszenia na antenie i w mediach społecznościowych. Prościej się nie da. Sprawdź.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zielono i smacznie. Jarmark na targowisku miejskim Kawaleryjska. Od 30 do 31 maja od 8. Szeroki asortyment, sprawdzeni wystawcy, wyjątkowa atmosfera. A od 10 moc atrakcji dla najmłodszych. Na jarmark zaprasza prezydent Białego Stoku Tadeusz Truskolaski.
3: Halo, halo.
4: Nadajemy do państwa z tajnego laboratorium.
3: ABSURD.
4: Absurd.
3: Z tej strony doktor Mateusz.
4: I doktor Urszula.
3: Zapraszamy na dni otwarte w naszym laboratorium.
4: Sobota i niedziela, godzina 19.
3: Wtorek, godzina 12.
4: Białostocki Teatr Lalek.
3: Spektakl Rzadkie Gatunki.
4: Reżyseria Igor Gandra.
5: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
6: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
7: Toyota Autopark Białystok, ulica Elewatorska 60. Zapraszamy!
8: To była reklama.
9: Już minęła 14, czas więc na wiadomości Polskiego Radia Białystoka, przedstawi je Katarzyna Kozłowska.
10: Zarzuty usłyszał Ukrainiec podejrzany o atak na zakonnicę w Bielsku Podlaskim. W Łapach otwarto ośrodek, w którym można zdobyć nowe kwalifikacje i skorzystać z porad specjalistów. W przyszłym tygodniu Polska ma otrzymać 6,5 miliarda euro zaliczki z funduszu na dozbrajanie SAFE. Do 3 lat więzienia grozi obywatelowi Ukrainy za znieważenie siostry zakonnej z powodu przynależności wyznaniowej i naruszenie jej nietykalności. Na jednym z przystanków autobusowych w Bielsku Podlaskim 26-latek miał zerwać zakonnicy z szyi krzyżyk i wyrzucić go na ulicę. Tego samego dnia zatrzymali go policjanci. O szczegółach Grzegorz Pilat.
11: Jak ustalili bielscy policjanci, 26-letni obywatel Ukrainy miał podbiec do 71-letniej siostry zakonnej stojącej na przystanku, wulgarnie ją obrażać, zerwać krzyż z jej szyi i wyrzucić na jezdnię. Później mężczyzna chciał odjechać autobusem miejskim, jednak pokrzywdzona zakonnica mu to uniemożliwiła. 26-latek zaczął uciekać pieszo. Policjanci znaleźli i zatrzymali go na jednym z bielskich osiedli. 26-letni obywatel Ukrainy usłyszał zarzut znieważenia siostry zakonnej wyznania katolickiego z powodu przynależności wyznaniowej poprzez nazywanie jej obraźliwymi słowami i naruszenie jej nietykalności. Grozi mu za to do 3 lat więzienia, jednak kara ta może zostać zwiększona o połowę w związku z chuligańskim zachowaniem podejrzanego. Grzegorz Pilat, Polskie Radio Białystok.
10: To miejsce, w którym będzie można zdobyć kompetencje cyfrowe czy spotkać się z doradcami zawodowymi. Lokalny ośrodek wiedzy i edukacji, LOWE Łapy, otwarto w tym mieście. Nowa pracownia, w której mieszkańcy będą mogli spotkać się z doradcami i specjalistami, mieści się w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego.
12: To jest ogólnopolska inicjatywa, lokalne ośrodki wiedzy i edukacji LOWE.
13: Lider projektu z firmy BSMA Edukacja, Bogdan Nowicki.
12: Chodzi o to, żeby przy pomocy

0: Ten ośrodek jest potrzebny. Jest to symbol rozwoju naszej jednostki, symbol inwestycji w edukację i oczywiście w całą lokalną społeczność.
1: Z tego programu będzie mogło skorzystać 60 osób.
2: Starosta powiatu białostockiego Jan Perkowski.
1: Mam nadzieję, że zdobędą kwalifikacje, wykształcenie takie, które im pomoże odnaleźć się na tym rynku pracy.
3: Lokalny ośrodek wiedzy i edukacji Lowe Łapy utworzono w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego. Jego wartość to ponad 400 tysięcy złotych, a placówka w Centrum Kształcenia Zawodowego ma działać przez rok. Władze powiatu białostockiego liczą jednak na to, że projekt będzie kontynuowany w kolejnych latach. W przyszłym tygodniu Polska ma otrzymać zaliczkę z funduszu na dozbrajanie SAFE, poinformował w Brukseli szef polskiej delegacji w centroprawicy w Europarlamencie Andrzej Halicki. Chodzi o 6,5 miliarda euro. Deputowany uważa, że prezydenckie weto do ustawy wdrażającej fundusz opóźniło pracę. Jego zdaniem rząd zdąży z wykorzystaniem pieniędzy. Do końca tego miesiąca Polska może sfinansować samodzielne inwestycje już rozpoczęte. Od przyszłego miesiąca pieniądze z funduszu będą przeznaczane na projekty realizowane przez co najmniej dwa kraje.
4: Mamy wyścig z czasem. Sabotażystom nie udało się tego projektu wykoleić i zdążymy. Do końca maja zdążymy z kontraktami tymi najistotniejszymi dla Polski. 90% środków z tych prawie 200 miliardów złotych będzie wydane w Polsce, będzie przeznaczone na produkcję i bezpieczeństwo Polski.
3: Polska jest pierwszym krajem, który podpisze z Komisją Europejską umowę pożyczkową na wykorzystanie pieniędzy z funduszu SAFE. Ma to nastąpić jutro w Warszawie. Polska jest też największym beneficjentem funduszu, ma z niego otrzymać prawie 1/3. Czyli 43 miliardy 700 milionów euro. To były wiadomości Polskiego Radia Białystok.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl.
6: Jeśli chodzi o pogodę, po południu wieczorem ma się chmurzyć jeszcze bardziej. Co prawda trochę przejaśnień, ale gdzieniegdzie przelotne opady deszczu, niewykluczone także burze, zwłaszcza we wschodniej połowie regionu. To nas czeka. Temperatura maksymalna dziś od 10 na północy do 23 na południu województwa. No i w czasie deszczu, burzy, wiatr oczywiście będzie silniejszy. W nocy chmur więcej, przelotny deszcz na krańcach południowych, jeszcze zanikają burze. Od 6 na północy do 10 na południe to minimalna temperatura w nocy.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl.
7: Tu i teraz Polskie Radio Białystok.
6: No to my właściwie już tak drugi dzień czekamy na porządny deszcz. Czekamy także na burzę, no to może rzeczywiście coś spadnie. Patryk Kowalewski, Marcin Kozłowski, już jesteśmy, czekamy już 5 po 14.

Już 12 minut po 14, tu i teraz Polskie Radio Białystok. Na świat, jak wiemy, zmienił się tak, że wszystko właściwie możemy załatwić już online, od zakupów, płacenia rachunków, podatków i tak dalej, za każdym razem musimy mieć konto, a do niego hasło. No i co się dzieje, jeżeli chcemy być bezpieczni? Mamy teraz zeszyt z długimi, porządnie wymyślonymi hasłami, no bo przecież nie sposób tego wszystkiego zapamiętać. Albo mamy jedno do wszystkiego. Podobno tak też się da, tylko czy to jest bezpieczne? No fachowcy mówią, że niekoniecznie. Taka jest cena rozwoju technologii, jednocześnie inwencji oszustów, którzy coraz łatwiej przechwytują nasze hasła, na przykład z datą urodzenia. No to już chyba lepiej założyć taki zeszyt albo plik z hasłami, tylko pamiętajmy, musi być zaszyfrowany, oczywiście jakimś hasłem najlepiej. No i mamy takie błędne koło. Cóż, życie. Jako że dziś mamy Światowy Dzień Hasła, no to może warto się nad tym zastanowić.

0: Tu i teraz. Polskie Radio Białystok.
1: Już 20 minut po 14, a tu i teraz powiemy co nieco o nocy muzeów w Białymstoku. Jak co roku w maju galerie, muzea, placówki kulturalne proponują takie nietypowe zwiedzanie. No i w kolejną sobotę, 16 maja, aż do północy będziemy mogli z tego korzystać zupełnie za darmo. To będzie także ostatnia noc spędzona w siedzibie Muzeum Wojska przy Kilińskiego, które niebawem przenosi się na Węglówkę.
2: 52 lata to był nasz dom. Tak trochę żal za serce ściska, że Państwo po raz ostatni zaprosimy na wystawę.
3: Robert Sadowski, dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku.
2: Tutaj zapraszamy serdecznie tych, którzy nie byli. Natomiast jeżeli potrzebujemy Państwa atrakcji innych, to Park Militarny, tam będą służby mundurowe, tam będzie wojsko, tam będzie sprzęt, grochówka i wiele innych atrakcji. Tu klasycznie, tak jak się zaczęło nas muzeum te 20 parę lat temu, czyli zwiedzamy muzeum i żegnamy się z wystawami.
3: W tym roku zapraszamy ponownie do Centrum imienia Ludwika Zamenhofa, dyrektorka Białostockiego Ośrodka Kultury Martyna Zaniewska. Najmłodsi będą mogli skorzystać m.in. z sali gier i zabaw, pobawić się tam ze swoimi rodzicami, ale przede wszystkim zapraszamy na warsztaty. Od godziny 17 do 23 grafiki od kuchni będzie można samodzielnie popracować i poczuć się artystą. A oprócz tego cztery wystawy nowość, wystawa Wywoływanie pamięci Dominika Czapigo, którą utworzymy dosłownie w przeddzień Nocy Muzeów. Piękna biograficzna wystawa fotografii. Wszelkie działania upowszechniające i popularyzujące uczestnictwo w kulturze są ważne i mam nadzieję, że mieszkańcy będą chętniej i częściej korzystać z naszej oferty nie tylko w tę wyjątkową Noc Muzeów.
4: Oczywiście swoje drzwi szeroko otwiera Pałac Branickich,
3: kustosz Muzeum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Pałacu Branickich Katarzyna Szarejko.
4: Zaczniemy z przytupem. Do budynku prowadzi nas Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Jasionówki, a oczywiście przy wtórze działu komputowej chorągwi Stefana Czarnieckiego. Ja zapraszam też na zwiedzanie podziemi pałacu z przewodnikiem. Będzie można tam odkryć historię rezydencji Branickich, ale w tym roku też ponownie udostępniamy wnętrza Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Też oczywiście Muzeum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a tam wystawy poświęcone historii medycyny i farmacji i niezwykłe warsztaty chlebowe, podczas których będzie można wykonać swój własny chleb.
5: Jeżeli podczas wędrówek po mieście nocą gdzieś się Państwo zagubią,
3: dyrektorka białostockiego oddziału PTTK Katarzyna Pierwienis.
5: To zapraszamy do naszego Centrum Informacji Turystycznej, które mieści się w dawnej kwieciarni Żonki, czyli Legionowa 2. Będziemy tam w noc muzeów wyjątkowo dłużej, bo do północy. A w imieniu Klubu Przewodników Turystycznych w Białymstoku serdecznie zapraszam również na zwiedzanie Pałacyku Gościnnego. To też perełka. Przewodnicy od 19 do 22 co pół godziny będą oprowadzać po Pałacyku Gościnnym. Gdyby jeszcze ktoś chciał rzucić okiem na miasto z góry, to też przypominamy o tym, że w noc muzeów punkt widokowy na wieży Kościoła Świętego Rocha będzie otwarty.
6: Noc muzeów jest z mojej perspektywy takim fenomenem społecznym i socjologicznym.
3: Zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.
6: Bo raptem okazuje się, że nie setki, a tysiące białostoczan chcą jednego dnia odwiedzić wszystkie możliwe funkcjonujące w Białymstoku instytucje kultury, różne ciekawe miejsca, które też do tej nocy muzeów się przyłączają, że czują potrzebę, żeby wspólnie, razem pojawić się w tychże miejscach.
3: Daje się pan porwać temu szałowi?
6: Raczej wybieram te rzeczy, których normalnie nie można skorzystać. Chociażby Muzeum Pamięci Sybiru na przykład przygotowało wspaniałe maki, które będzie można zobaczyć, maki spod Monte Cassino, ze specjalną szybą szklaną. Coś ciekawego, coś innego niż zawsze. Raczej zawsze staram się wybierać to, co normalnie nie jest w ofercie instytucji kultury. Ja przede wszystkim zachęcam wszystkich do tego, żeby odwiedzali nasze instytucje kultury przez cały rok i próbowali skorzystać z ich oferty nie tylko podczas Nocy Muzeów.
1: A o Nocy Muzeów właśnie przypominała nam Dorota Sokołowska. To następna sobota. O tym pamiętajmy już 23 minuty po 14.

0: Reklama.
1: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Handel, strach, nadzieja splatają się w historii, która nie pozwala pozostać obojętnym. Matka, kuraż i jej dzieci Bertolda Brechta z muzyką Paula Dessau to spektakl o wyborach, które mają swoją cenę. Tylko w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku. Chodź do teatru i przekonaj się. Bilety na dramatyczny.pl.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
5: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na auchan.pl.
0: To była reklama.
6: A teraz mamy 14.30, czas więc na skrót najważniejszych wiadomości Polskiego Radia Białystok. Katarzyna Kozłowska.
7: Polska skierowała do Komisji Europejskiej wniosek o wsparcie upraw sadowniczych po przymrozkach. Wystąpiły one w całym kraju między 27 a 30 kwietnia i doprowadziły do spadków temperatury przy gruncie nawet do minus 10 stopni Celsjusza. Szkody odnotowano w uprawach m.in. jabłoni, wiśni, czereśni, malin, truskawek i porzeczek. W wielu przypadkach straty mogą sięgać nawet 100%. Komplet widzów obejrzy sobotnie spotkanie w piłkarskiej ekstraklasie pomiędzy Jagiellonią Białystok a Pogonią Szczecin. Białostocki klub poinformował, że sprzedał już wszystkie bilety na ten mecz. Jeszcze jutro o 15 pojawi się część biletów z niewykorzystanych rezerwacji, ale wejściówki będziemy też rozdawać jutro w porannym programie na Dzień Dobry Polskie Radio Białystok i w południowym Tu i Teraz Polskie Radio Białystok. Jagiellonia zagra z Pogonią Szczecin w sobotę o 17.30. Radio Białystok będzie ten mecz relacjonować. Klasycznego Harley'a przekazuje na cele charytatywne jeden z łomżyńskich przedsiębiorców. Dochód ze sprzedaży motocykla ma trafić do placówki opiekuńczo-wychowawczej w Łomży. Ryszard Rudzki mówi, że jest to motocykl z 1998 roku o wartości kilkunastu tysięcy złotych, chociaż wymagający dopieszczenia.
8: Przeznaczamy tego starego Harley'a na aukcję, z której cały dochód będzie przeznaczony na łomżyński dom dziecka. Jest to motocykl aukcyjny, potrzebujący troszeczkę miłości. One są sławne z tego, że są dobre te silniki. 98 rok to był ostatni rok silnika Evolution 1340. Ten akurat tutaj jest na wtrysku. One robią bardzo duże przebiegi.
7: Motocykl będzie wystawiony na aukcję w internecie, ale już teraz można go zobaczyć na naszej stronie internetowej. To były wiadomości Polskiego Radia Białystok.
6: Na razie nad nami trochę słońca, trochę chmur. Podobno tych chmur ma przybywać z upływem godzin. No i spodziewajmy się przelotnych opadów deszczu, niewykluczone także burze, głównie na wschodzie regionu. Temperatura maksymalna od 10 do 23 dzisiaj. No i wiatr w czasie deszczu, burzy może być zdecydowanie silniejszy. W nocy więcej chmur, przelotny deszcz, jeszcze zanikające burze także mogą gdzieniegdzie się pojawiać. A termometry minimalnie w nocy pokażą od 6 do 10 stopni.
0: Tu i teraz. Polskie Radio Białystok.

0: to promocja.
1: Nowa aplikacja Polskiego Radia Białystok już jest. Słuchasz, wysyłasz zdjęcia i głosówki. Jesteś w kontakcie. Jak pobrać? Sprawdź na radiobiałystok.pl.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wyobraź sobie poranek nad jeziorem. Śmiech na pomoście, pierwsze ujęcie przed kamerą i piosenkę, która zaczyna żyć własnym życiem.
4: W Malowniczych Kuklach na Suwalszczyźnie łączymy musicalową energię z kajakową przygodą i prawdziwą produkcją teledysku.
5: To będzie obóz pełen muzyki, tańca i aktorstwa. Jeśli chcesz przeżyć coś naprawdę wyjątkowego i poznać nowych przyjaciół, czekamy na Ciebie.
4: Szczegółowe informacje i zapisy na Facebooku Białostockiej Akademii Musicalowej.
5: Wiosła w dłoń, kamera, start!
2: To była reklama. Tu i teraz, na falach technologii.
6: Już za 20 minut 15 w Polskim Radiu Białystok. Wracamy teraz do tematu haseł, kont, no bo niestety tak już jest, albo stety dla wielu z nas konto na przykład w mediach społecznościowych jest tak samo ważne jak bankowe. Chociaż na Facebooku czy Instagramie nie przechowujemy pieniędzy, no to na wagę złota są takie hasła i konta przede wszystkim dla cyberoszustów. To nasze dane i kontakty, o tym dziś Marcin Gliński opowie więcej.
7: Kiedy cyberprzestępca przejmie nasze konto na jakiejś platformie społecznościowej, może narobić nam wiele problemów. Na przykład opublikować jakieś kompromitujące nas treści. Ale to stwarza także zagrożenie dla naszych bliskich. Mówi ekspertka CERT Polska Klaudia Dobińska.
8: Nasze przejęte konto to dla cyberprzestępców narzędzie do prowadzenia oszustw. Zespół CERT Polska od lat obserwuje, że po przejęciu profilu cyberprzestępcy najczęściej podszywają się pod jego właściciela, wysyłając do jego znajomych prośby o pilne pożyczki, kod do szybkiego przelewu lub linki prowadzące do fałszywych stron logowania, a także publikują treści mające wzbudzać emocje i uwiarygodniać kolejne ataki. Tak przejęte konta mogą również stać się częścią większych operacji dezinformacyjnych. Dlatego tak istotne jest zabezpieczenie kont jeszcze zanim dojdzie do ataku.
7: W jaki sposób cyberprzestępcy przejmują konta w mediach społecznościowych?
8: Wiele przejęć kont zaczyna się od phishingu, fałszywych stron logowania, które wyłudzają nasze dane. Systematycznie opisujemy w mediach społecznościowych CERT Polska oraz na stronie mojecert.pl najnowsze tego typu kampanie obserwowane przez naszych analityków. Świadomość tego typu zagrożeń i ostrożność wobec niespodziewanych linków to pierwsza linia naszej obrony przed sztuczkami cyberprzestępców. Jeśli jednak dojdzie do przejęcia konta, najważniejszym krokiem jest jak najszybsze zgłoszenie sprawy do administracji platformy. W przypadku podejrzenia oszustwa lub phishingu warto też zgłosić fałszywą stronę lub niepokojącą nas wiadomość do CERT Polska. Podejrzane linki i wiadomości e-mail można zgłosić za pomocą formularza na stronie incident.cert.pl lub w aplikacji mObywatel w usłudze Bezpiecznie w sieci. Z kolei podejrzane SMS-y można przesłać na bezpłatny numer 8080. Dzięki temu taka oszukańcza strona może szybciej zostać wpisana na tworzoną przez CERT listę ostrzeżeń, a SMS może posłużyć do stworzenia wzorca, dzięki czemu operatorzy będą mogli je blokować i powstrzymać kampanię cyberprzestępców.
7: Warto zabezpieczyć konta jeszcze przed włamaniem. Najlepiej używać długich i skomplikowanych haseł oraz włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe.
6: No i jeszcze musimy pamiętać, by tak bez zastanowienia nie klikać we wszystkie linki, nawet gdy podsyłają nam je znajomi. No i powinniśmy się wylogowywać za każdym razem, gdy korzystamy z mediów społecznościowych na publicznym komputerze, na przykład w pracy. No to teraz już za 18.15.
2: Tu i teraz na falach technologii.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje.

Już za 9 minut 15 to i teraz Polskie Radio Białystok. Maj zaczynał się pięknym weekendem słonecznym i bardzo ciepłym. Ten drugi nadchodzący, no chyba aż tak rewelacyjny pogodowo nie będzie, ale nie narzekajmy, bo przecież przyroda pragnie deszczu, no to czekamy na deszcz, czekamy na burzę, czy tak się stanie. Będziemy to sprawdzać także oczywiście w Biurze Prognoz około 15.30 jak zwykle, ale wcześniej już o 15.00 najnowsze wiadomości u nas.

0: Reklama.
1: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
2: Już wstałam Ruksa, Frygi córka. Obydwie czeka wnet w ogórkach nagroda zasłużona. Dzień minie, noc zapadnie w lesie, powieka sowy się uniesie. Lecz kiedy dzień zabłyśnie złoty, to wszystkie skończą się kłopoty. Jeśli chcecie przeżyć wraz z Amelką przygodę w szepczącym lesie, przyjdźcie do Białostockiego Teatru Lalek na spektakl Amelka, Bóbr i Król na dachu. Zapraszam. Agata Stasiulewicz.
3: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
6: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
5: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
7: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
0: To była reklama.
8: Już mamy 15:00, czas więc na wiadomości Polskiego Radia Białystok, które ma dla nas Katarzyna Kozłowska.
9: Białostocki sąd prawomocnie skazał młodą Ukrainkę, która pomagała w nielegalnym przekraczaniu granicy. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie, nadal nie zostali dopuszczeni do pracy. W tych wiadomościach także o obchodach jubileuszu 50-lecia Związku Emerytów i Rencistów w Augustowie. Rok bezwzględnego więzienia to kara wobec 27-letniej Ukrainki, która brała udział w organizowaniu nielegalnego przekraczania granicy. Sąd apelacyjny w Białymstoku utrzymał dziś wcześniejszy wyrok w tej sprawie. Kobieta ma też zwrócić ponad 50 tysięcy złotych. Jej rola polegała na tym, że przyjmowała na rachunek bankowy wynagrodzenie za przewóz cudzoziemców z okolic wschodniej granicy Polski na zachód, a następnie wypłacała pieniądze tzw. kurierom. O szczegółach Marta Nazarko.
10: Sąd pierwszej instancji uzasadnił wymiar kary tym, że w sytuacji nasilonej przestępczości związanej z nielegalną migracją niezbędna jest stanowcza reakcja i stosowanie kar izolacyjnych, choćby o krótkim wymiarze. Ale jak mówił obrońca oskarżonej, mecenas Mateusz Ochtera, rok więzienia to nie jest krótko w przypadku młodej, niekaranej kobiety, która się przyznała.
11: Powiedziała: tak, popełniłam błąd. Działałam z różnych pobudek. Motywowana byłam też bliską relacją z innym partnerem. Czy rzeczywiście w obliczu takiej motywacji ta kara bezwzględnego roku wobec młodej kobiety, która nigdy wcześniej nie wchodziła w kontekst prawny, jest uzasadniona?
10: Zdaniem sądu to kara słuszna. Jak mówił sędzia Jacek Dunikowski, chodzi o czyn o wysokiej społecznej szkodliwości.
12: Gdy rówieśnicy oskarżonej część walczy na froncie, oskarżona podejmuje się działań, które w przypadku państwa popełnienia, czyli Rzeczypospolitej Polskiej, cechują się znaczną społeczną szkodliwością. Jeżeli przyjeżdżamy do innego kraju, który ma problem z tymi imigrantami na granicy, to nie popełniamy tego przestępstwa.
10: Wyrok jest prawomocny. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok.
9: Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie, nadal nie zostali dopuszczeni do pracy. Dziś pojawili się w siedzibie instytucji, aby przekazać prezesowi Trybunału decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ten wydał zabezpieczenie, które nakazuje powstrzymanie się od utrudniania objęcia i wykonywania obowiązków. O szczegółach Piotr Durys.
13: Sędziowie w siedzibie Trybunału nie zastali prezesa Bogdana Święczkowskiego. Sędziów Krystiana Markiewicza, Marcina Dziurdę oraz Annę Korwin-Piotrowską przyjął zastępca, wiceprezes Bartłomiej Sachański. Usłyszeli, że ich argumenty zostaną przekazane prezesowi w poniedziałek i że nadal nie zostaną dopuszczeni do pracy, mówi sędzia Anna Korwin-Piotrowska.
14: Niezmienne jest stanowisko prezesa i pana wiceprezesa, że nie mogą nas dopuścić do orzekania.
13: Zdaniem sędziego Krystiana Markiewicza

0: i wzruszeń.
1: Stowarzyszenie nasze działa prężnie. Są wycieczki organizowane, tańce, spotkania.
2: Przeszłam na emeryturę, no to trzeba gdzieś należeć, trzeba korzystać z życia, wychodzić, spotykać się z ludźmi.
3: Jak już człowiek nie pracuje zawodowo, no to potrzebuje kontaktu z ludźmi.
4: Piękny jubileusz, 50-lecie.
5: Przewodnicząca Związku Emerytów i Rencistów w Augustowie Zofia Górecka.
4: Przede wszystkim dbamy o to, żeby nie doprowadzić do wykluczenia społecznego. Staramy się organizować jakieś zajęcia takie usprawniające i umysłowo, i ruchowo. Dbamy również o rozrywkę.
6: To jest istotna grupa naszej społeczności, która dzięki swojemu doświadczeniu może jeszcze przez wiele lat służyć nam, młodszym pokoleniom.
5: Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk.
6: Na tegoroczną jesień w ramach Podlaskiego Bonu Turystycznego będą wyodrębnione środki właśnie adresowane grupom senioralnym.
0: Do Związku Emerytów i Rencistów w Augustowie należy prawie 300 seniorów. To były wiadomości Polskiego Radia Białystok.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl. Sponsorem programu jest Zakład Mięsny Cabo, producent wędlin tradycyjnych Biebrzańskie Specjały.
8: Jeśli chodzi o pogodę, po południu wieczorem chmurzyć się będzie coraz bardziej. Przelotne opady deszczu, niewykluczone także burze, głównie na wschodzie województwa. Temperatura maksymalna dziś od 10 na północy do

To była Pink w Polskim Radiu Białystok, już 12 minut po 15. Ja przypominam, że w najbliższy weekend w Białymstoku to właściwie powinien być weekend bez samochodu. Odbędzie się 13 PKO PE Białystok Półmaraton. Weźmie w nim udział około 10 tysięcy biegaczy. To będzie rekord frekwencji. No zanim u nas, to tymczasem w Chinach zorganizowano półmaraton, w którym oprócz 12 tysięcy zwykłych biegaczy wystartowały roboty. No takie czasy. Wielkie halo się podniosło, bo to ten bieg wygrał robot, pokonując trasę w rekordowym czasie. Choć nie wszystkim maszynom poszło dobrze. Jeden z robotów się rozsypał po starcie. Jednego trzeba było znosić na noszach. No ale jeden wygrał. Podobno to przełom technologiczny, ale z drugiej strony przecież to maszyna, nie męczy się chłop, nie musi popijać, podjadać, GPS go prowadzi, czy inna technologia. No i czemu się tu dziwić? No ciekawe, czy w Białymstoku pobiegną kiedyś roboty? Nie wiem, czy to dobry pomysł, ale przyszłość pokaże. Tak czy inaczej, u nas w weekend także spore utrudnienia dla kierowców. Wszystkie informacje, specjalne mapy, które ulice będą wykluczone z ruchu na naszej stronie radiobiałystok.pl. Los mi

0: Tu i teraz. Polskie Radio Białystok.
1: Już 20 minut po 15. Przeniesiemy się teraz na moment do podbiałostockiej Grabówki, gdzie tworzy się alternatywny, odporny na kryzys system łączności. Ma być oparty na połączeniach krótkofalowych. Radiotelefony stoją już w szkole, żłobku, przedszkolu i przychodni, a teraz do systemu mogą dołączyć także mieszkańcy. Więcej o tym Ryszard Minko.
2: Raz, dwa, trzy, test. Test
3: łączności. Grabówka, Stefan Paweł 4, Adam Paweł Bożena, prowadzący szkolenie. Zapraszam wszystkich.
4: Aby zbudować alternatywny system łączności, gmina Grabówka wystąpiła oficjalnie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej o dwa radiowe pasma i takie częstotliwości otrzymała. Jedno z pasm ma służyć do łączności między poszczególnymi jednostkami gminy, szkołą, przedszkolem, żłobkiem i przychodnią, a z drugiego pasma korzystać będą mieszkańcy. To nie są plany na przyszłość, ale system właśnie jest wdrażany, mówi wójt gminy Katarzyna Todorczuk.
5: Mamy wszystko gotowe. Ja już swoje radio mam dostrojone, stoi u mnie w gabinecie, jest włączone. Także w razie gdyby się okazało, że nie działają telefony komórkowe z różnych powodów, czy nie ma internetu, my będziemy mieli swoją komunikację. Drugi przydział na częstotliwość to jest dla mieszkańców. Po to, żeby oni mogli ze sobą się również kontaktować, przekazywać sobie informacje. Bo jednak przepływ informacji w sytuacji kryzysowej jest najważniejszy. Proszę zobaczyć, kilka lat temu w Polsce była taka straszna powódź. I co zawiodło? Właśnie brak komunikacji, nie działały wtedy telefony. Musimy wyjść naprzeciw, zwłaszcza, że czasy są naprawdę trudne, a tutaj mamy pewność, że jednak jesteśmy zabezpieczeni.
4: Udostępnienie systemu mieszkańcom poprawi poczucie bezpieczeństwa, ocenia sołtys Sobolewa Monika Matys.
6: To są nawet najprostsze radia takie, które możemy gdzieś tam dostać na internecie. Nie jest to też taki duży koszt, a wsparcie w przypadku braku prądu, braku łączności telefonii komórkowej, to może być naprawdę duże. I jeżeli chodzi o takie sytuacje kryzysowe, no uważam, że to jest zapomniany, niedoceniony sprzęt.
4: Obecnie z łączności krótkofalowej korzystają służby i pasjonaci amatorzy, do których teraz będą mogli dołączyć także wszyscy zainteresowani mieszkańcy gminy Grabówka. To system, który działa wtedy, kiedy zawodzą inne systemy, mówi Paweł Brzozowski ze społeczności krótkofalowej Podlasie.
7: Jest to komunikacja niezawodna. Na niedalekie, relatywnie odległości można bez żadnej infrastruktury zewnętrznej porozmawiać i koordynować działania. W takich radiotelefonów podobnych używa policja, używa straż pożarna, używają różne służby, również wojskowe. I nasze dwie częstotliwości, które nam zostały udzielone przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, są one jawne, więc każdy jakby będzie mógł to podsłuchać, ale w momencie kryzysu właśnie nawet lepiej, żeby większa liczba ludzi usłyszała, dowiedziała się, co się dzieje, gdzie się dzieje, jak jest organizowana pomoc, gdzie jest ona dostępna. I im szerzej ludzie o tym wiedzą, tym jest lepiej.
4: Aby korzystać z gminnej radiotelefonu, łączności w Grabówce mieszkańcy muszą sami kupić potrzebny sprzęt, a później go dostroić i zarejestrować w gminie. Koszt dobrych urządzeń sięga kilkuset złotych. Gmina nie planuje dofinansowań, ale zapewni niezbędne szkolenia.
1: A to była relacja Ryszarda Minko. Dodajmy jeszcze, że krótkofalowa gminna komunikacja radiowa w Grabówce ma działać w promieniu 10 km od stacji bazowej i obejmuje praktycznie cały obszar gminy wraz z częścią gmin sąsiednich.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Patryk Ołdziejewski. Chcę Was zaprosić na coś bardzo osobistego. Na koncert, który jest spełnieniem mojego marzenia.
2: Wyrastamy i wracamy, wywracamy, lecz stawiamy.
1: Spotkamy się w studiu Rembrandt Polskiego Radia Białystok w niedzielę 10 maja o 18:05. Możesz być z nami na miejscu. Albo posłuchać transmisji na antenie i w mediach społecznościowych Radia Białystok. A jeśli chcesz zdobyć zaproszenie, warto spróbować. To będzie spotkanie bez dystansu. Do zobaczenia i usłyszenia.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych numer 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood S.A. Zadzwoń 85 653 24 55.
4: Duet w pojedynkę. Wyjątkowy koncert z udziałem tylko jednej artystki. Sopranistka i pianistka Ewa Leszczyńska wykona pieśni Ignacego Jana Paderewskiego, Enrique Granadosa, Pauline Viardot i Cécile Chaminat. Opera i Filharmonia Podlaska zaprasza 9 maja do sali koncertowej przy Podleśnej.
5: Patronat medialny Polskie Radio Białystok.
6: Mroczne zakamarki lat 20. ubiegłego wieku, codzienne życie białostoczan oraz wielka polityka. Czy uda się wykryć siatkę szpiegowską działającą na terenie Białegostoku i Wilna? Pełna napięcia podróż w przeszłość w książce Andrzeja Fiedoruka Krwawe tropy. Fragmenty powieści o 5.40, 9.40 i 22.40 w interpretacji Krzysztofa Biddorfa.
3: To była reklama.
7: Już zbliża się 15:30, czas więc na wiadomości Polskiego Radia Białystok. Katarzyna Kozłowska.
8: Podlaska KAS przejęła niemal 40 kg marihuany. Narkotyki były ukryte w naczepie ciężarówki zatrzymanej do kontroli w Budzisku przy polsko-litewskiej granicy. Autem kierował obywatel Łotwy. Po prześwietleniu i dokładnej kontroli w naczepie pomiędzy deklarowanym ładunkiem wina mundurowi znaleźli marihuanę. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków to prawie 2 miliony złotych. Kierowca usłyszał zarzuty. Trafił na 3 miesiące do aresztu. Grozi mu do 20 lat więzienia. Po ugaszeniu pożaru Puszczy Solskiej pod Biłgorajem rozpocznie się szacowanie strat oraz inwentaryzacja pogorzeliska. Już wiadomo, że spłonęło ponad 950 hektarów lasu. Pożar dotknął obszary kluczowe dla ochrony cennych gatunków ptaków – głuszca, bociana czarnego, puszczyka uralskiego, orlika krzykliwego. Ogień już opanowano, w akcji uczestniczyło kilkuset strażaków. Wykonano ponad 500 zrzutów wody ze śmigłowców i samolotów gaśniczych. Na teren pożaru trafiło ponad 600 ton wody. Dzieci z Białostockiej Akademii Muzykalowej będą dopingować uczestników kolejnej edycji PKO Białystok Półmaraton. W niedzielę od 10:30 na ulicy 11 listopada będzie można oglądać ich występ w strefie kibica Polskiego Radia Białystok. To stresujące, ale też miłe wyzwanie, mówi współzałożycielka szkoły Dorota Białkowska.
9: W strefie kibica nasze słuchaczki razem z całą ekipą jeszcze dziewczynek zaśpiewają i zatańczą piosenki z musicalu Pinokio.
10: Ja gram Pinokio.
11: Ja gram Lisa. Albo Lorenzę.
9: To jest wyzwanie, no ale bardzo to lubimy.
10: Jakiś stres na pewno będzie, ale fajnie się gra. Tyle ludzi ogląda, to jest na pewno miło.
8: W związku z tym biegiem będzie zamkniętych wiele ulic. Szczegóły są na radiobiałystok.pl. To były wiadomości Polskiego Radia Białystok.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Biuro Podróży Mam Was Travel, oferujące wakacje w Hiszpanii, Grecji, Francji i Włoszech. www.mamwastravel.com.
7: No to o pogodzie teraz więcej porozmawiamy. Z nami synoptyk pani Katarzyna Ścisłowska. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam.
7: Pani Katarzyno, pogoda się zmienia, to widzimy i czujemy, jak teraz wygląda stan pogody w regionie, jak to będzie dalej przebiegało. Proszę nam powiedzieć.
13: No w tej chwili na Podlasiu jest już przeważnie wszędzie pochmurno. Występują miejscami też przelotne opady deszczu, tutaj zwłaszcza południe regionu. No i tutaj też na południu w tej chwili też jeszcze jakieś takie, no co jeszcze się nie zbyt groźne, niezbyt jakieś duże komórki burzowe, także tutaj też notujemy wyładowania. No i tak to będzie mniej więcej do wieczora wyglądało. Cały czas to będzie raczej tak pochmurno i też właśnie miejscami będą występować przelotne opady deszczu. No i właśnie też jeszcze do wieczora tych burz tutaj głównie właśnie tej południowo-wschodniej części Podlasia należy się spodziewać. Jeżeli chodzi o temperaturę, no to w dalszym ciągu ona jest bardzo zróżnicowana. Na północy Podlasia to jest tylko około 8 stopni, no a na południowym wschodzie, no tutaj najcieplej jeszcze w tej chwili 21 stopni. Noc najbliższa pochmurna, miejscami przelotny deszcz, a na krańcach południowych możliwe jeszcze będą początkowo właśnie te burze. One oczywiście na początku nocy, później będą zanikać. Temperatura w nocy od 6 stopni na północy do 10 na południu. No i jutro szykuje się również pochmurny dzień z przelotnymi opadami deszczu. Tych opadów najwięcej na wschodzie regionu. No a jeżeli chodzi o temperaturę, no to już jutro zdecydowanie bardziej wyrównana. Już niestety wszędzie chłodno. Od 9 stopni na północy do 13 na południu. No a co w weekend? No raczej więcej chmur niż słońca, przelotny deszcz, no i niestety przede wszystkim niezbyt ciepło, bo temperatura tak w przedziale od 9 do 15 stopni. Cieplej może się zrobić tak przejściowo w poniedziałek, tam z taką temperaturą ponownie powyżej 20 stopni, no a później niestety ponownie chłodniej, więc w najbliższym czasie, po takim tym bardzo ciepłym ostatnim okresie, taka chłodniejsza wiosna przed nami.
7: No i tak to właśnie będzie wyglądało. Szykujmy się na taką zmianę pogody. Dziękujemy za informację. O pogodzie mówiła nam pani Katarzyna Ścisłowska.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Biuro Podróży Mam Was Travel, oferujące wakacje w Hiszpanii, Grecji, Francji i Włoszech. www.mamwastravel.com.
6: Tu i teraz. Polskie Radio Białystok.

0: Reklama. Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Motozbyt. Twój autoryzowany partner Dacia w Białymstoku. Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Postaw na doświadczenie i firmę lokalną.
2: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy Cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
3: Maj w Nieteatrze to spotkania z polskimi mistrzami. 9 maja Natalia Lubrano ożywi złote przeboje polskiej piosenki od Osieckiej po Niemena. 15 maja artyści bliscy Wojciechowi Młynarskiemu zapraszają na lekcję polskiego pana Młynarskiego. Wieczór pełen muzyki, pięknego słowa i błyskotliwej satyry oraz wzruszeń. A 23 maja spektakl Herbert prowadził za rękę światło. Na scenie Andrzej Mastalerz, Dariusz Kowalski i Jarosław Gajewski w literacko-muzycznej podróży śladami Barbarzyńcy w ogrodzie. Bilety na nieteatr.pl.
4: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
0: To była reklama.
5: A teraz już za 20 minut 16. No to oczywiście pora w Polskim Radiu Białystok, aby sprawdzić sytuację na drogach. Jeszcze chyba przed deszczem, przynajmniej w Białymstoku. Grzegorz Pilot jest z nami. Dzień dobry, Grzegorzu. Opowiadaj, chyba jeszcze nie pada.
6: Nie, jeszcze nie pada. Ja jestem przy ulicy Hetmańskiej, przedłużeniu ulicy Hetmańskiej ze skrzyżowaniem z ulicą Ciołkowskiego, kiedy jedziemy w stronę osiedla Starosielce. Po prawej stronie, zaraz za skrzyżowaniem Zatoczka. Mówię o tym tak dosyć dokładnie, no bo oczywiście jak zwykle o tej porze mam dla naszych ulubionych słuchaczy kupon na kawę i ciacho. Dwie kawy, dwa ciacha, jeden kupon, ja też jeden. Czekam, chętnie oddam kupon w dobre ręce. I tutaj w tym miejscu, gdzie jestem, proszę Państwa, nie pada, ale od strony południowej zbierają się takie dosyć ciemne, niekoniecznie burzowe, ale jednak ciemne deszczowe chmury. W związku z tym jest to informacja, że gdzieś tam w niektórych częściach południowych województwa podlaskiego już możemy spodziewać się opadów deszczu. Szybka informacja na temat bieżących utrudnień w Białymstoku. Od naszych słuchaczy dowiadujemy się, że doszło do kolizji na ulicy Ciołkowskiego przed skrzyżowaniem z ulicą Wiosenną, kiedy jedziemy od strony ulicy Mickiewicza w kierunku Kleosina. Tam przed skrzyżowaniem z Wiosenną podobno mamy kolizję jakąś niewielką, która może nam utrudniać podróżowanie w stronę Kleosina. No to musimy zwrócić uwagę. Poza tym tak naprawdę to są jedyne utrudnienia, jakie teraz możemy spotkać na drogach w ogóle w całym województwie podlaskim. Podlascy policjanci informują, że wszystkie drogi krajowe, wojewódzkie powinny być aktualnie przejezdne. Naturalnie mamy kłopoty z podróżowaniem w stolicy województwa podlaskiego, między innymi na ulicy Hetmańskiej, czy na Składowej, czy na Kopernika, kiedy jedziemy w kierunku skrzyżowania ulic Popiełuszki i Hetmańskiej. Ponadto utrudnienia także w ścisłym centrum, a także na wspomnianej ulicy Ciołkowskiego. Trochę tego jest, ale myślę sobie, że to są takie utrudnienia, które o tej godzinie zdarzają nam się codziennie od poniedziałku do piątku, także chyba raczej nic nas, proszę Państwa, tutaj nie zaskoczy. Zaskoczy nas natomiast najbliższy weekend. To będzie trudne wyzwanie dla kierowców podróżujących po Białymstoku, a to w związku z białostockim półmaratonem i biegami towarzyszącymi w sobotę. W sumie w biegach dzieci i dorosłych wystartuje kilka tysięcy osób. W sobotę w ciągu dnia będą problemy w ścisłym centrum, m.in. na ulicy Sienkiewicza i Legionowej. Natomiast w sobotę wieczorem odbędzie się bieg na 5 km, no i wtedy zablokowanych krótko, podkreślam, będzie kilka ulic, głównie w centrum. Największe utrudnienia będą jednak w niedzielę o 10 z ulicy Mickiewicza. Wystartuje 13 Białystok Półmaraton, udział w nim weźmie około 5 tysięcy osób, a utrudnienia będą na kilkudziesięciu ulicach w całym mieście. Co ważne, bo to niestety, ale ale w poprzednich latach czasami się zdarzało, że nie było to takie dosyć oczywiste, to teraz już od razu informujemy, że zapewniony będzie dojazd do szpitala USK UDSK także od strony ulicy Kaczorowskiego. To na pewno, to proszę sobie zapamiętać, gdyby ktoś miał taką niebezpieczną sytuację, to od ulicy Kaczorowskiego do szpitala jednego czy drugiego na pewno dojedziemy. W weekend ulica Mickiewicza od Elektrycznej do Placu Lussy oraz plac Jana Pawła II, kierunek od Kościelnej do Placu Lussy będą zamknięte od 9 maja, czyli od soboty od godziny 9 do 10 maja do godziny 16. Kłopoty będą też na Placu Branickich. Na stronie radiobiałystok.pl, proszę Państwa, już są specjalne mapy z ulicami i godzinami, w których te ulice będą zamknięte w konkretnych dniach. A to nie koniec utrudnień, proszę Państwa. O, już jest Pani słuchaczka, dzień dobry. To co, zaraz kuponik. Za chwilę kupę, bardzo się cieszę. Dzień dobry. Za moment. Natomiast jeszcze to nie jest koniec utrudnień, jeżeli chodzi o weekend, bo w sobotę około 7.30 sprzed białostockiej katedry wyjdzie piesza pielgrzymka mężczyzn z Białegostoku do Krypna. Do 9.00 będą utrudnienia w ruchu na czas przemarszu na trasie Rynek Kościuszki, Lipowa, Dąbrowskiego, Knyszyńska, Antoniukowska, Produkcyjna i dalej do granic miasta i poza granicami miasta aż do Knyszyna. I jeszcze szybki rzut oka na drogę krajową numer 64, bo dostajemy informację, że między Łomżą a Bożejewem drogowcy naprawiają tam nawierzchnię i obowiązuje ręczne kierowanie ruchem. O tym też musimy pamiętać. Tutaj stawiamy kropkę motoradiową i przechodzimy do naszej służby.
5: No w takim razie, Grzegorz Pilat, po obowiązkach teraz czas na przyjemności. Wracamy do Ciebie.
6: Tak jest, zgadza się. Razem ze mną Pani Kasia. Bliskie mi imię, bo moja żona ma tak na imię, ale to nie moja żona. Dzień dobry, Pani Kasiu.
7: Dzień dobry.
6: Skąd Pani tak pędzi do mnie?
7: Z pracy.
6: Proszę, a gdzie ta praca?
7: Praca niedaleko, na Klepackiej, Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.
6: No to Pani akurat w tamtą stronę, czyli do pracy.
7: Pracy.
6: Ale zawróciła Pani na rondzie.
7: Tak, zawróciłam, bo już nie pierwszy raz widzę Pana, ale zawsze ktoś mnie ubiegał, teraz stałam na skrzyżowaniu, widziałam, że Pan stoi, nikt nie podjeżdżał, myślę, moja szansa.
6: Ale widziała Pani, że na Panią czekałem, prawda?
7: Tak.
6: No to było widać i czuć. Bardzo się z tego powodu cieszę. Pani Kasiu, pierwszy raz się spotykamy?
7: Pierwszy raz.
6: I nigdy wcześniej nie zdobyła Pani u nas kuponu?
7: Nie udało się, nawet córkę wysyłałam i zawsze ktoś był szybszy od nas.
6: Ani córce się nie udało, ani mężowi, nikomu się nie udało.
7: Nikomu się nie udało.
6: Pani jest pierwsza w rodzinie.
7: Tak.
6: Nawet nie wie Pani, jak bardzo się cieszę z Pani szczęścia.
7: Nawet Pan nie wie, jak ja się cieszę.
6: No to się cieszymy. Na koniec pozdrowienia. Kogo pozdrawiamy?
7: Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
6: Bardzo serdecznie dziękuję w imieniu radiosłuchaczy. Życzę Pani miłego, spokojnego dnia i pędzę po kupon. Wszystkiego dobrego.
7: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
2: Fundatorem nagrody zaproszenia na kawę i ciasto jest cukiernia Sowa w Białymstoku.

Już za 9 minut 16, no 16 w Polskim Radiu Białystok Wiadomości. W nich sprawdzać będziemy, czy są może jakieś nowe stwierdzone przypadki wścieklizny, bo przypomnę, kilka dni temu w Białymstoku chorego na wściekliznę jenota znaleziono. No to szczegóły, między innymi o tym w wiadomościach o 16 u nas.

0: Reklama. Siedem dni. Jedna decyzja. Zero odwrotu. Teatr dramatyczny w Białymstoku zaprasza na spektakl Trup. To komedia, w której wszystko da się sprzedać. Nawet życie. Chodź do teatru, zobacz, zagłosuj. Pamiętaj, jeśli oglądasz, jesteś współwinny. Bilety na dramatyczny.pl.
1: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: 40 lat odwagi, 9 dni różnorodności. Dni sztuki współczesnej w Białymstoku. Od 16 do 24 maja postaw na radykalną empatię. Zobacz spektakle i performanse, które nie boją się trudnych pytań. Czekają na Ciebie także koncerty, wystawa Silent Disco i wyjątkowe spotkania. Na scenie m.in. Maja Ostaszewska, Bartosz Bielenia, Robert Więckiewicz i Mateusz Janicki. To barometr czasów odbity w sztuce. Poczuj to i bądź częścią doświadczenia. Program bok.białystok.pl. Dni sztuki współczesnej. Tutaj sztuka ma głos.
4: Zielono i smacznie. Jarmark na targowisku miejskim Kawaleryjska. Od 30 do 31 maja od 8. Szeroki asortyment, sprawdzeni wystawcy. Wyjątkowa atmosfera. A od 10 moc atrakcji dla najmłodszych. Na jarmark zaprasza prezydent Białego Stoku Tadeusz Truskolaski.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3. Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
10: Toyota Autopark Białystok, ulica Elewatorska 60. Zapraszamy!
0: To była reklama.
11: Na zegarach już 16, a przed nami wiadomości Polskiego Radia Białystok. Przedstawi je Katarzyna Kozłowska.
12: W związku z wykryciem wścieklizny w części Białegostoku i okolicznych miejscowościach wprowadzono środki ostrożności. Blisko 6 tysięcy filmów i zdjęć z dziecięcą pornografią znaleziono u mieszkańca Siemiatycz. Wszystko wskazuje na to, że senatorowie nie poprą wniosku prezydenta w sprawie referendum. Na razie nie stwierdzono nowych przypadków, ale trzeba zachować ostrożność. Znaleziony kilka dni temu w Białymstoku chory na wściekliznę jenot. To jak dotąd jedyny przypadek tej choroby w regionie. Jak mówiła w rozmowie dnia zastępca podlaskiego lekarza weterynarii Katarzyna Rółkowicz-Strankowska, w części Białegostoku i okolicznych miejscowościach wprowadzono specjalne środki ostrożności.
13: Psy powinny być wyprowadzane na uwięzi bądź przetrzymywane w zamkniętych kojcach. Koty natomiast powinny być bezwzględnie utrzymywane w zamknięciu na terenie, ale to już całego Białegostoku oraz gminy Juchnowie. Powiatowy lekarz nakazał szczepienia kotów. Wcześniej takiego obowiązku nie było. Teraz wszystkie koty, które ukończyły 3 miesiące, powinny zostać zaszczepione.
12: Katarzyna Rółkowicz-Strankowska podkreśla, że środki ostrożności są niezbędne, bo wirus wścieklizny jest jeszcze w środowisku. Przypomina, by nie podchodzić do dzikich zwierząt, a tym bardziej dokarmiać.
13: Zwierzęta dzikie powinny zostać dzikie i my nie powinniśmy wchodzić im w drogę. Zdrowe zwierzęta w drogę nam też wchodzić nie będą. Natomiast jeśli zwierzę będzie wykazywało objawy nienaturalnej agresji, jeżeli to zwierzę będzie się do nas zbliżało, to już nie jest normalne. Zwierzę chore na wściekliznę może wykazywać cały szereg objawów, drgawki, zaburzenia chodu, myślinienie, opadnięcie żuchwy, ale może też spokojnie leżeć i nie zdradzać żadnych objawów. Także unikajmy kontaktu z dzikimi zwierzętami.
12: Specjalne środki ostrożności w związku z wścieklizną obowiązują na białostockich osiedlach Dojlidy, Zagórki, Pieczurki, Skorupy, Bojary, Piasta, Mickiewicza, Piaski, Kawaleryjskie czy Nowe Miasto, a także w okolicznych miejscowościach w gminie Juchnowiec Kościelny. Do 15 lat więzienia grozi mieszkańcowi Siemiatycz podejrzanemu o rozpowszechnianie dziecięcej pornografii. Śledczy ustalili, że 42-letni Łukasz K. miał blisko 6 tysięcy filmów i zdjęć z zakazanymi treściami. Na razie nie wiadomo, jak wielu osobom mógł je udostępnić. O szczegółach Grzegorz Pilat.
6: Na trop rozpowszechniania nielegalnych treści pornograficznych przez mieszkańca Siemiatycz wpadli śledczy z Wielkopolski. To oni zatrzymali i doprowadzili do prokuratury okręgowej w Koninie 42-letniego Łukasza K. Zdaniem śledczych mężczyzna posiadał i udostępniał zdjęcia i filmy pornograficzne z udziałem małoletnich za pośrednictwem serwisów internetowych. Jednak dotychczas nie ustalono, ile osób mogło pobrać zakazane materiały od mieszkańca Siemiatycz. Prokuratorzy informują, że Łukasz K. treści pornograficzne posiadał na pendrive'ie i na internetowym dysku. W sumie to prawie 6 tysięcy plików z dziecięcą pornografią. Decyzją sądu 42-latek trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu od 2 do 15 lat więzienia. Grzegorz Pilat, Polskie Radio Białystok.
12: Prezydent chce zorganizować referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Karol Nawrocki zwróci się do Senatu z wnioskiem w tej sprawie. Referendum dotyczyłoby jednego pytania. Czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki

0: Obecny rząd podejmuje działania zmierzające do jej zmiany. Poparcie dla referendum deklaruje PiS, bo jak mówi senator Krzysztof Bieńkowski, obywatele mają prawo wypowiedzieć się w tak ważnej sprawie.
1: Każdy płaci rachunki za prąd, więc będzie mógł się wypowiedzieć.
0: Referendum miałoby odbyć się 27 września. Do tego potrzebna jest zgoda Senatu. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
2: Marszałek Senatu zapowiedziała, że Izba rozpatrzy wniosek na najbliższym posiedzeniu. Senat wyraża zgodę na referendum bezwzględną większością głosów w obecności ustawowej liczby senatorów. To były wiadomości Polskiego Radia Białystok.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Lexus Gold, grawery i personalizacja biżuterii. Galeria Zielone Wzgórza, lexusgold.pl.
4: Do końca dnia będzie się chmurzyć, spodziewajmy się przelotnych opadów deszczu, niewykluczone także burze, no, głównie na wschodzie regionu. Temperatura maksymalna dziś to od 10 na północy do 23 na południu i w czasie deszczu, burzy wiatr może być zdecydowanie silniejszy, prędkość wiatru do 60 km na godzinę. W nocy także sporo chmur, jeszcze przelotny deszcz, jeszcze gdzieniegdzie burze, a temperatura minimalna w nocy od 6 do 10 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Lexus Gold, grawery i personalizacja biżuterii. Galeria Zielone Wzgórza, lexusgold.pl.
5: Tu i teraz. Polskie Radio Białystok.
4: Na czwartkowe popołudnie to już właściwie przypomina nam o piątku, o kolejnym majowym weekendzie. Nawet jeżeli nie będzie on taki szalony pogodowo, no to weekend to weekend. Plany można już czynić już 5 po 16.

Już 13 minut po 16, to i teraz Polskie Radio Białystok. No to i teraz 13 po 16, a w niedzielę 18.05 koncert w studiu Rembrandt Polskiego Radia Białystok. No i ja mam jedne z ostatnich już podwójnych zaproszeń na ten koncert. To będzie koncert Patryka Audziejewskiego, muzyka, aktora białostockiego doskonale znanego, który wystąpi z Przemysławem Rogalą, także z duetem Double Trouble. Całość tego koncertu nazywa się Prościej się nie da. Autorski materiał, muzyka aktorsko-poetycka, ale to chyba się wymyka trochę spod różnych kategorii, więc myślę, że warto sprawdzić to osobiście. Oczywiście ten koncert będziemy transmitować u nas po 18 w najbliższą niedzielę, także na naszych mediach społecznościowych, ale jeszcze jest szansa, by osobiście się tu zjawić, a należy wykręcić numer prosto do nas 85744422. Jeszcze podwójne wejściówki, choć już niewiele ich zostało, mam, chętnie oddam, proszę próbować.

0: Reklama. Nocne maratony filmowe Helios prezentują Mini Maraton Mortal Kombat. 8 maja zagramy dwie części serii z premierowym pokazem filmu Mortal Kombat 2. Mini Maraton Mortal Kombat w kinach Helios. Start 8 maja, godzina 22. Więcej na helios.pl.
1: Chyba zacznę inwestować w złoto.
2: Ale dlaczego w złoto?
1: Bo dziś, gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, warto mieć coś, co otrzyma wartość. A sztabkę kupisz już od około 200 zł, więc to inwestycja dla każdego.
2: A gdzie kupić złoto? W Białymstoku?
1: W Tawex. Już wkrótce otwierają salon w Galerii Białej, a dodatkowo możesz wymienić u nich walutę na swoją podróż do Maroka. Sprawdź ofertę na tawex.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Załoga, przygotować się do odejścia. Cumy oddaj, żagle staw. Cała naprzód, ku przygodzie.
8: Marian! Obudź się i zdejmij ten abażur z głowy!
7: Ale miałem sen.
8: Nie wątpię.
7: Piękny sen,
9: który niebawem stanie się realny.
7: Kobieto, zbieraj się, pakuj klapki. W lipcu ruszamy do Augustowa!
10: Co ma pływać, nie utonie. 29. Mistrzostwa Polski w pływaniu na byle czym z Polskim Radiem Białystok w Augustowie. Na wasze zgłoszenia czekamy do 13 lipca. Łączna pula nagród 30 tysięcy złotych. Sprawdź na www.pnbc.pl.
0: To była reklama.

Możemy więcej, śpiewa Kamil Bednarek w Polskim Radiu Białystok. To z pewnością będą mogli więcej strażacy w Białymstoku, bo powstaje nowa, nowa jednostka straży pożarnej. O tym m.in. porozmawiamy z komendantem wojewódzkim strażaków już za kilka minut.

0: Tu i teraz. Polskie Radio Białystok.
1: Już mamy 16.30. Przez lata na białostockich Dolinach był skromny posterunek Straży Pożarnej. Teraz działa tam nowoczesna jednostka ratowniczo-gaśnicza numer 5. To jest istotna zmiana, jeśli chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców Białegostoku, ale nie tylko. Strażacy będą także udzielać pomocy w kilku okolicznych gminach. Dziś nową jednostkę przy ulicy Plażowej w Białymstoku otworzyli politycy, samorządowcy, no i przede wszystkim przedstawiciele Straży Pożarnej na czele z podlaskim komendantem wojewódzkim starszym brygadierem Januszem Kondratem.
2: Tak doniosłym i zaszczytnym gronie otwieramy jednostkę, która wzmocni bezpieczeństwo nie tylko białostoczan, ale i potencjał ratowniczy województwa.
3: Nowa jednostka jest szyta na dzisiejsze czasy.
4: Starszy kapitan Mateusz Krzyżewski.
3: Strażaka to znaczy na pewno komfort pracy, bezpieczeństwo podczas pracy, podczas funkcjonowania. Ogromna przestrzeń garażowa, nie ma problemu z wjazdem nowoczesnych pojazdów, z wyjazdem. Zadbano też o bezpieczeństwo strażaków. Są specjalne pomieszczenia, które odgradzają tak zwaną strefę brudną od strefy czystej. To znaczy, że po akcji mamy miejsce, gdzie możemy się przebrać z brudnej odzieży, wyprać ją. Te wracamy brudni, na ubraniach są czynniki rakotwórcze. I w jednostkach już istniejących często nie ma warunków, żeby taką przestrzeń stworzyć. Nie ma miejsca na takie strefy buforowe. W tej jednostce to jest niewątpliwy plus, że takie miejsce zostało stworzone i jest to ogromny komfort dla strażaków, którzy biorą udział w akcjach.
5: W 2007 roku jako wojewoda podlaski wydawałem pierwsze decyzje, bo ówczesny komendant wojewódzki Jan Gratkowski niemiłosiernie męczył, że w tym miejscu ta jednostka musi powstać.
4: Wicemarszałek Senatu Maciej Żywno.
5: I dziękuję tym wszystkim, którzy doprowadzili do momentu, że dzisiaj jest tak nowoczesna jednostka w tak ważnym miejscu dla miasta i powiatu białostockiego.
6: Na pewno to, że ta jednostka jest zbudowana od początku jako świeża, nowa, jest to duże ułatwienie dla nas, ponieważ wszystkie pomieszczenia są przygotowane pod nasze działania.
4: Młodszy ogniomistrz Jan Szachidewicz.
6: Wozy takie wyjazdowe, bojowe mamy w tym momencie dwa. To samochód ciężki gaśniczy oraz samochód średni gaśniczy do pożarów lasów. Jest też łódź motorowa oraz takie samochody kwatermistrzowskie, które są do przewozu takich ciężkich sprzętów.
7: Dlaczego w tym miejscu jednostka? Z prostej przyczyny. Był tam posterunek i musiała powstać jednostka, żeby zabezpieczyć ten rejon miasta i sąsiadujące z miastem gminy.
4: Komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, starszy brygadier Dariusz Wojtecki.
7: Ta jednostka zabezpiecza cztery gminy w powiecie białostockim, a więc gminę Grabówka, gminę Zabudów, gminę Michałowo i Gródek. Dwie drogi krajowe, gdzie występują zdarzenia komunikacyjne, ale też i zdarzenia inne. No, powalone drzewa na drogi, zwierzęta, które są też sprawcami wypadków komunikacyjnych i te działania również prowadzimy na tych odcinkach dróg. I oczywiście ta jednostka prowadzi swoje działania w obrębie miasta, a skończywszy na granicy państwa z Republiką Białoruską. Obszar działania tej jednostki jest bardzo duży.
8: My, strażacy, reagujemy na wszystkie zdarzenia.
4: Rzecznik prasowy podlaskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, ogniomistrz Justyna Kłusewicz.
8: Pożary stanowią już tylko około 25% wszystkich naszych wyjazdów. Przeważająca większość wyjazdów to miejscowe zagrożenia, a ta jednostka będzie stanowić po prostu zabezpieczenie nie tylko dla tej części miasta, ale również dla województwa, no i oczywiście kraju.
1: A w jednostce ratowniczo-gaśniczej numer 5 w Białymstoku działać ma docelowo 33 strażaków, o czym informował nas Marcin Gliński.
0: Tu i teraz. Polskie Radio Białystok.

0: Reklama.
1: Jestem Karolinka i w pewnym tajemniczym muzeum odkryłam, że kolory potrafią mówić, a bystrzaki podpowiadać. W maju spotkamy się w sali koncertowej przy Podleśnej.
2: Czerwone, zielone i żółte to musical, w którym decyzje naprawdę mają znaczenie. I uwaga, tutaj widownia czasem wie więcej niż bohaterowie.
1: Zapraszamy!
2: Szczegóły na stronie Opery i Filharmonii Podlaskiej w zakładce Edukacja.
3: Patronat medialny Polskie Radio Białystok.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zapraszamy na wyjątkowy Dzień Dziecka na Horten Arenie. Już 31 maja od 10 do 16 czeka Was dzień pełen emocji i świetnej zabawy. W programie liczne gry, zabawy, konkursy z nagrodami, a także występy artystyczne. Nie zabraknie również strefy sportowej, komputerowej oraz kącika animacyjnego dla najmłodszych. To idealna okazja, by spędzić czas całą rodziną w radosnej atmosferze. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Horten Arenie.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
0: To była reklama.
11: Tu i teraz. Polskie Radio Białystok.

Już za 17 minut, 17, tu i teraz Polskie Radio Białystok. No, znam takich, którzy, gdy tylko zrobi się cieplej, czekają na czereśnie. To ich ulubione owoce. No, na polskie czereśnie jeszcze musimy trochę poczekać, ale pojawiły się pierwsze w sprzedaży, jak donosi oczywiście internet. Są hiszpańskie i kosztują od 70 nawet do 110 zł za kilogram. No, nie tanio. Polskie czereśnie pojawią się wczesnym latem. Ich sezon trwa stosunkowo krótko, możemy więc powiedzieć, że to symbole czerwca i lipca. Na razie mamy początek maja, więc jeszcze trochę cierpliwości.

No to trochę potańczyliśmy za 9 minut 17. O 17 w Polskim Radiu Białystok wrócimy do najnowszych wiadomości. No i sprawdzimy jak z maturami, ale sprawdzimy to wszystko pod kątem nieprawidłowości, bo już kilkadziesiąt egzaminów unieważniono. No to więcej o tym powiemy sobie w wiadomościach już o 17.

0: Reklama.
1: Firma Dunwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: To była reklama.
9: I na zegarach mamy już 17. Wracamy do najnowszych wiadomości Polskiego Radia Białystok. Katarzyna Kozłowska.
10: W Białymstoku rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca do miejskich placówek oświatowych. Nowoczesną jednostkę ratowniczo-gaśniczą otwarto na białostockiej Dojlida. Kilkadziesiąt egzaminów unieważniono od początku tegorocznych matur. Jest jeszcze około 560 wolnych miejsc w przedszkolach i około 240 w podstawówkach. W Białymstoku rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca do miejskich placówek oświatowych. O tym Renata Reda.
11: W miejskich przedszkolach i pierwszych klasach szkół podstawowych jest 12 tysięcy miejsc, w tym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych ponad 9 tysięcy, informuje zastępca prezydenta Białegostoku Tomasz Klim.
12: Na ten moment nadal pozostaje 560 wolnych miejsc przedszkolnych. Jeżeli chodzi o klasy pierwsze szkół podstawowych, pozostaje jeszcze 240 wolnych miejsc. Przechodzimy do rekrutacji uzupełniającej, która odbędzie się od 25 maja do 1 czerwca. Nabór będzie prowadzony w sposób elektroniczny.
11: Także elektronicznie odbywa się nabór do klas pierwszych szkół specjalnych, dodaje zastępca dyrektora Departamentu Edukacji Dorota Toporkiewicz.
13: Prowadzić rekrutację będą 4 szkoły specjalne. Szkoła podstawowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Szkoła Podstawowa nr 17, Szkoła Podstawowa nr 30 oraz Szkoła Podstawowa numer 46. Składanie wniosków. Drugi termin to jest do 30 czerwca i trzeci termin to do 31 sierpnia.
11: Z kolei 11 maja rozpoczyna się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Uczniowie kończący podstawówkę mogą składać wnioski o przyjęcie do 5 wybranych szkół średnich. Renata Reda, Polskie Radio Białystok.
10: Szczegółowy harmonogram i terminy postępowania rekrutacyjnego są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Mimo że coraz mniej dzieci i młodzieży uczęszcza do białostockich placówek oświatowych, władze miasta na razie nie planują likwidacji żadnej ze szkół czy przedszkoli. Przez lata na białostockich Dojlidach był skromny posterunek Straży Pożarnej. Teraz działa tam nowoczesna jednostka ratowniczo-gaśnicza nr 5. To istotna zmiana, jeśli chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców Białegostoku, ale nie tylko. Strażacy będą także udzielać pomocy w kilku okolicznych gminach. Dziś nową jednostkę przy plażowej w Białymstoku otworzyli politycy, samorządowcy i przede wszystkim przedstawiciele Straży Pożarnej na czele z podlaskim komendantem wojewódzkim, starszym brygadierem Januszem Kondratem.
14: W tak doniosłym i zaszczytnym gronie otwieramy jednostkę, która wzmocni bezpieczeństwo nie tylko Białostoku, ale i potencjał ratowniczy województwa.
15: Nowa jednostka szyta na dzisiejsze czasy.
16: Starszy kapitan Mateusz Czyżewski.
6: Strzelka to znaczy na pewno komfort pracy, bezpieczeństwo, ogromna przestrzeń garażowa, nie ma problemu z wjazdem nowoczesnych pojazdów. Są specjalne pomieszczenia, które odgradzają tak zwaną strefę brudną od strefy czystej.
7: Wszystkie pomieszczenia są przygotowane pod nasze działania.
15: Młodszy ogniomistrz Jan Szachidewicz.
7: Wozy wyjazdowe bojowe mamy w tym momencie dwa. Jest też łódź motorowa oraz samochody kwatermistrzowskie, które są do przewozu takich ciężkich sprzętów.
16: Dlaczego w tym miejscu jednostka? Z prostej przyczyny. Był tam posterunek i musiała powstać jednostka, żeby zabezpieczyć ten rejon miasta i sąsiadujące z miastem gminy.
15: Komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, starszy brygadier Dariusz Wojtecki.
16: Ta jednostka zabezpiecza cztery gminy: Grabówka, Zabłudów, Michałowo i Gródek.
10: W jednostce ratowniczo-gaśniczej nr 5 w Białymstoku działać ma docelowo 33 strażaków. Od poniedziałku, czyli od początku tegorocznych matur, unieważniono kilkadziesiąt egzaminów. Poinformował o tym dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Najczęstsze przyczyny to niesamodzielna praca i wniesienie na salę telefonów. Już pierwszego dnia matur, kilka minut po dziewiątej, w sieci pojawiły się zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych zrobione najprawdopodobniej przez maturzystę. Jeśli komisja zobaczy zdającego, który wniósł telefon, może natychmiast wyprosić go ze szkoły. I tak się dzieje, powiedział Robert Zakrzewski.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl.
1: Do końca dnia pochmurno i spodziewajmy się przelotnych opadów deszczu, niewykluczone także burze. To wszystko głównie we wschodniej części regionu. Dziś termometry maksymalnie pokazywały od 10 na północy do 23 stopni na południu. No i wiatr może być w czasie deszczu i burzy oczywiście silniejszy. W nocy także sporo chmur, przelotny deszcz, jeszcze gdzieś zanikające burze mogą się pojawiać od 6 do 10 stopni minimalnie w nocy.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl.
1: No teraz już 5 minut po 17 i to jest czas na informacje sportowe w Polskim Radiu Białystok. Barbara Sokolińska.
2: Za kilka godzin poznamy finalistów piłkarskich Ligi Europy i Ligi Konferencji. O 21:00 rozpoczną się mecze rewanżowe w półfinałach. W Lidze Europy bliżej awansu są Nottingham Forest, które w pierwszym spotkaniu pokonało Aston Villa 1-0 oraz Braga, która zwyciężyła 2-1 SC Freiburg. Jeśli chodzi o niższą dywizję, to tu na pole position po pierwszych starciach są Crystal Palace i Rayo Vallecano. Angielski zespół wygrał 3-1 z Szachtarem Donieck, a Hiszpanie pokonali 1-0 Strasburg. Ani Sara, nową trenerką reprezentacji Polski w short tracku, poinformował po pierwszym posiedzeniu nowego zarządu Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego. Francuska zastąpiła na tym stanowisku Urszulę Kamińską z Juwenii Białystok i Gregorego Duranta. Ani Sara to była zawodniczka, a jako szkoleniowiec pracowała wcześniej z kadrami Holandii, Kanady i Francji. Francuzi pokonali Litwinów po serii rzutów karnych i wcześniejszym remisie 1-1 w meczu otwierającym czwartą kolejkę hokejowych mistrzostw świata dywizji 1A w Sosnowcu. Trójkolorowi stracili punkt, a to dobra wiadomość dla Polaków, którzy dzięki temu wciąż mają szansę na awans do elity. Biało-czerwoni dziś o 19:30 zagrają z Japończykami, a jutro o tej samej porze z Litwinami. By awansować potrzebują kompletu punktów i korzystnych wyników innych spotkań, a idealnie byłyby to dwie wygrane prowadzącego w tabeli Kazachstanu. W koszykarskiej lidze NBA trwają play-offy. Minionej nocy New York Knicks Jeremiego Sochana pokonali Philadelphia 76ers 108-102 i objęli prowadzenie w półfinale na wschodzie 2-0. A o szczegółach Jan Pachlowski.
3: Jeremy Sochan nie zapisał się w statystykach tego meczu. Zagrał w sumie 55 sekund. To piąte z rzędu zwycięstwo nowojorczyków w tegorocznych play-offach. Grając bez kontuzjowanego Joela Embiida, koszykarze Filadelfii postawili znacznie większy opór niż podczas pogromu 98-137, jaki zgotowali im Knicks w pierwszym meczu serii. Spotkanie obfitowało 25 zmian prowadzenia, co stanowi rekord fazy play-off ostatnich 11 lat oraz 14 remisów. Żadna z drużyn nie objęła prowadzenia wyższego niż 7 punktów. W meczu konferencji zachodniej zawodnicy San Antonio Spurs pokonali Minnesota Timberwolves 133-95. W serii tych zespołów jest remis 1-1. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: To były wiadomości sportowe w Polskim Radiu Białystok. Kolejne po 19.
4: Tu i teraz Polskie Radio Białystok.
1: To u nas jeszcze sporo grania, no ale także reportaż. Czekamy na niego już za kilka minut. Teraz 7 po 17.

0: Autopromocja.
1: Raz, dwa, trzy, hop!
2: Dzień dobry, cześć, tu Patryk Kołdziejewski. W końcu udało się, gram koncert, który bardzo długo we mnie dojrzewał, na który bardzo długo czekałem, w niedzielę 10 maja o 18.05 w studiu Rembrandt Polskiego Radia Białystok. Możesz być tam z nami, jeśli zdobędziesz zaproszenie, a jeśli nie, słuchaj transmisji na antenie i oglądaj w mediach społecznościowych Radia Białystok. To będzie coś, co najlepiej przeżywać na żywo. Nawet jeśli na żywo oznacza radio. Do usłyszenia.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Motozbyt. Twój autoryzowany partner Dacia w Białymstoku. Narodowych Sił Zbrojnych 19B. Postaw na doświadczenie i firmę lokalną.
5: Chyba zacznę inwestować w złoto.
6: Ale dlaczego w złoto?
5: Bo dziś, gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, warto mieć coś, co otrzyma wartość. A sztabkę kupisz już od około 200 zł, więc to inwestycja dla każdego.
6: A gdzie kupić złoto w Białymstoku?
5: W Tavex. Już wkrótce otwierają salon w Galerii Białej, a dodatkowo możesz wymienić u nich walutę na swoją podróż do Maroka. Sprawdź ofertę na tavex.pl.
7: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy Cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
3: To była reklama. Reportaż w Polskim Radiu Białystok.
8: Już kwadrans po 17. Za chwilę przypomnimy archiwalny reportaż z 2002 roku Agnieszki Czerkowskiej Las i niebo. Wówczas to wsie wokół Krynek autorka odwiedzała wraz z wieloletnią, nieżyjącą już dziennikarką Radia Białystok, Barbarą Ciruk. No i jak ponad 20 lat ówcześni mieszkańcy przygranicznych wsi wyobrażali sobie przyszłość swoich miejscowości, no to sprawdźmy.
9: Co to za studnia? To jest jakaś taka wiejska czy pańska przy drodze? Jak
10: to nie, nie, to w ogóle tu jakieś 6-8 gospodarzy było do niej, a teraz tylko sam zostałem.
9: Na studni napis: woda nadaje się do sporządzania posiłków dla niemowląt. Ktoś tutaj karmi jeszcze niemowlęta tą wodą?
10: A nie, nie, nie, nie ma tu niemowląt.
11: Dawno były niemowlęta. Nie ma tutaj młodych małżeństw. Do 4., 5. klasy parę tu dzieci jest takich.
9: Pani tak co, na spacerek wyszła?
11: No popatrzałam, że panie stoją. Myślałam, że tu nikogo nie ma. Zainteresowałam się, przyszłam, co tu takiego.
10: To wieś było ponad 90 parę domów. Ale teraz jest jakich 18-20 pustych. I to mieszkania w bardzo dobrym stanie są. Właściciele przeważnie są w mieście, w Białymstoku i tak dalej.
9: To co, przyjeżdżają na lato, tak?
10: Przeważnie przyjeżdżają. Jest wesele i tak dalej, trochę ludzi przyjeździ. A potem znów to samo. No co, pusto. Tylko czas od czasu samochód przyleci, to wszystko.
12: A dokąd autobus ten?
10: A to przez Górany do Krynek.
9: A ta woda tutaj dobra?
10: Dobra.
12: Ale ile tu jest kręgów?
10: 29 w ziemi, a 30 tu. A już zaczął. Będziemy mieć wodę w domu.
13: Las i niebo. Reportaż Agnieszki Czarkowskiej.
12: Ale daleko dno.
10: A wodociąg dopiero ciągną. Dopiero robią. Także w tym miesiącu ma być.
9: To studnia tutaj zarośnie.
10: A nie, nie dopuścimy. No proszę, jak to już wodociągu taka nie będzie. Nie, nie tak, tak jak w Białymstoku.
9: Dobra woda.
10: Dobra, no.
11: Bo jednak po rurze przeleci, to już będzie nie to, co ze studni. Tylko, że wygodniejsze, że już nie, bo to jest bardzo ciężko. obciągać. To jeszcze jak zdrowy człowiek, to nic.
9: A czemu pan mówi, że nie dopuścicie, żeby tutaj zarosło?
10: A dlatego nie, że z praktyki. Zamknij się. To jest nie miasto. Światła nie ma, dojazdu nie ma i stop.
11: Chyba teraz będą z powrotem się zaludniać wioski, ja myślę. No i na przykład u nas zaczęli już budować domy i tak dopatrywać te wszystkie mieszkania. Najpierw to wszystko porzucali. O, widzi pani, jaki to jest budynek. Rudera, nie było komu zainteresować się tym.
10: A to przecież domek sprzedany. Kupiła warszawianka. My nazywamy Kaczarina, ona Katarzyna. Mówiła, żeby ją nazywali Kaczarina po białorusku, bo ona musi się nauczyć białoruskiego. Taka fajna była młoda babka. Ale już ja wiem, jak jej 3-4 lata nie przejeżdżałem. Co tam z nimi jest, to nie wiem. Ta ona ogólnie, on taki spokojny chłop, a ona to do mnie na dzień po dwa razy przychodziła. Zawsze coś pogadać, to owo. Jak odjeżdżałem raz do krynek, on po mleko przychodził, mówił, żeby mnie przewiązali tą krowę. On mówi, jak? A jak to? Pokazałem, jak to oni nie raz, ale może za 3 razy przewiązywali. Przynieśli wiadro wody i uszy, i oczy, wszystko dla nich. Tylko była taka ciekawostka.
11: Zaczynają trochę młodzi doglądać tego wszystkiego.
10: Lotnisko już jest, samolot ląduje. Tego, że porzeczki uprawia Wilczowskiego. Mówią, że do 500 hektary porzeczki, aronie i tak dalej tu nasadził.
11: Tu praca jest, bo tu ile kobiet jest zatrudnionych w porzeczkach, kto da rady pracować, to chociaż na wiosnę mają pracę.
10: A jaka to praca? On zatrudnia. Porzeczki zbiera kombajnem. No potem po kombajnie zbierają. Tych daje parę groszy za kilogram. A to ja trochę gospodarstwo prowadzę. Do 5 hektarów uprawiam. Zboże sieje, ale już więcej nie będę. Temu, że w ogóle nie ma opłacalności. Po pierwsze, że za bezcen, a po drugie, że jeszcze nie ma komu kupić. W Sokółce, ale co tam, kolejka stoi, trzeba czekać dobę, to jeszcze lepiej. Demokracja dobiła takich małych rolników całkowicie. Tu tylko kilka jest takich rolników, pozostało tylko same rentyści otako.
11: A teraz nie ma nawet kupić ziemi, bo już pytają się o kupienie ziemi, to nie ma. Ten wykupił, a tutaj ktoś z rolników, żeby chciał dokupić więcej ziemi, to już nie ma.
14: Ja tutaj byłam 20 lat temu i jeździłam do Wołoszyna.
10: A, do Wołoszyna nie ma już.
14: Ja wiem, że on nie żyje, ale...
10: To zdaje się, tam jeden syn został, Barys tylko. O, tam był zdolny człowiek. Tam. Nadzwyczajne miał zdolności, tylko on za wcześnie się narodził.
14: A tam już chyba w ogóle mało kto mieszka.
10: No tam mało, w ogóle mało. W Góranach jeszcze trochę, a w Grzybowszczyźnie, ja wiem, tam coś było ponad 20 do 30. Tam 6 czy 8 tylko, 6 czy 8 osób. No tylko tam po pierwsze, że przyjeżdżają, a kilka takich domków to kupili te, nie wiem, prawdopodobnie to z Lodzi czy skąd i tamte przyjeżdżają. Czas od czasu przyjeżdżają i pytają, kto tu ma domek do sprzedania. Tylko, że nikt nie sprzedają.
14: Wiem, że gdzieś myśmy w Góranach zaczynali drogę. Jak tam trafić?
10: Jak tam trafić? No, pojedziecie do Góren i z Góren tam skierujecie.
9: Dzień dobry.
10: Pierwsza droga będzie na lewo. Do Starej?
14: Do Starej Grzybowszczyzny. No.
15: Ale za wschodem na Krynki pierwsza droga.
9: A ludzi tutaj jak dużo, jejku.
10: Bo dwa razy dziennie dostarczają chleb. Tygodniowo. Poniedziałek i piątek. No, a codziennie nie ma chleba. Prawda ja mówię. Bo teraz czasowiczo za mało. Tamte lata więcej jakoś było, a teraz nie. Ja wiem, może gdzieś inne lepsze warunki, jak tutaj. A jaka ty ziemia? Wszystko lasem zarasta. No dobra. Teraz dzikie świnie aż pod same budynki przychodzą. U mnie kartofli trochę jest w ogrodzie, tam 15 setnych, no przyjdą, poryję i... No.
16: Bo wioska, czyli nawet i teraz widać, że o wioski nikt nie dba. Widać, o państwo tu jechali, jakie drogi tu wyglądają. To tak, żeby człowiek świetlany wiózł, to i masło się zbiło. Była katarka po prostu. Po prostu nikt nie dba.
17: Kto tu chce żyć? Gdzie? Tu, tym zabitym, w dziurach, u dzikach? Ktoś będzie żył? Nie ma. I żubry, i dziki, i wszystko. Patrzcie, i kartofle najesisz. Wyryje dopóki do kopania. To nieprawda?
18: Prawda, no.
17: Każdy. To gdzie tu kto będzie żył?
18: My nie wiemy, racja, prawda? Tam może coś umieć, racja.
17: No co, i teraz i w mieście to samo. Bo nie ma pracy, ale jak w przód.
9: To może teraz wracać zaczną?
17: Nie wiem.
18: Wracać, jak za granicę uciekają, za granicę jadą.
17: A wnuczka skończyła studia, wyjechała za granicę, pracy dostała. A my jakoś stara dożyjemy, już parę groszy daje, jakoś dożyjemy. Ciężko dożywać, czyli co zrobić?
9: To co tu za 20 lat będzie?
18: Lasy i niebo.
17: Lasy i niebo. Więcej nic, tu zarośnie wszystko lasem, pani. Ogólnie nas jak zabierze, to wszystko zasadzi lasem. A my będziemy jak te dziki do śmierci skakać po tym lesie. A potem poumieramy i wsia.
18: Сюди хорошо, а у дома найлучше.
17: Ну, советка.
19: Треба ехати на Грибовки.
14: День добрый.
19: А тут это просто. Просто
9: так
19: вот тут.
9: Зараз на скрижовані. Не з телевізії знайома?
14: Ну, в телевізії працювала теж.
9: Я познаю, познаю. Познаю, що знайома віддям. А то не та пані, що до уряду вибрана. Nazwisko. Mówię, no. O, no to przecież my panią widzieliśmy w telewizji.
14: Ja 20 lat temu, to jak tutaj jeździłam, to zadawaliśmy wszystkim pytanie, co tutaj będzie. No i po 20 latach, jak ja państwu zadam to samo pytanie, co tutaj będzie za 20 lat?
19: Co będzie, wie pani? Młodych nie ma w ogóle. Młodych w ogóle nie ma. Tylko 75, 70, 80 same takie o, zostali.
14: Ale pani powiedziała, że tutaj las będzie.
20: Tam. Ziemia od logiem leżała, to las zasiął się, już rośnie brzoza, już duża. Tutaj zasadzony las, sadzą swoje grunta. Tutaj u nas kilka domów kupili z Białegostoku, panowie. Tu obok nas, tu stoi pusty, z lewej strony babcia zmarła, opisała na wnuczkę, przyjeżdża na lato. Tu zarośnięty dom, ten to już w ogóle zacofany, nikt. Tamten drugi też dopatrzyła córka z Białegostoku, to czasem przyjeżdżają.
19: Przyjeżdżają te dzieci, wnuki, dopuśćmy no, tego. Ale no co, oni przyjadą, to tutaj no tydzień posiedzi, to gdzieś indziej jedzie, czemu tak, dzieci? Tak. O. No dzieci czy rodzice, no to wszystko jedno. Nie. Ale tuż nie siedzą, no.
20: Dzieci całe wakacje na tamtej ulicy siedmioro jest. No Boże, i u nas jeden jest. No to co ty chcesz? No. U Kazimierowiczów musi z pięcioro, no to już z miesiąc siedzą, no to nie będą,
19: bo
20: szkole.
19: Żyje, ale jak babki nie ma, to sam jeden nie będzie żyć.
20: To jak babki nie będzie, to do kogo pojadą? No. To najwyżej z rodzicami. A czy będę jechać, to też pytanie, nikt nie wie.
19: Takiego traktu nie ma, żeby tutaj jakaś młode przyjechali, tutaj siedzieli. No.
20: No to czego? Nie można tak, a ty mówisz. Mamy dwóch stolarzy we wsi. Proszę, odbudowali tam mieszkanie, proszę bardzo. Tu ukryli blacho mieszkanie, tam drugie pokryte.
19: Ja mogę być stolarz też, jak będę jak zdrowy.
20: Pleciesz.
19: Jak zdrowy.
20: Stary.
19: I młody, to będzie stolarz. Podumaj tam.
20: A co ty chcesz? On cały czas tu mieszka. Zrabiają trochę. Tylko, że wie pani, jeden taki jest, że zarobi i przepije. No ale to już nie nasza sprawa.
19: Matka, ty mówisz, a później będzie to wszystko... Przepijesz i napijesz.
20: A co, nie w telewizji będę pokazywać?
14: Nie, w telewizji nie.
19: W radiu będziesz to wszystko pleść. Ty nie rozumiesz? To trzeba troszkę mieć chytrość. Ani, to trzeba mówić to z sensem, a nie tak lać wodę.
20: Sensem? To po co ty tak wieś poniżesz?
19: No bo ja widzę, że to już koniec. Już koniec. Na pewno.
20: To tam gdzieś koło studzionki. A może lepiej na studzionkę jechać i na studzionce zapytać?
19: Czego?
20: A sama tam nigdy nie było, gdzie ten Waloszyn. Wiem, że w lesie. Tam pod Nietupą on gdzieś.
14: Tak.
20: Tam domek został jakiś. Tam przyjeżdżają jacyś ludzie, nago chodzą.
1: No, prawdopodobnie.
19: Nago chodzą, bo jak gorąco.
20: Na lato, to tam zobaczycie może. Prawdopodobnie, że nago chodzą te dzieci jakieś tam. Czym oni karmią, nie wiem.
19: Tam,
20: to nie była sekta. Nie. Tu nie było żadnej sekty. Nie. Nie słyszałam. Ale proszę jechać do studionki. Tam najlepiej poinformować.
9: Państwo są z Białegostoku, a tu tak. Mają domek na lato.
1: Moi rodzice kiedyś
21: ona
1: mieszkali.
21: Się urodziła.
22: To znaczy ludzie wracają w tej formie, co w tej chwili my jesteśmy tu. Na lato wykupują domy, te opuszczone, stare.
21: Większość spoza tych
22: i niekoniecznie ci, co tutaj stąd się wywodzą. Warszawa, tylko Warszawa, Łódź. Starają się uciekać gdzieś jak najdalej, w takie głusze, zakątki. Chyba tutaj właśnie taki jest zakątek, tu daleko od ludzi Boga. Ale to tylko na lato. Zimą to raczej zostaje we wsi, na przykład Leszczany, ile 3 domy zamieszkały. Te domy nie sprzedają, bo czekają, że dzieci tu przyjadą. A dzieci będą przyjeżdżały tak na lato, okazjonalnie, jak my. I tyle.
9: To co za 20 lat letnisko tylko będzie?
22: Ja myślę, że będzie i to będzie wykupywane przez ludzi z dużych miast. I już nawet tu miejscowi niektórzy powykupywali olbrzymie połacie ziemi. Warszawiacy, aż po Kruszyniany, już tu w pobliżu nie ma ziemi do kupienia. Także tutaj będą obcy ludzie.
14: Ale wróciła praktycznie cała pani rodzina tutaj.
22: Tak, i słuchajcie, tak jak żeśmy wychodzili kolejno do miasta, do szkół, Czech był młody, nie chciało się tu wracać. Jeździliśmy w góry, nad morze, na wczasy do Augustowa, gdzieś tam się jeździło w Polskę, to szukało się towarzystwa, szukało się jakiejś rozrywki, jakiegoś innego życia, bo tutaj była dziura, myśmy to określali jako dziura, tak aby z ludzi. Potem, jak już Czech troszeczkę podstarzał, chciało się innego życia, spokoju po prostu. Ucieczka z miasta.
21: Kiedyś była ucieczka ze wsi do miasta.
14: Nie wiem, jak
21: wszystko ja. Tak, wie pani, nawet nie stawiamy, bo tu mówili, o, tam przyjeżdżają znajomi też. To dziwią się, mówi, jak wy tutaj tego, mówi, byś ogrodził, to tyle drzewa. Ogrodziłbyś sobie to podwórko, to wiemy po co. To wtedy do mnie bocian nie przyjdzie, czy sarenka nie przyjdzie. Czy...
9: Pójdziemy tam do tego bursa?
14: Pójdziemy.
1: To jest takie wodełko.
22: Do niego wszyscy przychodzili, bo on miał i różne sprzęty, różne narzędzia, komu coś było potrzeba, to każdy szedł do Wołoszyna, bo to była deska ratunku. I on potrafił poradzić. Nie dbał o stronę materialną życia. Warunki domowe
21: chyba skromnie
22: były,
21: to tutaj
22: tak,
21: nie
22: były bardzo... Cały czas jego motto życiowym, to można powiedzieć, to była aktywna praca, coś robić, wiecznie coś tworzyć, wymyślać. I tak aż do końca był, do ostatnich dni.
14: No i samochód sam zrobił.
21: Mhm. A, i to jeździł. No. Nie to, że tylko stało, ale to jeździło to przecież.
22: A teraz uprzątnięto już wiele rzeczy po nim, bo tu już wiadomo, Borys nic nie robi.
21: Ten to już nic nie robi.
22: Sikiery ani łopaty w ręku nie umie trzymać. Jak jest tak dobrze?
1: No co? No co? No co taka groźna? Ojej. Maja?
22: Popukamy do Borysa. Borys! Zobacz, ile masz dziewczyn. Nie spodziewałeś się pewnie. No, widzisz? Od ucha do ucha uśmiech.
14: Byłam tutaj 20 lat temu, jak żył jeszcze pana tato, jak żyła mama.
23: A pan miał telewizję niekiedy. Ani ta już trochę zmieniona.
14: To teraz pan sam tutaj mieszka już.
23: Sam. A sami pieski do kompanii.
14: To się rozpadało.
23: Do wszystkiego można przywyknąć. Przyzwyczajenie. No a gdzie szukać lepiej? Sam sobie to jestem od nikogo niezależny. I wolny. To najważniejsze w życiu. Na co mi tam być, to zrób, to nie, to tak, to nie tak. A jak zrobił sobie, to tak musi być. A ja nie chcę być komuś tam natrętem. A liśnie tam chodzić, a co to daje? Teraz chcę mieć zaproszenie.
9: A kto pana odwiedza?
23: Tak, po prawdzie teraz nikt. Mało kto. Radio mam, telewizor.
9: A kto te kwiaty? kwiaty tu sadził?
23: To było kwiaty, bo to moje.
9: Sam pan sadzi?
23: Od sąsiadki wziął, od jej, dali jej. Mam kartofli, truskawki swoje, narobił różnych tych przetworów.
9: Nie bada. Pod tym drzewem dobry parasol.
23: No.
9: Drzewo stare.
23: Pod starym dębem.
9: A no.
23: Nie jest taki stary on. Sadzony gdzieś w 1947 roku.
14: Nie smutno panu tu czasami?
23: Ot, czasami tak, no ale co zrobić?
9: Sama bym nie była tu na przykład, tak jak Borys, w życiu. Pan się duchów nie boi, panie Borysie?
23: O nie, ja? Raz, kiedy niby takie marzenia senne byli, ale ja to wziął za marzenie, a niby jakiś strach. Ale to przeszło.
9: To co, czułeś, że ktoś się dotyka? Czy widziałeś coś
23: takiego? Jakoś tego sam czuć się, że to strach. Tak? Nie wiadomo z czego.
0: Usiąść kto ma gdzie. Ja tutaj to wnuczki wczoraj bawili się, przyjeżdżali.
2: Tak tu po wojnie było, moi drodzy, dużo. 300 ludzi było, to dzisiaj nie już. Dziś tak około 20 stałych. Ale na wakacjach dużo przyjeżdża, dużo. I zainteresowanie wsią jest. Zagraniczne nawet rytmu nadali, oddziałki. Wykupują, pole wykupują. Nie powiedzieć, że to od razu takie wysoko produktywne gospodarstwo stały, ale wsie nie umierają. Zainteresowanie jest. I tam młodszy człowiek, i tam. O, i teraz o tam, w tym teraz mieszkają, u Eliasza domu, co ja mówię, też o, co roku, i teraz mieszkają z Warszawy. I tu przyjeżdżają do po produkty i tak dalej. Mile widziany każdy obcy jest. Bo ja z wyznania katolik, z wiary prawosławny, bo ojciec był, wyznaje. 32 lata u bractwa proroka Eliasza, odlam prawosławnych. Ojciec był przedwojenną w tym czasie sołtysem, jak on, ten Ilia był. A po drugie sąsiadem, bo tam las i łąka nasza koło nich. Ale wojna nadeszła. Wiadomo, wtedy już nadeszła wojna, to jego wywieźli. Ale miłe wspomnienie po tamtych ludziach, po tamtych ludziach mi zostało. Oni, to ich sprawa, że oni od prawosławnego odlamali się, czy oni tam mieli rację, to również nie będę w te sprawy wnikać. Ale oni byli bardzo dobrzy ludzie. Dobrzy, życzliwi ludzie.
14: I pan Wołoszyna znał?
2: Znał Wołoszyna i przyjaźnił z Wołoszynem. Wołoszyn też do nich należał tako. I też, ale do samego końca z nim żyłem. Nawet przekonałem jego, żeby zgodził się, bo on nie mógł zgodzić się renta. Renta coś było upokorzające. Pomimo, że miał pan 80 lat, on miał upokorzenie. A że przekonałem, że on wysłużył na tą rentę, to jakoś wtedy dopiero wziął. Ale także on też znał mnie Wołoszynę. To byli dobrzy ludzie i w dobrym kierunku dążyli, żeby ze wszystkimi ludźmi dobrze, może być dobrze. Dwa warunki. Może ja wam opowiem z własnego podwórka taki jeden fakt. Po wojnie powierzchni sprzedawać do krynek drzewo, słabiutkie drzewo. Przyszedł Żydek. Czemu nie sprzedali? Bo nikt nie kupił. Co ty, Aleksander, kupował? Co ty, Jaśku, Sergiusz, 5-10? Mówi, ja nie mam butów, ja nie mam soli, mąki. Za mną do szewca. Ty robisz buty, a człowiek bez butów. Tak, rzucaj woś drzewo, aby tylko ty u mnie, ja u ciebie. Ten chciał 5 kilo soli, cały worek bierz, a woś drzewo. Do krawca wszędzie. A od Michalowa przywieźli po 2 metry suchej brzozy. Mój, my jej nie kupimy. No weźmie w krynkach pieniądze, a w Michalowie kupuje. I to dziś, moi drodzy, trzeba wszystko krajowe wykupić. Zboże, mleko, żywiec, wszystko wykupić od ludzi. A stworzyć, żyć warunki, żeby z naszych fabryk my kupowali rolnicy. O, pierwszy fakt. A drugi fakt, wśród ludzi zaprowadzić wszystko to, co nas łączy niedzieli. Ile my robimy dobrego, że może wszystkim być dobry. Ale i wreszcie powiedzieć, żeby tutaj nie tworzyli sobie ludzie mitów wobec tego. Przyjdzie ktoś, to od razu chce jakimś starym. Ten takim chce zaistnieć człowiek. Jak ktoś organizuje coś, tak by ludzie dobrze robili, wszystko, na fundamentach tych, co są fundamenty, proszę was. Czyli takie obyczaje, jak jest, a nie nowy, taka kultura, jaki nowy, tylko coś tak ulepszać. Aby coś za bardzo nowego, to nie.
3: Reportaż Polskim Radiu Białystok.
8: A my wysłuchaliśmy audycji archiwalnej z 2002 roku. To był reportaż Agnieszki Czerkowskiej. Las i niebo. Już za 22 minuty 18.

8,5 minuty pozostało do 18. W Polskim Radiu Białystok my o 18 oczywiście będziemy mieć najnowsze wiadomości. Potem u nas trzeci sektor, a także audycje w językach mniejszości narodowych. No a po 19, jeżeli chodzi o sprawy muzyczne, jak w każdy czwartek dużo nowej polskiej muzyki z Tomkiem Piekarskim, no to proszę być z nami. Spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru.

0: Reklama.
1: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych nr 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood S.A. Zadzwoń 85 653 24 55.
2: 40 lat odwagi, 9 dni różnorodności. Dni sztuki współczesnej w Białymstoku. Od 16 do 24 maja postaw na radykalną empatię. Zobacz spektakle i performanse, które nie boją się trudnych pytań. Czekają na Ciebie także koncerty, wystawa Silent Disco i wyjątkowe spotkania. Na scenie m.in. Maja Ostaszewska, Bartosz Bielenia, Robert Więckiewicz i Mateusz Janicki. To barometr czasów odbity w sztuce. Poczuj to i bądź częścią doświadczenia. Program bok.białystok.pl. Dni sztuki współczesnej. Tutaj sztuka ma głos.
3: Zielono i smacznie. Jarmark na targowisku miejskim Kawaleryjska. Od 30 do 31 maja od 8. Szeroki asortyment, sprawdzeni wystawcy, wyjątkowa atmosfera. A od 10 moc atrakcji dla najmłodszych. Na jarmark zaprasza prezydent Białego Stoku Tadeusz Truskolaski.
4: Halo, halo?
5: Nadajemy do Państwa z tajnego laboratorium.
4: ABSURD.
5: Absurd.
4: Z tej strony dr Mateusz.
5: I dr Urszula.
4: Zapraszamy na dni otwarte w naszym laboratorium.
5: Sobota i niedziela, godzina 19.
4: Wtorek, godzina 12.
5: Białostocki Teatr Lalek.
4: Spektakl Rzadkie Gatunki.
5: Reżyseria Igor Gandra.
6: Kończysz szkołę podstawową? Wybierz zespół szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie. Tu zdobędziesz zawód i przygotujesz się do przyszłej pracy. Z nami otrzymasz kwalifikacje na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, rolnik, cukiernik w szkole branżowej pierwszego i drugiego stopnia. Zamieszkasz w nowoczesnym internacie. Zespół szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie. Twoja przyszłość zaczyna się u nas. www.zskr-janów.edu.pl.
7: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
8: Toyota Autopark Białystok, ulica Elewatorska 60. Zapraszamy.
0: To była reklama.
9: 18 czas na wiadomości Polskiego Radia Białystok. Marcin Mazewski. Zarzut usłyszał Ukrainiec podejrzany o atak na zakonnicę w Bielsku Podlaskim. Ogień został opanowany, ale wciąż trwa dogaszanie Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. W tych wiadomościach powiemy także o tym, kto wystąpi na białostockich juwenaliach. Do 3 lat więzienia grozi obywatelowi Ukrainy za znieważenie siostry zakonnej z powodu przynależności wyznaniowej i naruszenie jej nietykalności. Na jednym z przystanków autobusowych w Bielsku Podlaskim 26-latek miał zerwać zakonnicy z szyi krzyżyk i wyrzucić go na ulicę. Tego samego dnia mężczyznę zatrzymali policjanci. O szczegółach Grzegorz Pilat.
10: Jak ustalili bielscy policjanci, 26-letni obywatel Ukrainy miał podbiec do 71-letniej siostry zakonnej stojącej na przystanku, wulgarnie ją obrażać, zerwać krzyż z jej szyi i wyrzucić na jezdnię. Później mężczyzna chciał odjechać autobusem miejskim, jednak pokrzywdzona zakonnica mu to uniemożliwiła. 26-latek zaczął uciekać pieszo. Policjanci znaleźli i zatrzymali go na jednym z bielskich osiedli. 26-letni obywatel Ukrainy usłyszał zarzut znieważenia siostry zakonnej wyznania katolickiego z powodu przynależności wyznaniowej poprzez nazywanie jej obraźliwymi słowami i naruszenie jej nietykalności. Grozi mu za to do 3 lat więzienia, jednak kara ta może zostać zwiększona o połowę w związku z chuligańskim zachowaniem podejrzanego. Grzegorz Pilat, Polskie Radio Białystok.
9: Kilkuset strażaków i blisko 100 pojazdów pożarniczych bierze udział w dogaszaniu Puszczy Solskiej w województwie lubelskim. Jak informują służby, żywioł został już opanowany. Nie możemy jednak mówić o zwycięstwie, twierdzi brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
11: Pożar został ograniczony, jeżeli chodzi co do powierzchni, czyli nie mamy otwartego ognia, który przemieszcza się. Niemniej jednak na cały czas musimy być czujni, cały czas monitorujemy to pożarzysko, eliminujemy te miejsca, gdzie jeszcze jest wysoka temperatura. gdzie mogą pojawić się płomienie i przerodzić się niestety w pożar. I na ten moment nie możemy powiedzieć, że już definitywnie wygraliśmy tą walkę, ale przynajmniej możemy mówić, że sam żywioł, jaki tutaj szalał, został już opanowany.
9: Strażacy gaszą pożar na obszarze ponad 1000 hektarów, a powierzchnię pogorzeliska szacuje się na około 300 hektarów. Tradycyjnie już będzie parada studentów ulicami miasta, a po niej koncerty. Na kampusie Politechniki Białostockiej staną dwie sceny, na których wystąpi ponad 20 różnych wykonawców. Juwenalia w Białymstoku już za 8 dni. Organizatorzy podkreślają, że to wydarzenie nie tylko dla studentów.
12: Na kampusie Politechniki Białostockiej wyrastają dwie sceny. Wyrasta cała infrastruktura juwenaliowa.
13: Rektorka Politechniki Białostockiej, profesor Marta Kosior-Kasberuk.
12: Zjeżdżają się atrakcje z całego kraju. Karnety się już wyprzedały. Mamy też oczywiście przygotowane procedury bezpieczeństwa. Całe wydarzenie ma na celu integrowanie nie tylko środowiska akademickiego, ale też i środowiska miasta i środowiska regionu.
14: Naszym sukcesem też jest, że my robimy te juwenalia głównie jako studenci.
13: Koordynatorka juwenaliów Karolina Baluta.
14: Jesteśmy jednymi z nielicznych juwenaliów, gdzie jeszcze robią to studenci. Nasze juwenalia rozpoczynamy paradą w piątek o godzinie 15:45 na Placu Narodowego Zrzeszenia Studentów, żeby ludzie, którzy z nami też idą, poznawali miejsce w Białymstoku, jak wygląda nasz region, jak wygląda nasze miasto. No i stamtąd ulicami idziemy na kampus Politechniki Białostockiej. Impreza z roku na rok rozrasta się. Teraz też jest większa ilość gwiazd niż w tamtym roku. W tamtym roku mieliśmy 16, w tym roku jest to 23.
9: A wśród nich m.in. Mysłowic, Beata Ibajem, Skorim, PZ czy Bledka. A już w najbliższą niedzielę organizatorzy zapraszają całe rodziny na kino plenerowe na terenach zielonych przed Wydziałem Mechanicznym Politechniki Białostockiej. Były to wiadomości Polskiego Radia Białystok.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących z technologią Vision AI. www.husqvarna.pl.
9: W nocy zachmurzenie na ogół duże, miejscami przelotne opady deszczu, na krańcach południowych regionu możliwe zanikające burze. Temperatura minimalna od 6 na północy do 10 na południu województwa, wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. W dzień przelotne opady deszczu, temperatura maksymalna od 9 do 13 stopni.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Husqvarna, europejski producent robotów koszących.

0: Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
1: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę fundusze.ue.podlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
2: To była reklama. Trzeci sektor w Polskim Radiu Białystok.
3: 30 kwietnia minął ostateczny termin wypełnienia PIT-ów. Dla milionów podatników to koniec obowiązku rozliczania się z fiskusem, ale dla organizacji pożytku publicznego to początek oczekiwania. Dopiero w trzecim kwartale dowiedzą się, ile pieniędzy przekazali im podatnicy w ramach 1,5% i otrzymają środki na konta. A do tego czasu muszą funkcjonować, opłacać rachunki czy wydawać książki. Tak jak jest to w przypadku Fundacji Glogerianum z Łomży, o której dzisiaj powiemy. Dorota Sokołowska, dzień dobry.
2: Trzeci sektor w Polskim Radiu Białystok.
3: Fundacja Glogerianum powstała 22 sierpnia 2005 roku z inicjatywy redaktora Stanisława Zagórskiego, prezesa Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego Stopka. Siedzibą fundacji jest Łomża. A nazwa jest od nazwiska autora Encyklopedii Staropolskiej, Zygmunta Glogera, historyka, archeologa, etnografa, folklorysty, krajoznawcy, który poświęcił życie badaniu i ochronie kultury. Fundacja nie tylko utrzymuje się z 1,5%, ale także przyznaje dwa razy w roku nagrody i dyplomy za najlepsze wyniki i osiągnięcia w nauce. Są też stypendia socjalne dla uczniów z regionu i kraju. Fundacja wydaje też mnóstwo książek. I właśnie o tym wszystkim porozmawiam z profesorem Ludwikiem Malinowskim, prezesem Stopki.
2: Trzeci sektor.
4: Ja z instytucją, czyli ze Społecznym Stowarzyszeniem Stopka, związany jestem od chwili jej powstania. Chociaż działając tutaj na miejscu jako prezes, jestem już 9 lat. Po śmierci pierwszego założyciela i redaktora Stanisława Zagórskiego. Nasza działalność nawiązuje do tradycji i współczesności zarazem. My, jeżeli mówimy o Glogerze, twórcy Encyklopedii Staropolskiej i rzeczywiście twórcy wielu innych dzieł, jak chociażby Dolinami Rzek, gdzie przepięknie opisany jest teren wschodniej Polski, ale rzeczywiście Gloger opisywał jeszcze te ziemie, które dziś do Polski nie należą. To jest na Litwie, Białorusi, Ukrainie. Mamy więc obraz Polski dawnej, ale która tkwi w nas wszystkich. Tak mile wspominamy te podróże Glogera, przydrożne kapliczki, te wieże kościelne. Przypomnijmy, że kiedyś Jagiellonowie i wszyscy inni władcy polscy z Krakowa do Wilna nie jeździli w ogóle przez Warszawę. I cała dyplomacja zachodnia z Włoch, z Francji, z Petersburgiem, z carską Rosją, to właśnie była przez Drohiczyn. Te ziemie niedalekie tutaj nas przez Narew przeprawiali się i opisane są stacje, gdzie się zatrzymywano, jak rozmawiano, jak handel się odbywał. Gloger uwidocznił w swojej książce Dolinami Rzek jako coś pięknego spotkanie z ludźmi, którzy tutaj żyli, pracowali, którzy rozmawiali różnymi językami, rosyjskim, litewskim, białoruskim, ale to nie przeszkadzało wówczas ludziom żyć wspólnie na tych ziemiach, które no, były własnością wielkich dóbr, Radziwiłłów, Branickich i tak dalej. Dziś o tym wspominamy historycznie, ale Gloger opisuje, że nawet do Pałacu Branickich w Białymstoku to trzeba było tak po kamieniach chodzić i uważać, że błoto było. Więc to mamy obraz historyczny i współczesny zarazem. Dziś zmieniły się nasze granice, ale ten dorobek Glogera, który mówi o naszej Polsce, jest dla nas bardzo ważny.
2: Trzeci sektor w Polskim Radiu Białystok.
3: Oto fragment Dolinami Rzek Zygmunta Glogera. Opis podróży wzdłuż Niemna, Wisły, Bugu i Biebrze. Na początku książki jest fragment z Syrokomli. I pełnymi piersiami w swojczyźnie dalekiej napije się powietrza wód i każdej rzeki. Jest również przedmowa Elizy Orzeszkowej. 8 dni podróży żeglarskiej.

0: warszawskim szlakiem Jagiełły. Czas tak krótki i szlak niedługi dostarcza mnóstwa wrażeń i tłumu widoków. Jak to? Nie nad Renem, nie w saskiej Szwajcarii, nie w południowej Francji, lecz po tym skromnym naszym Niemnie płynąc, doświadczyć możemy mnóstwa wrażeń i dotykać tłumu widoków? A tak, dla wielu niestety rzecz ta wydała się niespodzianą i niemal nieprawdopodobną, jednak jest ona zupełnie prawdziwą. Podróżując z panem Glogerem zwiedzamy stare i w dziejach znane miasteczka. Przechadzamy się po kwiecistych łąkach i ciemnych jodłowych borach, po resztkach puszcz odwiecznych, w których niegdyś rozlegały się trąby monarszych polowań, które Sarbiewski już opisywał. Wreszcie ra ochota od szczekania Brytanów rozległa się puszcza, usta spaliła spiekota. Do tych drogich umysłów, niepotrzebujących cudów ani gromów, aby język życia ludzi i rzeczy rozumieć, należy pan Gloger. Podróż jego posiada ten lot myśli i to serdeczne ciepło, które zdradzają uczonego, ukazując w nim poetę. Zakończenie zaś jej chętnie i głęboko wyryłaby w umyśle każdego dorastającego młodzieńca. Tak napisała Eliza Orzeszkowa, a i ja zapraszam Państwa do tego, aby sięgać do Dolinami Rzek Zygmunta Glogera, bo opisy podróży wzdłuż Niemna, Wisły, Bugu i Biebrzy można znaleźć na wolnelektury.pl. To również jest organizacja pożytku publicznego.
1: My w kolejnych tomach glogerowskich, wydawanych książek, które tutaj wydajemy na co dzień, mamy już 34 pozycje wydanych książek, nawiązujących współcześnie do ziem tych zarówno w aspekcie historycznym, jak i współczesnym. Jak chociażby Wielka Księga Narwiańska w Łomży, o prasie łomżyńskiej. Trudno sobie dziś wyobrazić, że w Łomży wychodziło 23 różnych tytułów prasy. I ludzie to czytali, wiedzieli, znali.
0: To czasy przedwojenne,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak. Mówię teraz o II Rzeczypospolitej. 23 tytułów naliczyliśmy tutaj.
0: Fundacja Glogerianum właśnie powstała po to, żeby kultywować to dzieło glogerowskie?
1: Jest rzeczywiście córką. To jest inna instytucja, ale w ramach naszego stowarzyszenia, która rzeczywiście popularyzuje, zbiera fundusze dla młodzieży, która w ogóle chce studiować, czy młodzieży szkół średnich, czy młodzieży szkół podstawowych. I zawsze jedne takie stypendium ta fundacja przyznaje na działalność szkolną. Dlatego też młodzież ze szkół łomżyńskich, ale nie tylko, zgłasza się i co roku ma takie stypendium. To jest ważne dla dzieci i młodzieży, popularyzować. Nie przyznajemy też, że te dzieci muszą znać Glogera, ale stypendia, jakie są, nawiązują do tych ziem. Popularyzacja tego, co często się tak współcześnie zapomina. Więc my kontynuujemy to dzieło.
0: 1,5%, które wpływa, również przeznaczane jest na działalność.
1: Tak. Ta fundacja rzeczywiście ma uprawnienia do zbierania 1,5%. Bym powiedział, jak przyszedłem tutaj do pracy jako prezes, nie rozumiałem, dlaczego ta fundacja tutaj ma działać, ale teraz ona zbierać może 1,5%, ale równocześnie jako fundacja może wystawiać uczniów do stypendium, do nagrody Glogera i tak dalej. I my takie jedną nagrodę rzeczywiście żeśmy przyznali. Wniosek był od Fundacji Glogerianum. Tam fundacja ma rację bytu. Teraz jest niesłychanie dużo fundacji, które czekają na te 1,5%. Nie jest to jakaś bogata fundacja, że można powiedzieć, że rozlewa się pieniądze i tak dalej, ale my chcemy aktywizować młodzież z tego terenu.
0: Na szczególną uwagę zasługuje wieloletnia działalność fundacji na rzecz dzieci, młodzieży i studentów. Młodzi ludzie odnoszą sukcesy w nauce, sporcie, sztuce czy muzyce. I właśnie takich uczniów i studentów zgłaszają do fundacji dyrektorzy szkół, nauczyciele, wykładowcy i ci, którzy najlepiej znają ich sytuację domową. Fundacja finansuje stypendia, nagrody rzeczowe czy leki.
1: I w tym roku już też przyszło pismo z liceum Kościuszki o nagrodę dla ucznia. Uczeń ten pochodzi z Bogut, to jest koło Ciechanowca. Jeżeli rozpatrujemy inne zagadnienia, wydajemy książki. Tegoroczna książka poświęcona będzie fobiom. Temat trudny do zrozumienia, że fobie powstają z lęków, ale nie ulega żadnej wątpliwości, że żyjemy w czasach lęku. naprawdę, co dzieje się poza naszymi granicami, wcale nie tak daleko. I w czasach podziału naszego społeczeństwa to sprawia, że ludzie są coraz bardziej zaniepokojeni, lęknieni w ogóle. I to dla współczesności, a zwłaszcza dla młodzieży, jest bardzo niekorzystne, bo dziś przeciętny Polak z Polakiem się nie może dogadać, a zatem te lęki na różnym etapie, poczynając od szkolnictwa podstawowego, na wyższe i tak dalej, ludzie ze sobą nie rozmawiają. My z młodzieżą tak bezpośrednio nie mamy kontaktu, bo nie jesteśmy szkołą i tak dalej, ale swoje teorie i swoje rzeczywiście założenia realizujemy w szkołach, które my prowadzimy, które kształcą techników farmacji. Więc też tam jest bardzo ważne. W swoich założeniach idziemy w kierunku, aby nie było takiej wielkiej polaryzacji między ludźmi. Gloger opisywał w ogóle te tereny w bardzo piękny sposób, jak płynął przez Narew, przez Bóg, do Drohiczyna. To jest piękna literatura. Tak pięknie napisanych książek, to jest w ogóle trudno sobie wyobrazić. Rzeczywiście my wydajemy chociażby Sen Glogera i to jest pozycja o Polsce, o nas, o Polakach, jak my żyjemy, do czego dążymy i kim jesteśmy.
2: Trzeci sektor w Polskim Radiu Białystok.
1: W tym roku będziemy wydawać listy, też w takiej formie bibliofilskiej, córki Glogera do ojca, 12-letniej dziewczynki, która opisuje tereny, pisała te listy z Zamościa do ojca, który był w Jeżewie. To wszystko razem wzięte sprawia, że stoimy na granicy kultury, która powinna być kontynuowana, bo wydawanie i zajmowanie się dziś Glogerem czy Kolbergiem to jest bardzo ważna sprawa. To nie są żadne starocie. Trochę język jest nie dzisiejszy, ale to jest nasz język, to jest polski. Z tego wywodzi się Polska i my to powinniśmy kontynuować.
3: Panie profesorze, ale oprócz książek, które przypominają nam dzieła Zygmunta Glogera, jest przecież nagroda imienia Zygmunta Glogera i ona, ta nagroda, też honoruje ludzi, którym idea Zygmunta Glogera jest bliska.
1: Rzeczywiście nagroda jest nadawana co najmniej od kilkudziesięciu lat. Ogłaszamy konkurs. I na ten konkurs zgłaszają się bardzo różni ludzie, zawsze nawiązujący do pewnych naszych tradycji. Nagroda polega na tym, że my z wielu zgłoszeń musimy wybrać 5, 6, bo taka jest w ogóle regulamin tej nagrody, że jest pierwsza, druga i trzecia. I często mamy bardzo dużo zgłoszeń. Często są to znani już literaci, pisarze, profesorowie uniwersytetów, chociażby w imieniu profesor Miodek z Wrocławia. I ten konkurs jest na cały kraj rozpisany. On się odbywa tutaj w ogóle w Łomży, ale fundusze na ten konkurs są z zakresu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4: Nagroda drugiego stopnia Karolina Cicha za popularyzowanie muzyki mniejszości narodowych w Polsce i za granicą.
5: To jest nagroda dla mnie bardzo wyjątkowa, ponieważ ja spędziłam dzieciństwo w Stelmachowie, czyli takiej wiosce, kolonii, która graniczy z Jeżewem. I legenda Zygmunta Glogera była w moim domu żywa. W naszym sadzie rosła glogerówka, czyli jabłoń wyhodowana pierwszy raz w ogrodzie ojca Zygmunta Glogera. I tą glogerówkę się jadło i wspominało się Zygmunta Glogera. Także jest to dla mnie szczególny też jakiś taki znak, że może teraz czas na to, żeby zająć się właśnie dziedzictwem pieśni, które gromadzi Gloger, pieśni dokładnie z tego regionu, który jest mojemu podlaskiemu sercu najbliższy, czyli okolic Tykocina, do Rzecza Narwi, właśnie Stelmachowa, Jeżewa. Szukam człowieka, który mnie przez te ogromne zbiory przeprowadzi, jakiegoś etnografa, czy etnomuzykologa, czy etnomuzykolożki, który pomoże mi się zorientować w tym, bo jest to tak ogromna spuścizna. No to jest jeszcze bardzo zarysie. Natomiast ta nagroda jest dla mnie znakiem, że gdzieś tutaj się ten Gloger naprasza.
4: Nagrody trzeciego stopnia. Doktor habilitowany Krzysztof Sychowicz za pracę badawczą związaną z dziejami najnowszymi regionu łomżyńskiego.
6: Przede wszystkim ta nagroda jest dla mnie dużym zaskoczeniem, bardzo miłym. Ja ją odbieram jako docenienie już kilkudziesięcioletniej pracy na rzecz poznania historii regionu łużyńskiego, jego mieszkańców, przybliżenia też losów poszczególnych osób, które gdzieś tam może zniknęły w naszej historii, z naszej pamięci. To jest coś, z czym osobiście jestem związany i co dla mnie jest niezmiernie ważne jako łużyńczyka i jako osoby, która jest zafascynowana wspaniałą historią tego regionu, całego województwa i myślę, że zostało to docenione. Mam przynajmniej taką nadzieję.
4: Wyróżnienia otrzymuje dr Krzysztof Skłodowski za popularyzację tradycji pogranicza polsko-litewskiego.
7: 25 lat mieszkam w Suwałkach i pracuję w Muzeum Okręgowym w Suwałkach. Jest to moje miejsce na ziemi, które wzbudza moją wielką miłość i uznanie dla tego, co się działo w przeszłości. Stąd i zawodowo, i z pasji zajmuję się historią naszego regionu, naszego miasta. Działania związane z kulturą pogranicza, też związane właśnie z miejscem naszego położenia, bo jesteśmy tym skrawkiem Polski najbardziej wysuniętym na północny wschód. No i oczywiście nie można się od tego odciąć. To jest temat i do badań, i do opowiadania tej historii mieszkańcom. Przede wszystkim zajmuję się historią wojskowości. Staram się ją popularyzować nie tylko przez publikacje, nie tylko przez wystawy muzealne, ale także pokazywać tą naprawdę ciekawą historię regionu w różny sposób.
4: Wyróżnienia honorowe Książnica Podlaska za upowszechnianie i pielęgnowanie tradycji glogerowskiej.
8: W Książnicy Podlaskiej już wiele lat pracujemy nad tematem glogera. Muszę powiedzieć, że nadanie odpowiedniego tonu i jego twórczości powoduje, że również jest to bardzo bliski dla tego młodego pokolenia. To podobnie jak właśnie u pani Karoliny Cichej. Oczywiście my to robimy we współpracy z naszym Uniwersytetem w Białymstoku, z panem profesorem Jarosławem Ławskim.
1: Do nagród zgłaszane są przez kogoś osoby, które pracują w muzeach. Bardzo nas to cieszy, że muzea zgłaszają ludzi, którzy zajmują się etnografią, którzy zajmują się geografią, którzy zajmują się historią regionalną. Świadczy o tym, że nasza działalność ma odbicie wśród czytelników takich bezpośrednich, wśród instytucji państwowych, społecznych, różnych i samorządowych. I bo mówię, my działamy w takim właśnie środowisku. Nagroda ta ma bardzo piękną oprawę. Uroczyście jest to traktowane. Jest taka sesja naukowa zawsze w Łomży. Na tę nagrodę przyjeżdżają różni ludzie, działacze społeczni, urzędnicy niektórzy, przedstawiciele ministerstwa, bo jest to ważne dla rozwoju kultury tu w terenie. Często przychodzą do nas zgłoszenia na tę nagrodę od ludzi, zdawać by się mogło, zupełnie dalekich, nieznanych, ze Szczecina, z Gdańska, z Zielonej Góry. My zauważamy tych wielkich profesorów, jak bym powiedział, czasami wielkich działaczy, ale również uwzględniamy działaczy niższego rzędu, albo jakże bardzo ważnego. No chociażby nagrodę otrzymuje kobieta spod Sokółki, która krajkami się zajmuje, upowszechnia to i nagrodę taką otrzymują również z innych dziedzin wiedzy związanych z architekturą, ze sztuką, z literaturą. Do tej nagrody zgłoszenia są różnych dyscyplin naukowych, z literatury, z psychologii.
3: Przyznam, panie profesorze, że sama mam też tę nagrodę trzeciego stopnia za upowszechnianie kultury Zygmunta Glogera również w Polskim Radiu Białystok.
1: Ja tylko powiem, że sam o Glogerze dowiedziałem się, kiedy byłem na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i kiedy studenci z etnografii zapisywali się co 2 godziny do encyklopedii Glogera. I pytam się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu, kto to był ten Gloger. A pochodzę przecież niedaleko między województwem warszawskim dawnym, a teraz mazowieckim i podlaskim. Moje 2 wnuczki, które skończyły szkołę średnią w Warszawie, zapytałem, czy kto to jest Gloger. Żadna z nich nie wiedziała. 2 koleżanki przeprowadziły, też nie wiedziały. To znaczy, że w szkole się o tym nie mówi. Jedna wiedziała tylko parę zdań o Kolbergu, a zatem jakże potrzeba. I to, że pani zajmuje się jako redaktor tymi zagadnieniami, upowszechniając kulturę, wiedzę o tych ziemiach głównie, o tych ludziach, którzy żyją, którzy tu mieszkają.
3: Ale dodajmy właśnie, że Łomża bardzo szczyci się Zygmuntem Glogerem, bo jedną z pierwszych książek, jaką tato przyniósł do domu, to była czterotomowa encyklopedia Glogera i właśnie to był prezent od niego. A pan profesor, jak się dowiedział o Zygmuncie Glogerze, to jak zaczął go zgłębiać?
1: Już od razu w Poznaniu, będąc jeszcze studentem, to też w ogóle zapisałem się. Za tydzień mnie wyznaczono, 2 godziny. I miałem po raz pierwszy w ręku encyklopedię Glogera. Będąc już chyba na 3 czy 4 roku studiów, to pokrewne historia, ale nie wiedziałem. Podkreślam, że na uniwersytecie było 2 egzemplarze. Jeden był w czytelni profesorskiej, a drugi był w czytelni studenckiej. No i rzeczywiście można się było zapisać. Ja się zapisałem, tak.
3: A teraz dzięki temu możemy cieszyć się książkami. To właśnie coś nowego tutaj mamy w tej gromadce.
1: Przygotowałem dla pani redaktor Sen, historia prasy łomżeńskiej, ostatni tom Śladami Glogera i to jest nasza działalność. Staramy się, mamy duże trudności, dlatego gdyż teksty, które przychodzą do nas do publikacji w ramach tomu Glogerowskiego, co roku nowa książka, to niektóre są naprawdę na dobrym, wysokim poziomie, a niektóre są takie, które wręcz nie nadają się do publikacji, wnoszą tak jakby jakiś pretensjonalizm w jedno czy w drugą stronę i tak dalej. My unikamy za wszelką cenę w działalności publikacji o charakterze politycznym. Nasz polityka nie interesuje, możemy powiedzieć, że każdy ma kontakt z polityką, ale nie chcemy się angażować.
2: Trzeci sektor w Polskim Radiu Białystok.
3: Fundacja Glogerianum utrzymuje się wyłącznie z darowizn. Organizacja dopełnia wszelkich obowiązków sprawozdawczych i ma statut pożytku publicznego, co oznacza, że każdy darczyńca może odliczyć 1,5% podatku dochodowego. Zachęcam Państwa do odwiedzenia i Stowarzyszenia Prasoznawczego Stopka i samej strony Fundacji Glogerianum. Tam są różne informacje na temat organizacji Ogólnopolskiego Forum Mediów Regionalnych, warsztatów dziennikarskich czy Dnia Małego Aptekarza.
1: Z czego się utrzymujemy? Jesteśmy organizacją, która nie ma żadnych dotacji. Się musimy sami utrzymać. To utrzymujemy się z tych szkół, ale teraz do szkół farmaceutycznych, średnich. Ludzie się tak bardzo nie chcą zgłaszać, bo trzeba w ogóle zdawać bardzo trudne egzaminy, bo ten technik farmacji, który idzie, stoi w aptece i sprzedaje leki. I my w ogóle nie wiemy, czy to jest technik, czy jest magister farmacji. Według przepisów mogą pracować technicy, tylko w aptece zawsze powinien być magister farmacji. My jesteśmy organizacją, która nie posiada
3: żadnych pieniędzy,
1: które by towarzyszyły naszej działalności. A jeżeli mówimy o nagrodach, to już jeszcze raz chcę podkreślać, to fundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3: To naprawdę wiele, wiele lat pracy.
1: 20 lat w ogóle działamy tutaj. Ja od samego początku jestem członkiem Stopki, no i uważam, że będę do końca. Żyjemy, prowadzimy działalność, nagradzamy ludzi, w ogóle, którzy zajmują się kulturą, fundujemy stypendium w ramach Fundacji Glogerianum i to razem wzięte włączamy się do tego ruchu kulturowego, który w Polsce jest potrzebny, żebyśmy razem tutaj byli w Polsce. To jest w ogóle nasze codzienne życie tutaj.
3: Z wielkimi postaciami typu Zygmunt Gloger, ale również z wielkimi postaciami, które tutaj Państwo też zaprosiliście do współpracy, bo profesor Samsonowicz, profesor Tasbir, to są wielkie nazwiska.
1: Wielkie nazwiska. Z profesorem Samsonowiczem miałem niesłychanie dobre układy. To był człowiek skromny, a zarazem wielki. Profesor Tasbir, to przecież, chociaż nie pochodził stąd, ale mówi, że mieszkał. Wspaniały gawędziarz też był. Jak się im jechało z Warszawy do Łomży, to rzeczywiście te gawędy różne opowiadał.
3: To pokazuje, że Łomża stała się takim też ważnym miejscem, centrum gromadzącym myśl bardzo ważnych postaci ze świata historii, ze świata literatury.
1: Ale świata prawa. Ja się w Łomży osobiście też bardzo dobrze czuję. I teraz, kiedy w Łomży w końcu będzie kolej, to naprawdę to liczy się gospodarczo, kulturowo, obyczajowo, że jest pociąg. Ja mam zdjęcie sprzed wojny, gdzie napis na kolei Łomża, przystanek kolejowy. Coś pięknego w ogóle, taki napis. Łomża jest bardzo ciekawym miastem, zachowującym tradycję i zarazem współczesność jest.
3: A ja polecam rozważenie, czy warto odpisać 1,5% podatku właśnie na rzecz Fundacji Glogerianum. Rozmawiałam z profesorem Ludwikiem Malinowskim, prezesem Stowarzyszenia Prasoznawczego Stopka, a za uwagę dziękuję Państwu Dorota Sokołowska.
2: Trzeci sektor w Polskim Radiu Białystok.

0: Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
1: Pod znakiem pogoni.
2: Edukacja i literatura. Hetia temę zdominują nasz siądniaśni wypusk pieradaczy pod znakiem pahoni. Najpierw porozmawiajmy pra nowую edukacyjną programu Europejskiego Humanitarnego Uniwersytetu w Wilni. A u drugiej części pieradaczy u białoruskiej poetki Nasty Kudasowej pociekawim się, jakie znaczenie mają dla jej żywej sustreczy z czytaczami. Pierad mikrofonem Jarosław Iwaniuk. Zastawajcie się z nami. Dobry dzień!

0: Jest 19:00, za chwilę strefa polskiej muzyki, a teraz na wiadomości Polskiego Radia Białystok zaprasza Marcin Mazewski.
1: W związku z wykryciem wścieklizny w części Białegostoku i okolicznych miejscowościach wprowadzono ośrodki ostrożności. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy złożyli ślubowanie, nadal nie są dopuszczani do pracy. W tych wiadomościach także o atrakcjach przygotowywanych w Białymstoku na Noc Muzeów. Na razie nie stwierdzono nowych przypadków, ale trzeba zachować ostrożność. Przypominają o tym m.in. alerty RCB rozsyłane do Białostoczan. Znaleziony kilka dni temu w Białymstoku chory na wścieklizny jenot to jak dotąd jedyny przypadek tej choroby w regionie. Jak mówiła w rozmowie dnia zastępca podlaskiego lekarza weterynarii Katarzyna Arłukowicz-Strankowska, w części Białegostoku i okolicznych miejscowościach wprowadzono specjalne środki ostrożności.
2: Psy powinny być wyprowadzane na uwięzi bądź przetrzymywane w zamkniętych kojcach. Koty natomiast powinny być bezwzględnie utrzymywane w zamknięciu. Na terenie, ale to już całego Białegostoku oraz gminy Juchnowiec, powiatowy lekarz nakazał szczepienia kotów. Wcześniej takiego obowiązku nie było. Teraz wszystkie koty, które ukończyły 3 miesiące, powinny zostać zaszczepione.
1: Środki ostrożności są niezbędne, bo wirus wścieklizny jest jeszcze w środowisku. Lekarz przypomina, by nie podchodzić do dzikich zwierząt, a tym bardziej ich nie dokarmiać.
2: Zwierzęta dzikie powinny zostać dzikie i my nie powinniśmy wchodzić im w drogę. Zdrowe zwierzęta w drogę nam też wchodzić nie będą. Natomiast jeśli zwierzę będzie wykazywało objawy nienaturalnej agresji, jeżeli to zwierzę będzie się do nas zbliżało, to już nie jest normalne. Zwierzę chore na wściekliznę może wykazywać cały szereg objawów, drgawki, zaburzenia chodu, ślinienie, opadnięcie żuchwy, ale może też spokojnie leżeć i nie zdradzać żadnych objawów. Także unikajmy kontaktu z dzikimi zwierzętami.
1: Specjalne środki ostrożności w związku ze wścieklizną obowiązują na białostockich osiedlach Dojlidy, Zagórki, Pieczórki, Skorupy, Bojary, Piasta, Mickiewicza, Piaski, Kawaleryjskie czy Nowe Miasto, a także w okolicznych miejscowościach w gminie Juchnowiec Kościelny. Godzinę spędzili w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego sędziowie, których prezes tej instytucji Bogdan Święczkowski nie dopuszcza do orzekania. Przyjechali do pracy po tym, jak Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał Polsce, by nie utrudniała wykonywania im swoich obowiązków. Wizyta w siedzibie Trybunału nic jednak nie zmieniła. O tym Sylwia Białek.
3: Sędziowie nie zastali prezesa Trybunału. Przyjął ich jego zastępca Bartłomiej Sochański, który powiedział, że sytuacja sędziów się nie zmieniła. Zapewnił jednak, że przekaże Bogdanowi Święczkowskiemu pisma, które przynieśli i przedstawi ich argumentację. Tak relacjonowała sędzia Anna Korwin-Piotrowska.
4: I w poniedziałek z panem prezesem Święczkowskim jeszcze rozważą te wszystkie nasze argumenty.
3: Sędzia Krystian Markiewicz zaznaczył, że decyzja Trybunału w Strasburgu w podejściu do tej sprawy Trybunału Konstytucyjnego nic nie zmieniła, co dla sędziego jest zaskakujące.
5: Tak jakby w ogóle Europejski Trybunał Praw Człowieka nie istniał w jakiejś świadomości prawnej, przynajmniej na ten moment.
3: Pytany o kolejne kroki, sędzia Krystian Markiewicz zaznaczył, że decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka to nie jest kapuśniaczek, obok którego można przejść obojętnie. To sprawa bezprecedensowa, bardzo poważna, a z tego, co dzieje się w Trybunale Konstytucyjnym, polskie władze będą się musiały wytłumaczyć w Strasburgu do 20 maja. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Zasuszone maki spod Monte Cassino, wozy bojowe, warsztaty pieczenia chleba, neonowe eksperymenty, plenerowe granie na wielkim ekranie i oglądanie hotelu Ritz. A wszystko to podczas najbliższej Nocy Muzeów w Białymstoku. W następną sobotę, 16 maja, aż do północy można korzystać z licznych atrakcji. Warto zajrzeć m.in. na Kilińskiego, zanim Muzeum Wojska przeniesie się na Węglówkę.
6: To po raz ostatni zaprosimy na wystawę.
7: Robert Sadowski, dyrektor Muzeum Wojska.
6: Natomiast jeżeli potrzebują Państwo atrakcji innych, to Park Militarny, tam do służb mundurowych. Grochówka.
7: W tym roku zapraszamy ponownie do Centrum imienia Ludwika Zamenhofa, dyrektorka Białostockiego Ośrodka Kultury Martyna Zaniwska, gdzie od godziny 17 najmłodsi będą mogli skorzystać m.in. z sali gier i zabaw. Oprócz tego cztery wystawy.
8: Drzwi szeroko otwiera Pałac Branickich,
7: kustosz Muzeum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Pałacu Branickich Katarzyna Szarejko.
8: Zaczniemy z przytupem. Do budynku prowadzi nas Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Jasionówki. Ja zapraszam też na zwiedzanie podziemi pałacu z przewodnikiem.
1: Szczegółowy program wydarzeń publikuje każda z placówek kulturalnych na swoich stronach internetowych. My zachęcamy do tego także, aby odwiedzać radiobiełystok.pl, a kolejne wiadomości o 20.
0: Sprawdźmy, co wydarzy się za oknami w województwie podlaskim, a tam wieczór i noc bardziej pod chmurami niż pod gwiazdami. Przed nami duże zachmurzenie i miejscami przelotny deszcz. Na południu regionu możliwe jeszcze zanikające burze. Temperatura w nocy od około 6 stopni na północy do 10 na południu województwa. Wiatr słaby z kierunków północnych przede wszystkim. Jutro

0: pierwszych spotkaniach bliżej awansu są Forest i Braga. Z kolei w lidze konferencji pierwsze mecze wygrały Crystal Palace i Rayo Vallecano i to one na ten moment są o krok bliżej finału. Angielski zespół zmierzy się z Szachtarem Donieck, a hiszpański ze Strasburgiem. Zostajemy jeszcze na chwilę przy piłce nożnej. Wczoraj poznaliśmy finalistów Podlaskiego Okręgowego Pucharu Polski, a dziś dowiedzieliśmy się, gdzie i kiedy odbędzie się decydujący o trofeum mecz. Rezerwy Jagiellonii Białystok zmierzą się z Wigrami na Stadionie Miejskim w Suwałkach, a to spotkanie zaplanowano na 27 maja na godzinę 17. Anisa Ara, nową trenerką reprezentacji Polski w short tracku, poinformował po pierwszym posiedzeniu nowego zarządu Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego. Francuska zastąpiła na tym stanowisku Urszulę Kamińską z Juwenii Białystok i Gregorego Duranda. Anisa Ara to była zawodniczka, a jako szkoleniowiec pracowała do tej pory z kadrami Holandii, Kanady i Francji. Holenderka Misha Bredewold wygrała piąty etap kolarskiego wyścigu Vuelta a España. Na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej umocniła się druga na mecie w Astorze Belgii Kalote Kopecky. W czołówce finiszowały Polki, czwarta była Agnieszka Skalniak-Sójka, a ósma Katarzyna Niewiadoma. I na koniec jeszcze olimpijska ciekawostka. MKOL wykluczył włączenie do programu zimowych igrzysk w 2030 roku sportów letnich lub całorocznych, takich jak biegi przełajowe czy kolarstwo przełajowe i gravelowe, co francuscy organizatorzy brali pod uwagę. Taką decyzję przekazała szefowa komitetu Kirsty Coventry. Zimowe igrzyska olimpijskie w 2030 roku odbędą się w Alpach francuskich. To wszystko teraz ze sportu. Do usłyszenia za 2 godziny.
1: Reklama.
2: Maj w Nieteatrze do spotkania z polskimi mistrzami. 9 maja Natalia Lubrano ożywi złote przeboje polskiej piosenki od Osieckiej po Niemena. 15 maja artyści bliscy Wojciechowi Młynarskiemu zapraszają na lekcję polskiego pana Młynarskiego. Wieczór pełen muzyki, pięknego słowa i błyskotliwej satyry oraz wzruszeń. A 23 maja spektakl Herbert prowadził za rękę światło. Na scenie Andrzej Mastalerz, Dariusz Kowalski i Jarosław Gajewski w literacko-muzycznej podróży śladami Barbarzyńcy w Ogrodzie. Bilety na Nieteatr.
3: Handel, strach, nadzieja splatają się w historii, która nie pozwala pozostać obojętnym. Matka, kuraż i jej dzieci Bertolda Brechta z muzyką Paula Dessau to spektakl o wyborach, które mają swoją cenę. Tylko w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku. Chodź do teatru i przekonaj się. Bilety na dramatyczny.pl.
4: Załoga, przygotować się do odejścia. Cumy oddaj, żagle staw. Cała naprzód, ku przygodzie!
5: Marian, Marian! Obudź się i zdejmij ten abażur z głowy!
6: Ale miałem sen.
5: Nie wątpię.
6: Piękny sen, który niebawem stanie się realny.
4: Kobieto, zbieraj się, pakuj klapki. W lipcu ruszamy do Augustowa!
7: Co ma pływać, nie utonie. 29. Mistrzostwa Polski w pływaniu na byle czym z Polskim Radiem Białystok w Augustowie. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 13 lipca. Łączna pula nagród 30 tysięcy złotych. Sprawdź na www.pnbc.pl.
1: To była reklama. Strefa dobrej muzyki.
8: 9 po 19. Tomasz Piekarski. Dobry wieczór przed nami. Cały wieczór z tym, co nowe, świeże i bardzo aktualne na polskiej scenie. Będą premiery, będą debiuty, będą artyści, o których coraz głośniej i ci, którzy już dobrze wiedzą, jak przyciągnąć uwagę choćby jedną piosenką. Na start Roxy z kolejną odsłoną albumu Błękit, tym razem do współpracy zaprosiła White'a 2115 i wyszedł z tego utwór, w którym popowa energia spotyka się z rapowym klimatem i mocniejszym gitarowym brzmieniem. Chciałabym Ciebie więcej.

Potężny, natychmiast wpadający w ucho refren Roxy idealnie kontrastuje z charakterystyczną, autentyczną zwrotką White'a. To świeże połączenie pop-rocka z rapem, które redefiniuje brzmienie młodej sceny w Polsce. Zostajemy jeszcze przy Błękicie, bo przed nami dobrze znany utwór z tego albumu. Tym razem Roxy razem z Faustem na szeroką wodę gramy.